kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chod.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż, lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

Bawi mnie post. Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie post. Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się post. Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak post.

0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
1: Cześć, witajcie. Wtorkowy poranek rozpoczynamy od kolejnej porcji słońca. Powiedzieć, że przed nami pogodny dzień, to jak niedopowiedzenie. Dziś w Stalowej Woli będzie słonecznie, a temperatury ponownie przypomną nam bardziej lato niż jesień. O tej drugiej porze roku przypominają za to chłodne poranki i wieczory. Teraz w Stalowej Woli i regionie jeszcze rześko. Słupki rtęci pokazują poniżej dziesiątki, ale w ciągu dnia temperatura może podskoczyć nawet do dwudziestki.
0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Jest szósta News SK2. Anna Łobocka. Rewanżu za porażkę w barażach o Mundial nie było. Polscy piłkarze przegrali z reprezentacją Szwecji 1-3 w meczu Ligi Narodów. To spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski. Jest porażka, ale były też momenty dobrej gry.
3: Były, ale zdecydowanie więcej było błędów w obronie. Szwedzi szybko wyszli na prowadzenie już w 8 minucie. Potem próbowali pójść za ciosem. Polacy to przetrwali, przebudzili się i zaczęli zagrażać bramce rywali. Krótko przed przerwą piłkę do siatki z 5 metra wpakował Szymański. To dało nadzieję na drugą połowę, ta jednak należała do Szwedów. Najpierw krótko rozegrany rzut rożny, techniczny strzał i wyjście na prowadzenie. Kropkę nad i, podobnie jak w marcu w barażach, postawił niepilnowany Jokeres. 3-1 dla Szwecji, biało-czerwoni na razie bez zwycięstwa w tej edycji Ligi Narodów.
2: Kolejny mecz w piątek w Warszawie z Rumunią. Późnym wieczorem zakończył się sztab kryzysowy zwołany przez wojewodę lubelskiego. Alarm we wschodniej Polsce odzywał się wczoraj aż 5-krotnie. Rosyjski dron uderzył blisko polskiej granicy obok przejścia w Dorohusku. Wszystkie służby tej nocy były w stanie podwyższonej gotowości, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
4: Będą obserwowały bacznie to, co się dzieje, śledziły komunikaty również z terenu Ukrainy. Ja mogę tylko powiedzieć, że wszystkie procedury zadziałały zgodnie z przewidywaniami.
2: Na Lubelszczyźnie zawyło wczoraj ponad 600 syren w każdym powiecie regionu. Mają około 1200 lat. 6 doskonale zachowanych dirhemów, czyli srebrnych arabskich monet, odkrył w okolicach młynarz poszukiwacz skarbów, mówi Jakub Jagodziński z Elbląskiego Muzeum, gdzie trafiło znalezisko.
5: Te monety były wybijane na terenie Bliskiego Wschodu, na terenie obecnie takich krajów jak Syria, Irak, Iran. Tam znajdowały się mennice i stamtąd szlakami handlowymi te dirhemy docierały.
2: A docierały do osady Trus około dzisiejszego Elbląga, gdzie znajdowała się jedyna w tej części Europy faktoria handlowa Wikingów.
0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: SK2 Sport. Przypomnijmy, Szwecja ponownie lepsza w drugim meczu Ligi Narodów. Polscy piłkarze przegrali z nią na wyjeździe 1-3. W drugim meczu naszej grupy Bośnia i Hercegowina 4-2 wygrała z Rumunią. Maja Chwalińska lekko w górę, Iga Świątek bez zmian. To w nowym notowaniu rankingu tenisistek. Świątek nadal zajmuje w nim 9. miejsce, a Chwalińska przesunęła się na 21. lokatę. Juventus Turyn po 9 latach ponownie zatrudnił brazylijskiego bramkarza Neto. Zastąpi on kontuzjowanego reprezentanta Polski Kamila Grabarę.
0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
6: Chciałbym, żeby Antonina dokończyła sentencję. Niby człowiek wiedział, ale jednak się...
7: Nie dowiedział.
6: Łudził.
8: No.
6: Jak ty nic o życiu nie wiesz.
7: Tak się nazywa... Jeszcze, ale wy mnie tutaj uświadomicie.
8: Tak. Ja dzisiaj zauważyłem, że Dawid będzie bogaty.
6: Ja? Dlaczego?
8: Tak. Są dwie opcje, bo pierwsza opcja mówi się, że będziesz bogaty, bo cię nie poznałem.
6: No nie poznałeś mnie.
7: To cześć, Dawid.
6: Cześć,
8: ale jest też druga opcja. Wypłata niedługo.
6: A i co?
8: Za
6: i
8: dwa dni.
6: No
8: i będziesz bogaty.
6: Na chwilę.
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK.
6: I Antonina!

0: Ależ to była dyskusja, ależ to była rozmowa, ależ to była napięta sytuacja, rozmawialiśmy o tym,
1: jaka
0: o czym się napięta. Porozmawiać.
1: Mówimy tak, no jest... ciekawe jakie dzisiaj są święta, otwieramy i mówimy, łopanie, łohoho!
0: Jest taki wysyp świąt, że hu, dzień kawy dzisiaj,
1: co
0: a my
1: jeszcze?
0: Nie świętujemy, proszę bardzo.
2: Ja tym bardziej, ja nie piję.
0: No to trudno się mówi, to
1: ja świętuję, tylko jeszcze nie, bo nie zdążyłem zaparzyć, ale będę świętował.
0: Mamy ogólnopolski dzień głośnego czytania, przeczytałeś coś dzisiaj głośno?
1: No właśnie ty to teraz głośno przeczytałeś.
0: Ja już mam to za sobą.
1: Z kalendarza. Ja jeszcze dzisiaj nic nie przeczytałem głośno, ale nadrobię.
0: Światowy Dzień Serca. Proszę bardzo, kogo nosicie
2: tego,
0: w serduszku?
2: Wy tego nie macie, więc akurat...
1: My nie mamy serca.
2: No nie.
0: No zobacz, widzisz?
1: No dobrze, dobrze, kolego.
2: Ty trochę masz, tam kiełkuje u ciebie.
0: Może i nie mamy serca, ale dostaliśmy proste między nogi, to boli. No dobra.
1: Ważne, żeby była pompa.
0: Dzień hipochondryka, a propos.
1: O, to nas akurat.
0: Tak,
1: to,
0: czy 30 tak. lat minęło, czy 40, tu cię strzyka, tam cię strzyka, prawda? Niewiele to ma wspólnego z prawdą, ale cię strzyka.
1: Nawet jak cię nie strzyka, to myślisz, że cię strzyka. Dlatego to jest dzień hipochondryka, to też nas dotyczy.
2: Ale no jest i mamy jeszcze też... dzień kuriera i przewoźnika.
0: O to chodzi.
2: I to lubię, ale... paczki.
1: Poczekajcie, jest jeszcze jeden dzień, to do ciebie, Jarzobek, pasuje. Międzynarodowy Dzień Świadomości o stratach i marnotrawstwie żywności.
0: Nie mam świadomości o żadnym marnotrawstwie w żywności.
1: No właśnie, bo wszystko, nic
0: wszystko
1: nie marnujesz.
0: U mnie się nic nie marnuje.
1: Ty wszystko utylizujesz, tak, masz wielki bęben utylizacyjny.
0: Ja chodzę, wyobraźcie sobie, chodzę po domu z taką wielką kartką, że ona mi napisała, nie dokarmiać taty.
1: Tak?
0: Bo to się tym kończyło, rzeczywiście.
1: A ty masz komora maszyny losującej, która jest pusta.
0: Pusta, następuje zwolnienie.
1: Następuje otwarcie lodówki.
0: Zwolnienie blokady i losujemy, tak jest.
1: Tak to wygląda. Dobra, dobra, no już ale koniec, no dobra, tyle wybiegłeś, świąt, więcej teraz, nie ma.
0: Dobra, i teraz to na chwilę trafi.
2: Cicho.
0: Na chwilę trafi, uwaga.
1: No dawaj. Które święto?
0: Dzień kuriera i przewoźnika.
1: Tak wypadło ci z komory maszyny losującej. To pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich kurierów i przewoźników. W takim razie w ich święto. I o tym byście chcieli dzisiaj porozmawiać, tak? O
0: no
1: tym przewożeniu.
0: Słuchajcie, każdy miał do czynienia z kurierem i przewoźnikiem.
1: Każdy miał.
2: O,
1: każdy.
2: Prawie codziennie.
0: Nawet kurierzy i przewoźnicy też mieli do czynienia z innymi kurierami
1: Antonina
0: i przewoźnikami.
1: Antonina nawet jest na ty ze swoim kurierem.
2: A żebyś wiedział?
1: No, tak to jest.
0: I co w tych paczkach przewozisz?
1: Co kupiłaś dziwnego w paczce?
2: Dziwnego? No, no nie chcecie wiedzieć.
1: No chcemy.
0: No chcemy właśnie, o to chodzi, że chcemy wiedzieć. No powiedz, no.
2: Pomidor może następny.
1: Pomidor kupiłaś?
0: Nie.
1: Pomidor to się na targu kupuje.
0: No właśnie, nie nauczona jeszcze życia. Ale
1: zaczerwieniła się, to coś dziwnego tam musiało być w tej paczce.
0: Posłuchajcie, a co wy dziwnego w paczkach pakowaliście?
1: Albo kupowaliście?
0: Albo wysyłaliście?
1: Tak, co dziwnego dostaliście w paczce? O to dziś zapytamy, a kurier też na pewno jeden, drugi, trzeci może mieć o tym pojęcie, ale nie tylko. Dajcie znać.
0: 7268268 26 albo Messenger.

0: Obok nas już teraz na 19 po 6 Alina, cała na biało. Dzień dobry, Alinko.
1: Dzień dobry.
2: Znaczy, no nie cała na biało, bo Alina w pierwszej paczce nie dostała nic białego.
0: A, no rzeczywiście. Tutaj, ale dobra, no to do rzeczy. No, to prawie cała na biało.
3: No to dawaj, Alinka, co ty takiego dziwnego zamówiłaś?
1: Zamówiłam czerwone, grube skarpety na zimę. Hot. I były tak grube, że nie mieściły się do butów.
2: A to trzeba buty zmieniać
0: albo
2: od razu.
0: Stopę, albo stopę odchudzić troszkę, żeby ta gruba skarpeta na stopę weszła.
1: Ale zobaczcie... Trudno stopę odchudzić.
0: No trudno, masz rację. Ja tak powiedziałem sobie tylko.
2: Zobaczcie, jaka to jest kobieca logika, prawda? No. Kupujesz specjalnie grube skarpety, żeby sobie później wmówić, że potrzebujesz nowych butów jeszcze do tego.
0: O, chyba coś w tym jest, co, Alina?
2: Coś w tym jest, nie?
3: Podobam się to bardzo. Dobrze, dobrze, co nowe się, buty potrzebne.
2: Co się stało z tymi skarpetami? Mów.
1: Mam je do dzisiaj.
2: Naprawdę?
0: Ale poczekaj, ale kiedy kupiłaś? To też istotne, jak wczoraj, no to okej.
1: Okay. Kilka lat temu, nie, to był pierwszy zakup. To był, no nie wiem, mniej więcej mogę powiedzieć. Chyba
0: możesz.
1: To był 2019.
0: No 7 lat mają skarpety.
3: Skarpety.
0: I ani jednej dziury?
1: Nie, same dziury.
0: Ale ważne, że są do dzisiaj.
2: Oczywiście,
0: prawda?
2: Że tak.
0: Ja to mam same takie skarpety.
2: Tak, co prawda wszystkie palce wychodzą, nie? Ale pięta wychodzi, ale skarpety są.
0: Skarpety. Tylko do sąsiadów nie chodzę, bo wstyd.
1: Nie, tam tylko pięta wychodzi.
2: A tylko pięta wychodzi. O, no to jeszcze da się zacerować, moja droga, nie? Tak czy inaczej, Alinko, to w takim razie do ciebie lecą prezenty.
0: Też czerwone.
2: Też czerwone.
0: Też czerwone.
2: A że nie wiem, bo...
3: W twoim ulubionym kolorze.
2: Top kolor. Tak. No,
0: będziesz miał do skarpetek.
2: To jak Alina weszła nam z rana cała na biało, tylko skarpety miała czerwone, to jest patriotyczne podejście.
0: Tak.
2: Alina biało-czerwona.
0: Ładnie.
3: O.
2: Prawda?
0: Prawda.
2: Pięknie.
3: Typowy poranek, bardzo
2: 7268268268. Dzisiaj rozmawiamy o paczkach. Co dziwnego dostaliście w paczce, albo co dziwnego w paczce wysłaliście, dajcie znać.
0: A o Messengerze mówiliście?
2: Nie mówiliśmy.
3: Messengeri, jeszcze czekamy tam.
0: Tak, głosóweczki tam prosimy. SK2

0: Jak zawsze jest człowiek od tego. Akurat to jest Jarząbek zazwyczaj, bo ja tutaj muszę klikać w guziczki.
1: A ja czytać nie umiem.
0: Nie umiesz? Nie. No dobrze, to jest. Ale ma w rękach swoich pięknych, ma piękną jeszcze bardziej prasę.
2: To jest tak zwana gazeta kolorowa i dzisiaj gazeta kolorowa na przykład donosi o słonecznym weekendzie polityków. Mamy pana Pierre Premiera, który się opala. Proszę, zamknięte oczka, patrzy w słońce, pije kawę,
1: ciekawe,
2: siedzi na tarasie.
1: Ciekawe, czy użył SPF-u.
2: Czego?
0: Czego?
2: Czego?
1: Kremu z filtrem.
0: SPF to się nazywa?
1: Aha.
0: SPF.
2: SPF. Nie wiem, czy SPF.
0: Ja wiem, że jak idę na słoneczny weekend i jest grill i jest coś innego, to nad ranem też mam SPF.
2: A pan premier pije kawę, więc no pewnie pije fe, bo tam są fusy, więc tylko gdzie jest ten S.
0: No a skąd ta czerwona buzia?
1: Bo świętuje dzień
2: bo
1: kawy.
2: SPF, tak?
0: Bo nie było SPF.
3: SK2. SK2 100%

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: RM Mrówka zaprasza po szeroki wybór drzwi DRE. Znajdziesz u nas wyjątkowe produkty na każde potrzeby. Drzwi płytowe, ramowe, malowane, wejściowe, techniczne, połyskowe. W setkach wzorów i kolorów. Jest ich tak dużo, że aż nie wiadomo, które wybrać. Ale spokojnie. Gdy odwiedzisz RM Mrówka, z przyjemnością doradzimy Ci, zrobimy pomiary i zamontujemy drzwi DRE. Przekonaj się o tym jeszcze dziś. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
0: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
10: Słońce w pakiecie z niewielkimi chmurami, do tego na termometrach nawet 20 stopni. Tak zapowiada się początek października w Stalowej Woli i regionie. A zdradzę Wam, że równie pogodna będzie też końcówka września. Dziś czeka nas kolejny słoneczny dzień, a przy takiej aurze warto przypomnieć, że jeszcze przez ponad miesiąc po Stalowej Woli kursuje specjalna linia autobusowa dla działkowiczów. Jeśli planujecie jesienne porządki, możecie skorzystać z linii D.
9: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
11: 6.30 News SK2, Anna Łowocka. Silniki polskich śmigłowców Abacz będą serwisowane w kraju. Ambasador USA i wiceszef MONU podpisali umowę w tej sprawie w Dęblinie. Wartość offsetu wynosi około miliarda złotych. Teraz Portugalia i kolejne awaryjne lądowanie samolotu Delta Airlines. Lecący do Nowego Jorku z powodów technicznych wylądował w Lizbonie. W niedzielę inny amerykański samolot pasażerski wylądował w Porto. Co najmniej 14 pasażerów potrzebowało wówczas pomocy medycznej po zatruciu dymu na pokładzie. Najpotężniejsza w historii rakieta po raz pierwszy osiągnęła orbitę okołoziemską. Starship firmy SpaceX rozmieściła 26 satelitów Starlink. Z powodu tych problemów z jednym z silników lot skrócono. Po powrocie do atmosfery rakieta pomyślnie wodowała na Pacyfiku.

0: Fu, taka pogoda, że był aż strach. Anna Jurksztowicz w SC2, 6:37 jest i sygnał, czyli pora na newsy, które pojawiły się jakby dzisiaj, ale nie dzisiaj. Czyli 29 września, ale nie tego roku.
1: Nie powiem tego słowa.
0: Nie powiesz tego słowa?
1: Nie powiem tego słowa.
0: Nie?
1: Nie powiem tego słowa.
0: No dobrze, to zaraz powiem. Ja wam tylko powiem, że się przenosimy do 2014 roku. Ciekawe, czy Antonina wypowie te słowa?
2: A jak?
0: Wypowiesz? No dobrze.
2: Seks skandal w poznańskim zoo.
0: No i co jest dziwnego w tym słowie seks skandal? Chodzi o to, że osiołki w starym zoo w Poznaniu rozdzielono po interwencji radnej PiS, do której docierały skargi, że dzieci odwiedzające ogród muszą oglądać, jak te zwierzęta kopulują.
2: Ojej, ojej. Taka decyzja oburzyła jednak wielu poznaniaków, a także internautów z całej
0: Polski. Tych, co klikają, no.
2: Tak.
0: No.
2: Na Facebooku powstała nawet strona Połączmy rozdzielone osły z poznańskiego zoo, który w ciągu zaledwie kilkunastu godzin polubiło ponad 1800 osób.
0: No i zamieszanie wokół tego całego seks skandalu przyniosło skutek, bo tutaj jest napisane w czwartek, 25 września, czyli to kilka jakby dni temu, władze poznańskiego zoo wydały oświadczenie, w którym przeprosiły za zaistniałą sytuację i zapewniły, że osiołki znowu są razem. I tak pisała Wirtualna Polska 29 września 2014 roku.
1: Brzydkich słów użyliście, ale powiem tak, wezmę w obronę te osły, bo gdyby to robili ludzie,
2: a
1: prawda?
2: Jednak,
0: w sensie seks.
2: To słowo na S.
1: Powiedzielibyśmy jak? No jakim trzeba być osłem, żeby się tak zachowywać?
0: No tak byśmy powiedzieli.
1: Więc do prawdziwych osłów nie powinniśmy mieć żadnych pretensji. SK2.

0: czy ja dobrze słyszałem?
1: Co słyszałeś?
0: Że te chórki śpiewają bum tererere zakupy?
1: Zakupy?
2: Ja właśnie dlatego już kliknęłam, zamówiłam paczkę.
0: Zakupy, no właśnie, widzisz, przekaz
2: podziałało.
1: Zakupy, pasuje, ty.
0: Zakupy.
2: To moja ulubiona piosenka.
1: Tak, a właśnie, ale to dlatego właśnie, jak my gramy gdzieś i w kuchni, to radyjko jest ustawione, przekaz podprogowy delikatny i tam się klika kup teraz.
0: Co kupiłaś?
1: Co kupiłaś teraz?
0: Co kupiłaś?
2: A nową sukienkę.
1: Naprawdę? W tym momencie?
2: No, tak.
1: My tutaj pracujemy, odsłuchujemy telefony,
2: no
1: nagrania
2: pracą,
1: z radiowej sekretarki, a ta se zakupy robi. No?
0: Takie życie skonstruowane, my pracujemy, ona wydaje. No.
1: No dobra, ale to słuchajmy, bo nagraliście się na radiową sekretarkę na 726-826-826, co najzimniejszego w paczce. Kupiliście albo wysłaliście? Dzień dobry, halo, słuchamy.
3: Dzień dobry, mam na imię Bogdan. Mhm. Kolega pojechał na wczasy, przysłał kartkę z życzeniami, z adnotacją, że jest wszystko w porządku, ale jest zimno. Więc ja wysłałem mu taką dużą paczkę, około 10 kg węgla.
1: Okej. O, żeby to, żeby... Dobrze, że to był węgiel, a nie na przykład koks. Bo za to są paragrafy. Tak, no. Bo za to są paragrafy. Jeszcze jeden telefon słuchamy. Halo?
4: Cześć. Ja odnośnie tej nieszczęsnej paczki. Mhm. Był sobie starszy pan, który bardzo dokuczał młodzieży. Z uwagi na to, że był takim dokucznym człowiekiem, postanowiliśmy zrobić mu psikusa i zrobiliśmy zamówienie na płytę z filmami dla dorosłych i kilkoma gadżetami.
0: Ciekawe, czy ten pan miał poczucie humoru. Bo jak miał, to docenił pewnie niezłe jaja.
5: SK2.
1: No, a może nie miał odtwarzacza.
0: To okładkę sobie pooglądał.

0: No, ciekawe, z kim dzisiaj się spotkamy na antenie. Co to było?
1: Moczarkę.
2: Krzeszło jest zaskrzypiało. Ciężko.
0: Ale
2: jest.
0: Ty to zrobiłaś paszczą, czy twój mikrofon to zrobił?
2: Nie, no paszczą zrobiłam, no przecież zobacz, no.
1: No dobrze, nieważne. Czym
0: no bo
1: to
0: ja
1: zrobiłam?
0: Nie widzę monitor mi Antonina
1: uchem.
0: Zasłania.
1: No to musimy się odsłonić.
0: Ale, ty powiedz,
1: ale nie powtórzę
0: co,
1: tego.
0: Ale powiedz co, nie. To, nie powtórzysz.
1: To była taka istota wodna, moczarka się nazywa.
0: Okej.
2: Okay. Moczarka.
0: Po co ci moczarka,
2: moczarka.
0: Pracy? Dobrze, słuchajcie, nie o tym, a o tym, że będziemy grać sobie w naszą nową zabawę, w której trzeba odgadnąć, kto ściemnia. I ta zabawa się nazywa Ściemnia się. Wesce 2. Można się zgłaszać na 726-826-826 SMS-owo albo poprzez Messengera, tylko tam zostawcie nam swój numer telefonu. Jak ktoś jest dobry we ściemy, to ściemnić też potrafi. Zazwyczaj ściemą się zgłaszamy do tej zabawy. Czy wiesz, co jest do zdobycia w tej zabawie?
1: Tak, 100 zł.
0: 100 zł, jak się trafi. A jak się nie trafi?
1: No to jakieś gadżety damy chyba, co?
0: No prezenciki damy. Od Radia SK 2 też polecą do was. A Jarząbek tak siedzi, milczy.
2: Nie, bo ja cały
0: i zastanawia się,
2: zastanawiam się
0: nad tą, ściemą
2: nie,
0: dzisiejszą.
2: Nad moczarką tą, prawda?
0: A, moczarką.
2: Się okaże, że rzeczywiście... Wstaniesz z krzesła, będzie moczarka na krześle, no.
0: Dobra, to my zastanawiamy się nad moczarką,
1: a wy się... zawsze jest jakaś ściema.
0: Wy się zastanówcie, żeby dobrą ściemę teraz nam sprzedać, bo ściemą wchodzimy do gry.
3: SK2. SK2.

0: promocja.
1: Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinno?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18, 47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
13: To ja też chcę. 24, 39.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
15: Na sam początek wyjeżdżamy na Stalowopolskie ulice. W centrum miasta, szczególnie na Okulickiego i skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z ulicą Chopina, możecie się spodziewać dłuższych przestoi. Utrudnienia także w rejonie Kwiatkowskiego i Wyszyńskiego. To był rzut oka na drogi, a teraz czas na pogodę. I tutaj mam zdecydowanie lepsze wieści. Dziś powtórka poniedziałkowej aury. Będzie słonecznie, a termometry pokażą nawet 20 stopni. A tymczasem życzę Wam miłego dnia.
14: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
16: Jest 7, News SK2, Anna Łobocka. Musimy wziąć się za granie, przyznali po meczu biało-czerwoni. Polska wciąż bez zwycięstwa w Lidze Narodów. To nie był udany rewanż za porażkę w barażach do Mundialu. Przegraliśmy na wyjeździe ze Szwecją 1-3. Jedynego gola dla Polski zdobył Sebastian Szymański. Selekcjoner Jan Urban przyznał, że jest rozczarowany.
17: Ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy zdecydowanie więcej, ja też. Może na dzień dzisiejszy, jednak mimo wszystko Szwecja jest od nas silniejsza i przegraliśmy spotkanie.
16: Polacy po dwóch meczach mają jeden punkt i są na trzecim miejscu w grupie. Przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. 13-latek, który planował atak w szkole, został przesłuchany. Zatrzymali go policjanci z Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskim. Co wiadomo o jego motywach, o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
18: Czekamy na szczegóły po przesłuchaniu. Wiadomo, że dalsze decyzje w sprawie 13-latka będzie podejmował sąd rodzinny, mówi Monika Chlebicz z Kujawsko-Pomorskiej Policji.
19: To od decyzji sądu do spraw nieletnich zależy, czy chłopiec wróci do domu, czy też pozostanie w jakiejś placówce, na przykład w policyjnej izbie dziecka.
18: Wcześniej policjanci przeszukali mieszkanie, w którym 13-latek przebywał razem z ojcem. Zabezpieczono tam tasak, a także znaleziony w plecaku bagnet. Informacje o nastolatku, który planuje atak w szkole, mundurowi z Wąbrzeźna otrzymali z Biura Międzynarodowej Współpracy w Komendzie Głównej. Nastolatek udzielał się m.in. na internetowych forach o treściach faszystowskich.
16: Ceny paliw biją kolejne rekordy, a będzie jeszcze drożej. Już w tym tygodniu diesel może kosztować sporo, powyżej 9 zł.
0: Eksperci alarmują, że litr oleju napędowego może kostować nawet 9 zł i 29 groszy. Za benzynę 95 zapłacimy według prognozy do 8 zł i 9 groszy. To nie jedyne paliwo, które drożeje.
1: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio.
0: Mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Na ceny wpływa niepewność na Bliskim Wschodzie i ponowny wzrost notowań ropy.
16: A informacje zebrał Mateusz Gołębiewski.
20: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
4: SK2 Sport.
16: Bez rewanżu, za to z porażką, Polska przegrała ze Szwecją w meczu drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. W innych meczach w najwyższej dywizji Francja 1-0 wygrała z Belgią. Po wcześniejszej porażce właśnie z Belgami obudzili się Włosi, którzy 4-1 pokonali Turcję. Hubert Hurkacz wygrał z kanadyjskim tenisistą Denisem Szapowalowem 6-7, 6-3, 6-3. Tym samym awansował do finału turnieju ATP 250 na kortach twardych w chińskim Chengdu. Rywalem Polaka w decydującym pojedynku będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina.
20: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
21: Prawie 3 minuty po 7.
22: A ja Rząbek tak się zaczytał i chyba zna przyczynę wczorajszej porażki.
23: Tak, przeanalizowałem wszystkie.
21: Wszystko? Cały wszystkie układ, za i przeciw?
23: Tak, wszystko. Patrzyłem
22: no
23: na ten mecz dokładnie.
21: Szyny były złe.
23: Jak
21: i Jacek podwozie
23: Gdumok,
21: też było.
23: Rozrychowałem wszystko i
21: no
23: wyszło
21: i
23: mi, że no co prawda mieliśmy w bramce bułkę,
21: no,
23: ale to jednak Szwedom gra szła jak po maśle.
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
21: I Antonina! Co?
22: Jestem!
23: Myślałem, że do mnie krzyczysz.
21: Nie, do Antoniny.
22: Tak, jeszcze tak nie masz na imię. Ale wszystko przed nami.
23: Nie znasz mojego alterego, moja droga.
21: 3,5 już się zrobiło po 7. Wiecie, tak mnie to gadu.
22: I fajnie.
21: Pitu, a to już ludzie od godziny w robocie są. I może nawet teraz fajnie przygrywamy do tej pracy. Na przykład na tym, linii produkcyjnej. Nie jesteś sam, nie? A jesteś z nami.

0: Margaret i Prima Ballerina to jest numer jeden naszej gorącej polskiej dwudziestki, ale notowanie w każdy piątek po 18 u Łukasza Zduńczyka, więc wbijajcie na stronę sk2.pl i głosujcie na to, co wam się tam podoba.
1: A tymczasem nam się podoba to, jak nam rośnie często, prawda?
2: No, rośnie, rzeczywiście rośnie. Rośnie liczba bezrobotnych w Polsce. Ponownie zbliża się do miliona. Według najnowszych danych GUS w sierpniu w urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 909 tysięcy osób, czyli o 3 tysiące więcej niż miesiąc wcześniej. Jeszcze wyraźniej to widać w ujęciu rocznym, bo bezrobotnych przybyło o ponad 53 tysiące.
1: No, my w sumie moglibyśmy to jakoś skomentować, ale po co szczępić, jak można oddać głos komuś bardziej odpowiedniemu?
3: Łysowam, to jest dopiero początek.
4: SK2.

0: 18 minut po godzinie 7. Pięknie, mój imiennik, jak każdy fajny Dawid, podsiadło w tym przypadku w dobrą stronę. No to co? No to co?
1: No to nic,
0: no to co?
1: Jedziemy. Ściemnia się
2: w Radiu SK2. Czyli to, co najbardziej lubicie. Słuchajcie, będą ściemy, będzie ściemniał albo Wajda, albo Jarząbek, albo będzie ściemniał jeden i drugi, więc tutaj trzeba być czujnym i jest z nami jakiś słuchacz, z tego co słyszałam.
0: Damian, cześć Damian.
3: Cześć, witam.
2: Czy ty jesteś wyczulony na ściemy?
0: Zobaczymy. Różnie mówię,
1: tak średnio
0: tak powiedział. Ale nie, zobaczymy. Chodzi no. Tak, pamiętaj, że zawsze musi być jedna ściema. Ktoś z nas ściemnia, albo możemy naraz też ściemniać, ale dwóch prawd nigdy nie może być.
1: Tak.
0: Zawsze jedna ściema musi się pojawić i teraz najpierw mówi Jarząbek, potem mówi Wajda,
1: a potem masz
0: 3 sekundy, żeby odgadnąć. I stuwa będzie twoja, jak odgadniesz, jasne?
3: Jasno, sprawa.
0: No dobra.
1: Dobra, to Damian, to lecimy w takim razie. To Jarząbek mówi tak. Pomidor z botanicznego punktu widzenia jest warzywem.
0: Wajda mówi tak. Francja to kraj, w którym wliczając terytoria zamorskie, znajduje się najwięcej stref czasowych na świecie. Kto ściemnia?
3: Jarząbek.
1: Jarząbek.
0: Padło Jarząbek.
1: W ostatniej chwili tak naprawdę.
0: Że Jarząbek ściemnia. Jesteś tego pewien? Znaczy nie będziemy się pytać, czy jesteś pewien, bo już padło.
1: Bo już wiemy.
0: Stuwa jest twoja! Udało się, Damian, zgadłeś.
1: Proszę.
0: Pomidor z botanicznego punktu widzenia nie jest warzywem.
1: Tak, pomidory rozwijają się z kwiatu i zawierają nasiona, co czyni go owocem, a dokładnie jagodą.
0: A ja chciałem ciekawostkę powiedzieć.
2: Jagodą?
0: Bo tak. Można by było pomyśleć, że Francja nie ma tak dużo stref czasowych, ale wliczając terytoria zamorskie, Francja ma aż 12 stref czasowych. W tym rankingu wyprzedza Rosję i USA.
1: Które mają po 11.
0: Proszę
1: no i
0: bardzo.
1: Jasne.
0: Damian, stówka leci do ciebie, gratulujemy, przytulamy, ściskamy i co tam jeszcze byś chciał?
1: I jutro ściemniamy dalej. Pamiętajcie, że po godzinie 7 zawsze ściemniamy i już można teraz się zastanowić, czy się nie zgłosić jutro.
4: Ściemnia się w Radiu SK2.

0: W Radiu SK2 dzień na dzień dobry, 25 minut po godzinie 7 mamy już.
1: Dzień, bardzo ładnie. Słuchajcie, my tak z innej strony chcieliśmy teraz temat ugryźć, bo jest fajna ciekawostka. Są takie ryby, które mają plan na suszę. Lepszy plan niż jeden człowiek na ten wtorek. Afrykański prapłetwiec, tak się nazywa ta ryba. Kiedy wysycha jego zbiornik, zakopuje się w błocie, czy tam, owija własnym śluzem i zapada w stan uśpienia. Czeka aż pojawi się woda i będzie mógł wrócić do normalnego życia.
2: Nie szczerze?
1: Nie szczerze, powiedz.
2: Ja bardzo szanuję ten system. Sama we wtorek trochę jestem rano jak prapłetwiec. Niby żyję, ale błagam, nie wymagajcie ode mnie zbyt wielu funkcji.
3: SK2. SK2.

0: Katowiczu. Weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro Wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz 2 razy więcej naklejek. Tak, 2 razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
8: 29 września, przedostatni dzień miesiąca. W Stalowej Woli zapowiada się wyjątkowo ładnie i słonecznie. Równie ciepły i pogodny ma być także początek października. A jeśli wierzyć prognozom długoterminowym, taka aura może z nami zostać nawet do połowy miesiąca. I jeszcze szybki rzut oka na stalowowolskie drogi. Tu większy ruch, szczególnie w centrum i na wjazdach do Stalowej Woli. Utrudnienia także w Nisku. Tam dłużej postoicie na ulicy Sandomierskiej.
7: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
9: 7.31, News SK2, Anna Łobocka. Wyrok więzienia za znęcanie się nad pracownikami na karę 1,5 roku skazał sąd rejonowy w Radomiu byłą szefową Domu Pomocy Społecznej w Jedlance. Izabela L. była oskarżona m.in. o psychiczne znęcanie się nad pracownikami i przekroczenie uprawnień. Wyrok nie jest prawomocny. Podkarpacie pożegna dziś księdza Stanisława Zbojnowicza. W Grzęsce odbędzie się pogrzeb duchownego, który zmarł po ataku nożownika w opactwie w Jarosławiu. Napastnik Ihor M. został zatrzymany, przebywa w szpitalu na obserwacji psychiatrycznej. Weszło w życie rozporządzenie prezydenta Donalda Trumpa o zakazie importu nabiału, alkoholu i motocykli z Kanady. To część trwającego sporu USA ze swoim drugim, największym partnerem handlowym. 14 września do 50% podniesione zostały cła m.in. na sery, papier, stal i aluminium czy meble.

0: Idealna piosenka na jesień. Idealna. Z liściem na głowie. Proszę bardzo. Byle nie na policzku. To najważniejsze. 23 minuty zostały do 8. Pora na...
1: Kącik.
0: Kącik jaki?
1: Odkurzający.
0: Newsy z którego dnia?
2: Z dnia.
0: Z dnia.
2: Tego, co dzisiaj, tylko nie z tego roku,
0: no
2: moi drodzy.
0: No o to chodzi.
2: To się cofamy o ile? O 9 lat.
0: 9.
2: Napisali wtedy tak. Dyżurni z Komisariatu Rzecznego w Warszawie, czyli stolicy, dostali nietypowe zgłoszenie. Dzwonił przechodzień, który zauważył, że w Wiśle dryfuje człowiek. Jak się okazało, dwóch napastników zrzuciło go z mostu gdańskiego, gdy nie poczęstował ich papierosem.
1: I po odebraniu zgłoszenia patrol motorowodny natychmiast udał się w te wskazane miejsce. Policjanci wciągnęli mężczyznę na pokład łodzi i udzielili mu pomocy. Po dopłynięciu do brzegu przekazali go pogotowiu ratunkowemu. Nic mu się nie stało, był jedynie wychłodzony.
0: Tak podała Wirtualna Polska 29 września 2017 roku.
1: No bo widzicie, palenie szkodzi zdrowiu.
2: Ale nie palenie w określonych okolicznościach też szkodzi zdrowiu.
0: To właśnie nie palenie może być punktem zapalnym w kontakcie z warszawskim dresiarstwem.

0: dzisiaj.
1: Sandra Reiser za nami. Budka suflera już gra. 12 minut zostało nam do 8.
2: A panowie, czy wy wiecie, że naukowcy radzą, jak lepiej spać?
1: Znowu?
3: Czego nie radzą?
2: No znowu i mówią, że minimum to jest 7-9 godzin.
1: No to u nas się nie zgadza. Nie.
2: Po drugie, ważna jest wieczorna rutyna.
1: To u nas się nie zgadza.
2: No i po trzecie, może to się zgadza, jeżeli chcecie przesuwać pobudkę, to najlepiej stopniowo, na przykład o 30 minut.
3: O 30 minut, no i ja tak właśnie na przykład robię, widzicie. Mam 10 pobudek ustawionych w telefonie i zawsze przesuwam o jeszcze 5 minutek.

0: zegar tyka do ósmej niedaleko. Dokładnie 6 minut zostało nam do ósmej. A co robimy po ósmej?
1: Gramy w Państwa Miasto, moi drodzy, oczywiście. Zegar tyka, elektryka, zegar nie tyka, można powiedzieć. O, widzisz, taki wymyślałem
0: elektryka,
1: przysłowie.
0: Zegar nie tyka. No, bardzo ładne
1: wymyśliłeś.
0: A to może wymyślcie też przysłowie i zgłoście się do gry w ten sposób.
1: 726-8286-826 albo Messenger, tylko pamiętajcie, żeby na Messengerze zostawić też numer do siebie jakiś, bo no cholerka, nie wiemy do kogo dzwonić później.
2: Ale będziemy po ósmej, jak się...
1: Nie wiem,
2: dowiemy,
1: czy będziemy.
2: Jaki numer.
1: Zobaczę, czy będziemy.
2: Ja będę kręcić kołem w każdym razie.
1: Jaki jeszcze przysłowie może być?
0: Grabieliście jest jedwabiście. Na przykład. To takie przysłowie na jesień.
1: Prośny prosiaku.
0: No, prezent marzeń do zgarnięcia. Zgłaszajcie się wymyślonym przez was przysłowiem. SK2.

0: bo to mój zbuntowany anioł. Zbuntowany anioł.
1: Reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
11: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
12: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
15: Zaczynamy od informacji dla kierowców. W grudniu ma być gotowa ponad 30-kilometrowa droga wojewódzka numer 872. Po blisko półtora roku prac na trasie Nowa Dęba-Nisko kierowcy nadal muszą liczyć się z utrudnieniami. Od Krzątki obowiązuje 7 odcinków ruchu wahadłowego, a w Nisku zamknięty jest przejazd na ulicy Głowackiego. To były utrudnienia, a w prognozie pogody dla Stalowej Woli i regionu sporo słońca. Temperatura maksymalna 19-20 stopni.
14: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
16: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Reagowaliśmy adekwatnie do sytuacji. Procedury zadziałały, ocenia wojewoda lubelski po sztabie kryzysowym, a ten odbył się wczoraj wieczorem w Lublinie po atakach niedaleko naszej granicy z Ukrainą. Rosyjski dron uderzył obok przejścia w Dorohusku. Alarm we wschodniej Polsce odezwał się wczoraj kilkukrotnie. Za każdym razem do mieszkańców wysyłane były alerty RCB.
17: Wszystkie procedury zadziałały, wszystkie ręce na pokład i śledzimy to, co się będzie działo. Jesteśmy przygotowani i będziemy na bieżąco reagować.
16: Mieszkańcy z kolei czują się zdezorientowani.
18: Jest to nowość dla nas. Widzimy też po reakcjach ludzi, którzy nie robią sobie z tego nic.
19: Piwnice też nie do końca mnie przekonują. Trzeba to kontrolować po prostu i to wszystko.
16: Wczoraj m.in. przerwane zostały obrady Rady Miasta Zamościa. Radni zeszli do schronu. W łódzkim akwaparku Fala przeprowadzono eksperyment procesowy. Prokuratura sprawdza, co mogli zobaczyć ratownicy i instruktorka. To po tym, jak pod koniec lipca podczas wakacyjnego kursu pływania 7-letni chłopiec tonął w basenie. Zmarł po 2-tygodniowym pobycie w szpitalu. Ze szczegółami nasza łódzka reporterka Julia Niewiadoma.
20: Śledczy sprawdzali między innymi widoczność z poszczególnych stanowisk, mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
21: Prokurator starał się na tyle wiernie odtworzyć warunki, kierował się prognozą pogody. Sprawdził ustawienie słońca, tak żeby znajdowało się mniej więcej w tym samym punkcie, w którym znajdowało się w dniu zdarzenia.
20: Sprawdzono również, jak wyglądałaby widoczność, gdyby ratownicy przemieszczali się wzdłuż basenu.
21: Będziemy dysponować dwoma nagraniami. W eksperymencie uczestniczył także biegły z zakresu ratownictwa wodnego. Jego zadaniem będzie odpowiedź na pytanie, czy ratownicy zachowali się prawidłowo.
20: Ostateczne wnioski z eksperymentu prokuratura przedstawi na dalszym etapie śledztwa.
16: Kolejny kamień milowy w sprawie amerykańskich Apache osiągnięty. Polska podpisała umowę na serwisowanie silników dla śmigłowców. Porozumienie zawarte w Dęblinie to kluczowy krok w realizacji umowy, na mocy której Polska pozyska 96 śmigłowców, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
22: Chcemy, żeby Polska była takim drugim centrum przemysłowym dla Stanów Zjednoczonych w Europie.
16: Wartość offsetu wynosi ponad 1 000 000 000 zł.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
13: SK2 Sport.
16: Piłkarska reprezentacja bez wygranej w Lidze Narodów ze Szwecją. Biało-czerwoni przegrali 1-3. Podopieczni Jana Urbana zaliczyli lepsze momenty, ale chwilami byli bezradni. Selekcjoner pytany, czy wobec słabszych występów myśli o rezygnacji, odpowiada.
22: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę.
16: A już w piątek kolejny mecz, tym razem z Rumunią, a podczas tego zgrupowania Polacy zagrają jeszcze na wyjeździe rewanż z Bośnią i Hercegowiną.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
23: 8:03.
24: Dzisiaj mamy ważne święto.
25: No, świętujmy.
23: Mamy ważne święto. Się. Wspominałeś coś, że elektryka nie tyka, a masz coś dotyczące hipochondryka?
25: A bo dzisiaj święto hipochondryka, tak? No. To w takim razie dzisiaj świętują wszyscy raperzy. Przecież to oni rapują o tym, co ich boli.
13: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
25: Ten styl w rapie nazywa się hip-hop-hondrycy.
23: Hip-hop.
24: To teraz Szymon Wydra. Dla odmiany, nie raper.
23: Dajcie wody! Dajcie wody!
25: Co, suszy?

0: 9 minut po 8. 100% polskiej muzyki to u nas na antenie Radia SK2. Sanach w ten trend się wpisuje, jak i każdy inny artysta, którego gramy na naszej antenie za chwilę, na przykład Manam. My troszeczkę o jedzonku. Jest ten youtuber taki, co testuje.
1: Jest.
2: Jarząbek.
0: Nie, Jarząbek to w zaciszu domowym testuje. Ale jest jeszcze Książulo.
1: No jest.
2: No i to nas różni, że jemu nic nie smakuje, a mnie wszystko smakuje.
0: I Książulo ostatnio odwiedził Zieloną Górę, bo tam się odbywa takie fajne wydarzenie.
1: I to jest winobranie.

0: Na stanowiskach wszystko było super, jak mówi organizator. No. Na innych nie było kas fiskalnych, czyli co? Czyli co? I tu było bez VAT. No właśnie.
1: Książulo powinien pracować w tym, w skarbówce.

0: Jaki to piękny czas, zazwyczaj po 8 jest ten czas, że...
1: Jest 8.17.
0: No mówię, no to po 8.
1: No to jest piękny czas, właśnie 8.17 też.
2: Zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: A koło wzięła? A wzięła sobie, dobrze. Zapytałem jak pani z urzędu, a koło wzięła? Dobra. Mamy koło i mamy uczestników dzisiejszej zabawy, Kamil i Michał, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Cześć.
0: Mamy dwa przywitania się, to znaczy, że zasięg jest. To dobrze. Przypominam zasady. Z koła Antonina kręci w prawo lub w lewo, co zależy od was, i w ten sposób losuje wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, wygrywa. Prezent marzeń. Jokery są na kole. Jak się wylosuje, można samemu wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
4: Tak jest.
0: Dobrze, Kamil zacznie.
1: W prawo czy w lewo? No to sakramentalne pytanie zawsze. Kamilu.
4: Spróbujmy w prawo.
6: Dobra.
1: No spróbujemy. Zobaczymy. I widzimy. Ja już widzę. Klauna wylosowałeś.
0: Ja znowu Joker. Joker, Kamil, możesz wybrać sobie literę.
4: To może K niech będzie.
0: K. Dobrze. 20
1: sam
0: sekund.
1: Tego chciałeś.
0: Uwaga.
1: Uwaga. Państwo.
4: Kanada.
1: Miasto.
4: Kraków.
1: Znana postać.
4: Dalej.
0: Nie można.
1: Nie można.
0: Nie pomijamy.
4: A nie można. Kurde.
0: No dobrze. Roślina.
4: Konwalia.
1: Cześć, zobaczcie, czy jest jakiś kurde.
0: Sprawdźcie, jest jakaś znana osoba, która ma pseudonim kurde. Może jest. Bo odpowiedź padła, nie? Nie było dalej, odpowiedź padła.
1: Sztuczna mi podpowiada. Ha, wygląda na to, że urwałeś myśl. O jaką znaną osobę ci chodzi? No kurde, no chodzi mi o kurde.
0: Dobra, Kamil, dwa punkty.
1: Czekaj, zobaczę, czy jest jakiś raper. Raper kurde.
0: Może jest raper, który się nazywa kurde.
1: No nie, no znaczy ja nikogo nie znam o nazwisku kurde.
6: Była taka bajka kiedyś, kurdowie, ale to nie kurde.
0: Co my sprawdzamy?
1: Kurdowie były.
0: Dobra, Kamil ma dwa punkty. Michał, w prawo, w lewo?
5: No to może niech już Antonina zdecyduje, dobrze?
0: O, Antoninka, w co decydujesz?
6: Zdecyduję w lewo.
0: Dobrze.
6: Dobra, dziękuję. Uwaga. Postaram się dobrze tutaj wylosować. Maszyna losująca kręci się.
0: Taka literka jest na nauce jazdy. Litera L, L, 20 sekund. Uwaga, państwo.
5: Litwa.
0: Miasto.
5: Lizbona.
0: Tytuł filmu.
5: Lucifer.
0: Imię.
5: Laura.
0: Roślina.
5: Lilia.
0: Dobra, jeszcze ta lilia w czasie była. Okej, poprawiłeś się. Dobrze, sprawdzamy. 1, 2, 3, 4, 5. Jak jest tytuł filmu Lucifer? A wydaje mi się, że jest.
1: Ja myślałem, że ktoś powie lalka tak głośno ostatnio o tej lalce, nie?
6: No.
1: Jest oczywiście, jest i serial, jest i film. Proszę bardzo, Lucifer zapewnił ci prezent marzeń.
0: Czyli Michał, 5 do 2.
5: Serdeczne, bo dzisiaj mamy imieniny, to wspaniały prezent.
0: O, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam, dla naszego solenizanta. Gratulujemy do Kamila Nagrody Pocieszenia. Państwo miasta jutro po 8.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Mało punktów, ale kurde, jaka to była dobra gra.

0: Pas. To pas to jest bardzo ważna rzecz. Czasami dopinasz się, czasami się nie dopinasz. I tak to z tym pasem jest. Flinta i Zagrobelny, Wesce 2, 24 minuty po 8. Afera jest farmaceutyczna.
1: Tak, no. Tak. W listopadzie, 1 listopada jest święto zmarłych, a u nas prochy już dzisiaj.
2: No panowie, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył kary o łącznej wartości ponad, właściwie prawie miliard złotych na 4 hurtownie farmaceutyczne. Wyobrażacie sobie?
0: No, czyli jakieś tam mafijne sprawy były, zaniżali ceny leków, czy tam zawyżali, żebyśmy wszyscy mieli w aptece drożej.
1: Dobrze, że nad wszystkim czuwa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i potrafi wymierzyć sprawiedliwość w pigułce. SK2.
3: Ciągle zbyt posępną, mój świat odsłania twarz.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
8: Rozpoczynamy od dobrej informacji dla kierowców i pozostałych podróżnych. Szykują się udogodnienia na ekspresowej 19. W miejscach obsługi podróżnego w Jeżowem i Podgórzu na trasie Jeżowe-Nisko już wkrótce mają powstać m.in. restauracje i miejsca ładowania samochodów elektrycznych. Równie dobre wieści mam również o pogodzie. Dziś w Stalowej Woli i regionie szykuje nam się kolejny słoneczny dzień z temperaturą w okolicach 20.
7: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
9: 8.30, News SK2, Anna Łobocka. Poranny pożar w Kostomłotach II pod Kielcami. Około 4 rano zapaliło się poddasze budynku mieszkalnego, mówi Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej.
10: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. W działaniach udział bierze 6 strażackich zastępów.
9: Strażacy wciąż dogaszają pogorzelisko. To nieprawda, nie zaoferowałem im niczego, zapewnia Donald Trump. To po tym, jak portal Axios przekazał, że amerykański prezydent jest gotów na złagodzenie sankcji i uwolnienie zamrożonych irańskich środków. W zamian Iran miałby podjąć konkretne działania w sprawie swojego programu nuklearnego. Hubert Hurkacz zagra w finale turnieju ATP w Chengdu. Zmierzy się w nim z Alejandro Davidowiczem Fokiną. Polski tenisista stanie przed szansą wywalczenia 9. tytułu w karierze. Początek finału o 13.00.

0: Zapamiętaj mnie.
1: Dobrze się składa, że ta sarsa jest w okolicach zawsze kącika odkurzającego, bo to chodzi o to, żeby pamiętać. A jak ktoś zapomniał,
2: to mu przypomnimy.
1: To my przypominamy te najważniejsze rzeczy, które się działy, o którym pisała prasa, o którym pisał internet, jeśli trafimy na taki rok, w którym już był internet. Jednak dzisiaj jednak prasa.
2: Wtedy internetu nie było.
1: Tak, nie.
2: Chyba.
1: Chyba.
2: Ty, ja nie pamiętam, wtedy był internet, czy nie było?
1: No w każdym razie bardzo te odległe czasy dzisiaj, bo 92 rok mamy na tapecie.
0: I
1: proszę bardzo, jest taki nagłówek. Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Turkmenistanem. Podała Polska Agencja Prasowa 29 września 1992 roku.
2: I teraz pytanie, jak nam się z tym Turkmenistanem układa?
0: No stosunkowo dobrze.

0: nie błądźcie, nie błądźcie, wchodźcie na sk2.pl do zakładki wygraj.
1: Moja żona mówi, że na sofie jeść nie można. A my będziemy jedli na sofach i nie tylko, bo będą stoły, będą krzesła i będzie wypasiony obiad. To wszystko na Stadionie Narodowym już niedługo. Zapraszamy na obiad razem z Radiem SK2.
2: Mamy naszą jakby specjalistkę w dziedzinie kulinariów.
1: Ona Daria nas... wpadnie w piątek
2: tak,
1: jeszcze.
2: Tak, Daria Ładocha wpadnie w piątek i ona też zaproponowała 10 zup i 10 drugich dań, na które możecie zagłosować w plebiscycie najfajniejszy polski obiad.
1: Pytanie do Antoniny. Na co masz dzisiaj ochotę? Zrazy wołowe bardziej, czy może łazanki z kapustą i grzybami?
3: Ja bardziej łazanki.
1: Łazanki jednak. Do dzisiaj nie wiem, jak to
3: Team
1: się
3: wege
1: robi.
3: Jestem.
2: A ja łazanki zawsze z mięsem jadłem, o proszę bardzo. Ale można też swoją propozycję dołożyć, jeśli się zgłosicie, a do zgarnięcia fajne rzeczy.
1: W środę, czyli jutro, kolejna osoba dostanie bilet na Narodowy, 500 zł kieszonkowego i jeszcze hotel wypasiony. Wow, no wszystko w pakiecie, tak więc zgłaszajcie się na sk2.pl. SK2

0: Gdy mamy ciekawostkę ornitologiczną, tak to trzeba o niej mówić, nieważne jaka godzina. 8:54 dokładnie.
1: Posłuchajcie, żyje na świecie takie ptaszysko, które ma na imię Dzięcioł i ten Dzięcioł potrafi stukać. Nawet
0: walić!
1: Stukać, walić, pukać nawet 20 razy na sekundę w drzewo oczywiście.
0: Co więcej, on to robi 1000 razy dziennie.
1: Do tego, to jest najlepsze, bo posłuchajcie, wyczytałem, że jego język jest tak długi, że część aparatu, która go obsługuje, ten język, biegnie wokół czaszki.
0: Czyli jakby reasumując, mamy ptaka, no ptaszka, który cały dzień stuka, ma bardzo długi język i najwyraźniej nie zna pojęcia zmęczenia.
2: No to chłopaki, wy się cieszcie, że Dzięcioł nie ma Tindera, no bo wyobrażacie sobie, wasz gatunek z Dzięciołem, no nie miałby wtedy żadnych szans.
1: Nie będę się kłócił z tym.

0: pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
0: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
0: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
0: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
0: Reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen Witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
15: Słoneczna końcówka września i równie pogodny początek października. Zapowiada się naprawdę dobrze. Jeśli wierzyć prognozom długoterminowym, niewielkich opadów deszczu możemy się spodziewać dopiero w tę niedzielę. A słoneczna aura ma się utrzymać nawet do połowy października. W tym tygodniu w Stalowej Woli słupki rtęci zatrzymają się w okolicach 20 stopni, a przyszły tydzień przyniesie około 15 stopni, ale nadal z dużą ilością słońca.
14: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
16: Jest 9 News SK2. Anna Łobocka. Sąd rodzinny zajmie się dzisiaj sprawą 13-latka. Chłopiec z powiatu wąbrzeskiego przyznał, że chciał zaatakować bagnetem innych uczniów w swojej szkole. O szczegółach nasza reporterka Marta Łazarska.
17: Treść tych wyjaśnień nie jest na ten moment znana. Wiemy na pewno, że czynności przeprowadzone przez policję trwały przez cały poniedziałek. 13-latek na ten moment znajduje się w policyjnej izbie dziecka. Policja jeszcze wczoraj wieczorem dostarczyła do sądu rodzinnego materiały z wczorajszych czynności.
16: Obniżki na stacjach jeszcze nie teraz. Rekordowe ceny paliw na rynkach światowych utrzymają się przez pewien czas, mówi premier. Donald Tusk zwrócił uwagę na sytuację międzynarodową.
18: Ceny paliw na stacjach benzynowych zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych osiągają dzisiaj de facto rekordowe poziomy. Nasze marzenia o pokoju zarówno w Ukrainie, jak i na Bliskim Wschodzie nie wystarczą, żeby te konflikty się zakończyły.
16: Szef rządu przypomniał, że obecnie na podpis prezydenta czeka ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
18: I wtedy będziemy mogli wprowadzić znowu, tak jak kilka miesięcy temu, te ceny regulowane. A więc państwo będzie decydowało, a nie stacja benzynowa, o tym, że ceny są niższe o tyle, o ile my dołożymy pieniędzy z tych nadzwyczajnych zysków.
16: To drugie podejście do wprowadzenia ustawy. Wcześniej prezydent skierował przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Pacjent trafi do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Mowa o Polaku, który zostanie przetransportowany z Filipin wojskowym samolotem medycznym. Mężczyzna trafił tam do szpitala po ciężkim wypadku na skuterze.
19: Szpital w Białymstoku wyśle po pacjenta specjalną karetkę na warszawskie Okęcie, informuje rzeczniczka prezydenta miasta Urszula Bowblej.
20: Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego profesor Jan Kochanowicz zadeklarował, że szpital wyśle karetkę po pana Piotra na lotnisko i że zostanie on przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy.
19: Placówka zastrzega jednak, że o dalszym leczeniu będzie mogła powiedzieć więcej dopiero po przylocie mężczyzny do Polski.
16: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
0: SK2 News. Stalowa Wola.
5: Agnieszka Gazda. Kolejne utrudnienia na Kwiatkowskiego w Stalowej Woli. Przez blisko miesiąc potrwa remont odcinka drogi między bramą numer 1 a torami na dawnych terenach huty Stalowa Wola. Prace zostały podzielone na etapy, żeby utrzymać przejazd dla samochodów osobowych i ciężarowych do pobliskich zakładów. Ponad 500 000 zł. Tyle władze gminy Radomyśl nad Sanem przeznaczą na ochronę ludności. W planach są m.in. mobilne stacje uzdatniania wody, agregaty prądotwórcze i namioty pneumatyczne.
21: 3 minuty po godzinie 9:03, nawet można już by powiedzieć Kinga Baryga, dzień dobry, witam i zapraszam do słuchania najlepszych polskich hitów. Dzisiaj 29 dzień września, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy dzień kawy. Warto świętować, kawkę śmiało można wypić, a ja do tego tematu kawy będę jeszcze wracać. A tymczasem gram Igor Herbut i Wkręceni, Nie ufaj mi, to na dobry początek godziny 9:00 i zapraszam.
3: No to gramy.
0: 10 hitów.
3: Najlepszych polskich hitów.

Enej i Lili. Oni pobudzają nas doskonale o poranku, niezależnie czy jeszcze jesteście w domu, czy w samochodzie, czy już na przykład przy biurowym biurku. W Radio SK2 gramy Wam oczywiście najlepsze polskie hity, ale wiem, co jeszcze potrafi nas pobudzić. Jest to oczywiście kawa, dzisiaj jej dzień świętujemy, więc warto o tej kawie trochę porozmawiać i powspominać, ale zanim ja Wam trochę rzeczy o tej kawie opowiem, to przychodzę do Was z takim pytaniem. Jak wygląda Wasz taki najlepszy rytuał picia kawy? Dajcie znać na Messengerze Radia SK2. Czekam na Wasze wiadomości, mogą być też zdjęcia, mogą być głosówki, a ja już sobie tutaj naszykowałam kilka kubków Radia SK2, takich pięknych, czerwonych, z których ta kawa będzie smakowała jeszcze lepiej. No to co, wypiszecie, jak wygląda Wasz rytuał picia kawy, a ja gram dalej. Już teraz Bajm i płynie w nas gorąca krew. SK2. Choć niektórzy mogliby powiedzieć, że kawa płynie.

0: Jak? Ania Karwon, w to mi graj, w Radio SK2, a już teraz przychodzimy do Was z nowością, która pojawiła się na naszej playliście, playliście Radia SK2, to Roxy i Jesień trwa bez końca. To najnowszy numer właśnie tej artystki, która rzeczywiście pokazuje, że ta końcówka lata to jest idealny moment do tego, żeby opowiedzieć o miłości i wspólnie spędzonym czasie. Swoją drogą bardzo ciekawe jest to, że teledysk tutaj, który jest właśnie do tego numeru, został nakręcony w Stanach Zjednoczonych i w tym teledysku Roxy pojawia się w sukni ślubnej, którą miała na sobie podczas swojego ślubu. Warto ten teledysk obejrzeć, ale warto też tego numeru posłuchać, dlatego już teraz gramy Wam go w Radiu SK2. Roxy i Jesień trwa. Miłego słuchania.
1: SK2.

0: Rotary na jednej z dzikich plaż, tak wam gramy w Radiu SK2, 21 minut przed godziną 10. A jakby tak spojrzeć na to, co wysłał nam Artur, to można by było powiedzieć, że na jednej z jabłonek. Artur napisał, że jego rytuał picia kawy dzisiaj wygląda tak, że pije kawę w pracy na wysokości. Wysłał zdjęcie, można by powiedzieć, że z czubka jabłonki, bo właśnie w jego sadzie trwają aktualnie zbiory. Pozdrawiamy cały Karczew i całą okolicę i wszystkich tych, którzy te jabłka zbierają. No, zbiory w pełni. Piękna pogoda, piękna muzyka. Czy mogłoby być lepiej? Brakuje tylko kubka Radia SK2. I ten kubek, Arturze, trafia właśnie do ciebie. Pozdrawiamy was serdecznie i gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. A wam przypominam, że wy również możecie napisać, jak wygląda wasz rytuał picia kawy dzisiaj. Mam kubki, którymi bardzo chętnie się podzielę.
1: SK2.
2: Autopromocja. Na grzyby.
1: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
2: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
1: I po reklamie.

Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 10. Dzisiaj 29 dzień września, dzisiaj dzień kawy, więc ja pytam was, jak wygląda wasz rytuał picia kawy? Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radia SK2. Mam kubki, którymi się bardzo chętnie podzielę, a z nich podobno kawa smakuje jeszcze lepiej. A do tej kawy mam oczywiście najlepsze polskie hity, które będę wam grała po godzinie 10. Będzie Sylwia Grzeszczak, ale będzie też Dawid Kwiatkowski i Margaret. Reklama.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
8: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
9: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
10: I po reklamie.
11: Jesień chyba postanowiła wynagrodzić nam chłodniejsze poranki, bo później będzie naprawdę przyjemnie. Z aktualnych 13 stopni po południu temperatura wyniesie średnio 20-21 i do tego cały dzień będzie z błękitem i słońcem na niebie. I dobra wiadomość jest taka, że to nie jest taki jednodniowy pogodowy wyjątek. W Stalowej Woli w regionie kolejne dni zapowiadają się równie pogodnie, słonecznie i dalej z taką temperaturą w okolicach 20 stopni.
12: Jest 10. News SK2. Anna Łobocka. Tragedia w Jaworznie. Nie żyje 69-latek. 3 osoby zostały zatrzymane. Wszyscy wspólnie wcześniej pili alkohol, mówi Justyna Wiszowaty z miejscowej policji.
13: Pomiędzy uczestnikami spotkania miało dojść do sprzeczki, w trakcie której 69-latek został ugodzony ostrym narzędziem, w wyniku czego zmarł.
12: Zatrzymani są właśnie teraz doprowadzani do prokuratury. Podejrzani są ci sami hakerzy. Do trwającego już śledztwa została dołączona sprawa kolejnego wycieku danych pacjentów z bazy prywatnej firmy, ustalił w prokuraturze nasz reporter. Chodzi o cyberatak na firmę Cubusoft, która tworzy oprogramowanie do zarządzania dokumentacją medyczną. O wycieku z tej bazy poinformowała jedna z placówek w Inowrocławiu. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Powiedz, co dotychczas ustalili śledczy.
14: Według ustaleń Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości za atak i kradzież danych odpowiada ta sama grupa hakerów, która w sierpniu wykradła identyczne treści z baz firmy MyDoctor i która pozostaje nieuchwytna. Śledczy na razie nie mówią o skali tego wycieku. Z zaatakowanego oprogramowania korzysta także m.in. grupa Enelmed, która poinformowała, że wyciek może dotyczyć około 3% jej pacjentów. Resort cyfryzacji zapowiedział tymczasem nowe przepisy, które mają wymusić m.in. obowiązkową certyfikację i limity przetwarzania danych medycznych przez prywatne firmy.
15: Słuchacie raportu w SC Rock.
12: Warmia i Mazury kuszą turystów. Właśnie teraz rusza generowanie warmińsko-mazurskich czeków turystycznych. To 300 zł dopłaty na jesienny wypad, mówi wicemarszałek Warmii i Mazur Robert Turlej.
16: Dzięki temu mamy nadzieję, że ten sezon turystyczny nam się wydłuży i dzięki temu też baza turystyczna zwiększy swoje przychody.
12: Szczegóły znajdziecie na stronie czekwarmiamazury.pl.
10: SK2 News. Stalowa Wola.
11: Emanuela Kwaśniak. Ponad 4,5 miliona złotych na sprawniejsze ostrzeganie mieszkańców Podkarpacia o zagrożeniach. Podpisano 21 umów na rozwój systemów alarmowych. Pieniądze trafią m.in. do powiatu stalowowolskiego. Przed Stalą Stalowa Wola kolejny ligowy mecz. W niedzielę zagrają na wyjeździe ze Zniczem Pruszków. Czas na kolejne spotkanie Szkoły Rodzenia w Stalowowolskim Szpitalu. Tematem dzisiejszych zajęć będzie fizjoterapia kobieca i pediatryczna. Zajęcia ruszają o 17 w budynku podawnej dermatologii.
17: 2,5 minuty po godzinie 10. Radio SK2 gra dalej. Najlepsze polskie hity grają. Dzisiaj dzień kawy. Czekam na wasze informacje. Gdzie wy dzisiaj swoje kawy pijecie? Dajcie znać na Messengerze Radia SK2. A już teraz Sylwia Grzeszczak i Dżungla. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Proszę bardzo, na co komu dziś Lady Punk? Tak wam gramy w Radio SK2. 15,5 minuty po godzinie 10. Jako, że już po 10. Śniadanie zjedzone. Trochę na te maile zdążyliście odpisać w pracy. No to moi drodzy, czas na przerwę, czas na kawę. Bądźcie jak Weronika, nasza słuchaczka Weronika, która napisała tak. A ja kawkę dzisiaj piję w przychodni, w pracy. Niestety dyżur od 8 do 18. Nowy kubek na poprawę humoru by się przydał. No, powiem ci szczerze, Weronika, że jak ja patrzę na ten twój, który mi wysłałaś, taki bardzo jesienny, z pięknymi grzybkami, dynią, listkami, no to powiem szczerze, że ja proponuję zamianę. Ty mi oddasz swój, ja ci dam kubek Radia SK2. Możemy się tak umówić? Jeśli tak, to proszę bardzo, kubek Radia SK2 trafia w twoje ręce, a my gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Lanberry i Trips, dzięki, że jesteś. Dzięki, że jesteście, drodzy słuchacze, ale też dzięki, droga kawo, że jesteś i nas pobudzasz.
1: SK2.

0: Kaśka Cerekwicka i na kolana. Tak wam gramy w Radio SK 2, 26 minut po godzinie 10. A już teraz, moi drodzy, specjalnie dla was...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Cofamy się w czasie, do roku 1986, bo to właśnie wtedy powstał ten numer. To był taki przełomowy moment w życiu tego artysty, Andrzeja Rybińskiego, bo właśnie o nim mowa i o numerze Nie liczę godzin i lat. Wtedy, przed stworzeniem tego numeru, rozpadł się jego duet, rozpadła się też miłość, stracił wiarę w muzykę i w siebie, ale właśnie wtedy pojawiła się ta melodia, a z nią te słowa. Nie liczę godzin i lat. No, rzeczywiście piosenka odmieniła życie Andrzeja Rybińskiego i pomogła mu otworzyć całkowicie nowy rozdział. To jest wielki hit PRL-u, który Polacy śpiewają aż do dzisiaj. No to co? Posłuchajmy razem. Andrzej Rybiński, Nie liczę godzin i lat w Radio SK2.

0: Dobrze, nie? Bro i wychowane w Polsce, tak właśnie gramy wam w Radio SK2. Dzisiaj dzień kawy i wokół kawy kręci się w sumie, kręcą się wszystkie tematy. No i okazuje się, że są pewne badania, które pokazują, że picie kawy wcale nie jest takie złe i niesie za sobą wiele korzyści zdrowotnych. Na przykład kawa pomaga schudnąć, kawa nas pobudza, kawa nie odwadnia, ale także kawa opóźnia odczuwanie zmęczenia i poprawia koncentrację. Dodatkowo poprawia zdolności wysiłkowe. Jak się okazuje, ta kofeina wcale nie jest taka zła i w odpowiednich ilościach niekoniecznie nam szkodzi, a wręcz pomaga. Na przykład funkcjonować w pracy. A że godzina jeszcze wczesna i musimy przetrwać, bo to dopiero wtorek, no to proszę Państwa, proszę śmiało iść po kawę, a ja za chwilę wracam do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie coś od Sanach, ale będzie też coś od Patrycji Markowskiej.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
9: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: I po reklamie.

0: Kombi, kochać cię za późno, tak kończymy godzinę 10. O 11 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Roxana Węgiel, ale będzie też Oskar Cyms.
1: Reklama.
2: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: I po reklamie.
11: Śmiało można powiedzieć, że słońce przyjmuje dziś pogodowe stery i w sumie nie tylko dziś, ale też przez kolejne dni, bo do końca tygodnia w prognozach dla Stalowej Woli widzę właśnie pogodną aurę. Zobaczmy jeszcze, co na termometrach. Aktualnie jeszcze nie za wiele, średnio 15-16 stopni mamy, ale po południu zrobi się znacznie przyjemniej, tak do 21 stopni i kolejne dni będą też z podobną temperaturą.
12: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Miał trudności w nawiązywaniu relacji, ale nie wykazywał agresji. Kuratorium bada sprawę 13-latka, który planował atak w szkole w Książkach w Kujawsko-Pomorskim. W placówce, do której chodzi chłopiec, przeprowadzane są rozmowy z uczniami. O szczegółach Dawid Olszewski.
13: W szkole z uczniami rozmawiają psycholog, pedagog specjalny i inni specjaliści. Chodzi przede wszystkim o to, żeby ich uspokoić i zapewnić im wsparcie.
14: Część uczniów i ich rodziców nieco się tym faktem przeraziła. W związku z tym dyrekcja stara się tłumaczyć, że mogą być spokojni.
13: Zaznacza Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 13-latek był już wcześniej objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
14: Trudno nawiązywał relacje, no był bardzo zamknięty w sobie i stąd zainteresowanie szkoły wcześniej. Do tej pory nie przejawiał żadnych agresywnych zachowań.
13: W jego plecaku znaleziono bagnet, a w mieszkaniu tasek. Wcześniej chłopiec miał uśmiercić kilka kotów.
12: 13-latek przebywa teraz w policyjnej izbie dziecka. Premier liczy na podpis prezydenta, to pod przyjętą przez parlament ustawą o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Pieniądze z tej nadzwyczajnej daniny miałyby sfinansować kolejny program na wzór CPN i obniżyć nieco szybujące ceny na stacjach. Prezydent zaproponował tymczasem swój program pod nazwą PKN, czyli paliwa kosztują normalnie. Donald Tusk na sprawę patrzy krytycznie.
15: Upór ze strony Pałacu Prezydenckiego będzie kosztował ludzi kolejne tygodnie bardzo wysokich cen na stacjach benzynowych. I bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom, nie muszą służyć rządowi.
12: Decyzję o ewentualnym wecie prezydent ma podjąć jeszcze w tym tygodniu. Poważny wypadek i wielokilometrowy korek na A4 w Małopolsce między węzłami Kraków-Balice, Kraków-Bielany w kierunku Katowic. Zderzyły się 4 osobówki, 1 osoba została ranna. Korek w miejscu wypadku ma około 10 km. Utrudnienia na A4 są też w Trzebownisku między węzłami Rzeszów-Północ i Rzeszów-Wschód. W kierunku Krakowa z powodu awarii ciężarówki przejezdny jest tylko jeden pas ruchu.
10: SK2 News. Stalowa Wola.
11: Emanuela Kwaśniak. Na początek przypomnienie dla mieszkańców Stalowej Woli. Jeszcze dziś główne wejście do Urzędu Miasta przy Wolności 7 będzie zamknięte. Do budynku można wejść od strony Szkoły Muzycznej. Z kolei od jutra do 2 października utrudniony będzie dostęp do Wydziału Świadczeń i Biura Meldunkowego. Nowe wsparcie dla seniorów ze Stalowej Woli. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uruchamia mobilne Centrum Pomocy dla Osób Starszych. To m.in. pomoc fizjoterapeuty, dietetyka i prawnika, a także wsparcie z zakresu terapii zajęciowej.
16: Blisko 3 minuty po godzinie 11. Radio SK2, najlepsze polskie hity. Wszystko się zgadza i gramy. Sylwia Wiśniewska i 12 West. To na dobry początek. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

13 lat temu. Dokładnie w 2013 roku powstał ten numer, Patty i Zabiłeś tę miłość, nie ma nas. Tak wam gramy w Radio SK2, bo u nas możecie usłyszeć zarówno te najnowsze numery, ale także te starsze, te, do których macie sentyment. I już teraz myślę, że jeden z tych wam właśnie zagramy. Baim i Lola Lola w Radio SK2. SK2.

0: Ania Dąbrowska i Serce Niesługa, 26 minut po godzinie 11. Ten numer znacie już doskonale, ale przychodzimy do nas z nowością. Na naszej playliście Radia SK2 pojawiła się nowość od Artura Rojka, Mira Fiori, którą gramy wam już teraz. Miłego słuchania.
1: SK2.

0: Numer wiekowy, choć bardzo, ale to bardzo aktualny. Stanisław Sojka i Tolerancja. Tak wam gramy w Radiu SK2, 36 minut po godzinie 11. Gdyby pytały się wasze dzieci, gdybyście wy pytali się waszych dzieci, kim chciałyby zostać, no to zazwyczaj pojawia się odpowiedź, że influencerami. Ale myślę, że ludzie po 30 mogliby na to pytanie odpowiedzieć inaczej. Około 30, może powiedzmy sobie tak. Grzybofluencerzy to nowy zawód, nowy kierunek. Okazuje się, że właśnie grzybofluencerzy podbijają internet. No, skala zasięgów i popularność grzybiarzy rośnie i to bardzo. Mamy aktualnie duży wysyp grzybów. No, okazuje się, że w tym sezonie grzybowym TikTok, Instagram zapełniają się filmami z wypraw do lasu. No, bo grzybiarze pokazują swoje znaleziska, chwalą się pełnymi koszykami i nawet, tak, zdarza się, że zdradzają, gdzie tych grzybów szukać. Jak się później okazuje, te filmy osiągają milionowe zasięgi. No i co najciekawsze, jeden z twórców zebrał w sezonie aż, nie mówimy tu o grzybach, absolutnie nie, 76 milionów wyświetleń. No dlatego właśnie powstało określenie grzybonfluencerzy, czyli twórcy, którzy z grzybobrania robią regularny content. No co ciekawe, jak się okazuje, ci grzybonfluencerzy nie cieszą się jeszcze dużą popularnością wśród firm, które chciałyby z nimi współpracować, ale kto wie, może to się zmienić. Może jakaś firma z koszami wiklinowymi się do nich odezwie. Tylko mnie zastanawia jedna rzecz. Jaki będzie content poza sezonem?
1: SK2. SK2.
0: Może po prostu wtedy będą różne dania z grzybów?
2: Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
3: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
3: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
3: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Canal Plus.
3: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i Nie lubię cię. My za to was bardzo, ale to bardzo lubimy i gramy wam najlepsze polskie hity. Takie wrócą do was po godzinie 12, ale po godzinie 12 także Kamil Nosel. On spowoduje, że naprawdę mogą nas wszystkich boleć brzuchy od śmiania się. No bo Kamil Nosel wkręca w Radio SK2. Przypominam, że cały czas możecie się zgłaszać sk2.pl, tam wysyłacie swoje zgłoszenia, a my po godzinie 12 zobaczymy, kogo i w jakim temacie wkręcił Kamil Nosel.
1: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
6: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
5: Spotkajmy się w Biedrze.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Mamy wtorkowe południe, bardzo pogodne, ze słońcem i to słońce będzie z nami przez cały dzień, także korzystajcie z tej aury i pogody, bo jesień jak na razie daje nam taką przestrzeń do tego. Temperatura po południu w Stalowej Woli w regionie dobije nam tak do 21 stopni. Jutro bardzo podobnie, cały dzień ze słońcem i temperatura też do 20-21 stopni i czwartek i piątek też bardzo podobnie.
12: Jest 12, newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Opiekunka trafiła do szpitala, 11 dzieci ma lekkie stłuczenia i obtarcia. Zaczynamy od wypadku w Osowcu, niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Autokar wiozący uczniów podstawówki wjechał w ciężarówkę przewożącą koparkę.
13: Autokar prawym przodem był wybity w samochód ciężarowy tuż za jego kabiną, na wysokości przewożonej na samochodzie ciężarowym koparki.
12: Mówi Rafał Łyszkowski ze Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. Autokarem jechało 30 uczniów z podstawówki w Adamowiźnie. Droga w miejscu wypadku, to ulica Mazowiecka w Osowcu, jest zablokowana. Dokładne przyczyny wypadku wyjaśni policja. W Grzęsce na Podkarpaciu trwają główne uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Zbojnowicza. 67-letni kapłan archidiecezji przemyskiej zginął w ubiegły czwartek w wyniku ataku na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Na pogrzeb do tej niewielkiej podkarpackiej miejscowości zjechały tłumy ludzi, którzy opłakują zmarłego księdza.
14: Był bardzo dobrym człowiekiem, tych uchodźców go przyjmował.
15: Był dobrym człowiekiem jako ksiądz. Trzeba wybaczać zło dobrym zwyczajem.
12: Przypomnę, w czwartek rano 31-letni Ichor M. zaatakował nożem zmarłego księdza oraz 4 inne osoby. Pozostali poszkodowani trafili do szpitali. Nagły pożar i ewakuacja w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Elblągu. Trzeba było ewakuować 30 podopiecznych.
16: W jednym z pokoi doszło do nagłego zapalenia się nieznanej substancji. Na miejscu trwają czynności policjantów, strażaków.
12: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Nikt nie ucierpiał, podopiecznym zapewniono schronienie. Na okoliczności i przyczyny pożaru badają służby.
10: SK2. K2 News. Stalowa Wola.
11: Emanuela Kwaśniak. Rowerami miejskimi w Stalowej Woli można jeździć jeszcze przez cały październik. Później rowery zostaną zabrane na zimową przerwę. 50 i 60 lat razem 21 par ze Stalowej Woli świętowało jubileusz małżeństwa. Jubilaci odebrali medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Ponad 500 000 złotych na ochronę ludności w gminie Radomyśl nad Sanem samorząd kupi m.in. agregaty prądotwórcze, mobilne stacje uzdatniania wody i namioty pneumatyczne.
0: 2,5 minuty po godzinie 12. Dzień dobry, witamy Jakuba na naszym tutaj posterunku Radia SK2.
17: Dzień dobry.
0: Dobrze się czujesz? Jesteś
17: tak.
0: Szczęśliwym człowiekiem?
17: Jest super.
0: Fajnie, bo się zobaczyliśmy,
17: jest,
0: prawda?
17: Jest wszystko git, chłopaki dobrze robią.
0: Dobrze, a za chwilę Nosel wkręca w Radiu SK2, więc słuchajcie nas uważnie. A już teraz najlepsze polskie hity, które wam gram. Emo i nie mówiła nic. To na dobry początek.
18: Bez reklam. Jeden po drugim.
10: Teraz gra.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Edyta Bartosiewicz i tatuaż 15,5 minuty po godzinie 12. Jako, że 12 to czas na Kamila Nosela, bo Nosel wkręca w Radio SK2. Józefa dzisiaj wkręca. Sprawdźmy, jak to wkręcanie wyglądało, ale przypominam też Wam, że możecie zgłaszać się na profilu na stronie sk2.pl i tam wkręcić kogoś znajomego. Właśnie za pośrednictwem Kamila Nosela. A już teraz Nosel wkręca Józefa.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Tak, słucham.
3: Czy do pani Józefy ja się dodzwoniłam?
2: Tak.
3: Moje uszanowanie, geowłóknina Halina. Telefonuję z sanatorium, bo pani była u nas w zeszłym miesiącu, z tego co widzę. I teraz tak, na kiedy pani może kosz do nas wysłać, proszę pani, bo mamy od pani te odpady, jeśli chodzi o pożywienie.
2: Jaki kosz? Nic nie rozumiem.
3: No kosz na bioodpady, proszę pani, bo pani nie jadła wszystkiego, co zakontraktował Narodowy Fundusz Zdrowia.
2: Ale kto powiedział, że ja nie jadłam?
3: No tutaj mamy, proszę pani, odpadki po pani i dlatego mówię, no długo tego nie możemy trzymać, tylko musimy to zutylizować, więc dzwonię do pani, proszę pani, bo po pani jest trochę tych odpadków.
2: Jakie odpadki? Ja nic nie zostawiam.
3: Już mówię, proszę pani. Trochę chleba mamy trochę, proszę pani, sera, masła.
2: Chleba to ja jadłam tylko kromkę, bo no, więcej nie jadłam.
3: A widzi pani, a Narodowy Fundusz Zdrowia pani gwarantował 3 kromki i tu już mamy odpad, proszę pani, więc musimy to zutylizować.
2: No a to proszę wyrzucić, no to po co mi to?
3: No dobrze, no widzi pani, i tutaj jest jesteśmy w kropce, bo nie mamy kontenera, proszę pani, pod to.
2: No to co, ja mam kontener dać?
3: Dlatego bardzo bym poprosiła, może pani na adres naszego sanatorium wysłać kontener, ten czarny, żeby, proszę pani, śmieciarka mogła go odebrać?
2: Ale skąd ja mam wziąć kosz na śmieci?
3: A niech pani pójdzie do budowlanego i kupi, tam jest taki czarny, proszę pani, 120-litrowy.
2: Panie, a gdzie ja tutaj znajdę sklep? Ja nie mam żadnego pojęcia, czy pani jest naprawdę umysłowo chora, czy pić pani ze mnie głupie.
3: Ale proszę pani, procedura odpadów jest następująca, że my te bioodpady musimy do czarnego wyrzucać, a wtedy śmieciarka to odbierze, bo inaczej nie odbierze, bo się obrażają.
2: Pierwsze w życiu się z takim czymś spotykam. Od 40 lat jeździłam do sanatorium, nigdy takich bzdur nie słyszałam, jak dzisiaj. Pierwsze.
3: To może inaczej. Może ja bym do pani wysłała te śmieci, a pani by sobie wyrzuciła u siebie.
2: To chyba tylko trzeba do telewizji dać, przysięgam.
3: No, proszę pani, niestety takie mamy zasady, ja tego nie przeskoczę. Od roku, proszę pani, cuda się dzieją w tym temacie.
2: Nie wiem, naprawdę ja nie wiem, co pani ma zrobić, bo ja takie rzeczy nie mam.
3: Dobra, to wyślę do pani, dobra? Pani sobie już tam sama to zrobi, co będzie pani będzie chciała, dobra?
2: Dobra.
3: Dobra, no to w tym wszystkim pomoże też Marlena.
4: Cześć, babcia, zostałaś wkręcona w Radio SK.
2: Dostaniesz tylko przyjdziesz, no tak. Ja ci tu uszykowałam jajka, zupę, ja gówno ci teraz wszystko, to w kiby i matę po tłukę.
1: Nosel wkręca.

0: Jugopolis. Paweł Kukiz, Miasto budzi się 29 minut po godzinie 12 w Radiu SK2. A już teraz, moi drodzy, coś, na co wszyscy czekali, czyli...
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Jako, że wehikuł czasu, to przenosimy się do roku 1980, bo to właśnie wtedy wykonała właśnie ta artystka ten numer na festiwalu w Opolu i wywołała ogromne wrażenie, zrobiła ogromne wrażenie na publiczności i jurorach. Mowa o Izabeli Trojanowskiej i o numerze Wszystko, czego dziś chcę. Odważny, stanowczy i taki, który zostaje w głowie. Izabela Trojanowska i Wszystko, czego dziś chcę już teraz w Radiu SK2.

0: Liwka i poza tobą nic, tak wam gramy w Radio SK2 swoją drogą. Ten numer aktualnie znajduje się na miejscu 9 najnowszego notowania gorącej polskiej 20. Ale moi drodzy, wszystko może się zmienić. Jeśli ten numer wam się spodobał, to możecie na niego głosować. Wystarczy, że zajrzycie na stronę sk2.pl. Tam wejdziecie w zakładkę Gorąca Polska 20 i zagłosujecie na ten bądź na inny numer, bądź na inne numery, które wam się podobają. A już w piątek, w najnowszym notowaniu u Łukasza Zduńczyka, przekonamy się, czy ten numer rzeczywiście wyląduje na szczycie gorącej polskiej dwudziestki. Wszystko w waszych rękach, wchodźcie, głosujcie, sk2.pl. No a ja zapraszam na gorącą polską dwudziestkę już w piątek po 18 w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24,39.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: KGM by Sanyong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpa Me, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
15: KGM by Sanyong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
16: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
17: I po reklamie.

0: Ira i Wiara, tak kończymy godzinę 12, po 13 kolejne najlepsze polskie hity, ale te będzie Wam już grał najprzystojniejszy, z bardzo radiowym głosem Kamil Kowalski. Zapraszam w jego imieniu, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia po krótkiej przerwie.
1: Autopromocja. Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
2: Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
12: To ja też chcę. 24,39.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Średnio 20 stopni mamy na termometrach w Stalowej Woli w regionie i ta temperatura może jeszcze podskoczyć o jedną kreskę. I tak będzie właśnie teraz przez całe popołudnie. Dopiero w okolicach 18-19 temperatura nam spadnie w okolice 16 stopni, a nocą w okolice 10. A co w kolejnych dniach? Dalej taka pogodna, słoneczna aura z temperaturą w okolicach 20 stopni. Także korzystajcie z pogody ile się da.
16: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Tragedia na Słowacji. Uczeń zaatakował nożem koleżankę oraz dwie nauczycielki w szkole podstawowej na północy kraju. Jedna z kobiet zmarła. Uczennica jest w stanie krytycznym. Prezydent Słowacji Peter Pellegrini złożył kondolencje i nie ukrywa, że jest głęboko poruszony tymi wydarzeniami. Jestem wstrząśnięty faktem, że to kolejny atak ucznia na nauczycieli i rówieśników. Agresja i atmosfera nietolerancji panujące w naszym społeczeństwie, podsycane w dużej mierze przez media społecznościowe oraz niestety przez niektórych polityków, dosłownie zatruwają przestrzeń publiczną i wpływają na zachowanie naszych dzieci w szkołach. Napastnik jest uczniem 8 klasy. Na miejscu pracują służby. Trwa wyjaśnienie szczegółów i motywów ataku. Szef rządu liczy na podpis prezydenta pod pakietem ustaw w sprawie budżetu na przyszły rok, w tym zmianami w podatku PIT. Zaproponowane w sierpniu zmiany podatkowe mają objąć około 3,5 miliona Polaków i przynieść im oszczędności sięgające nawet 3,6 tysiąca złotych rocznie na podatnika.
17: Biorąc pod uwagę obowiązki państwa wynikające także z potrzeb obronnych, z dużego wzrostu wydatków na zdrowie. Szukaliśmy sposobów jak najbardziej odpowiedzialnych. Na ten czas to jest to, co jest możliwe.
16: Mówił dziś przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. Zmiany zakładają m.in. podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych przy zachowaniu 12% stawki PIT. Ruszyła pierwsza tura, rozeszła się błyskawicznie. Ruszył warmińsko-mazurski czek turystyczny. Bony dla pełnoletnich skończyły się w 3 minuty. Mówi Magdalena Rogowska, wiceprezes warmińsko-mazurskiej regionalnej organizacji turystycznej.
18: Tutaj na czeki przeznaczyliśmy 442 tysiące 500 zł i wygenerowanych zostało 1475 czeków.
16: W 9 minut natomiast rozeszły się bony dla seniorów. Przypomnę, czek turystyczny to 300 zł dofinansowania na co najmniej 2 noclegi w obiekcie biorącym udział w akcji.
2: SK2 News. Stalowa Wola.
15: Emanuela Kwaśniak. Dziś protezy związkowców z Huty Stalowa Wola. Pracownicy oddziału pierwszego sprzeciwiają się różnicom w płacach i świadczeniach. Zarząd HSW natomiast zaprzecza zarzutom o dyskryminacji płacowej. Protest rozpocznie się o 14 przed siedzibą Huty przy ulicy Grabskiego. Zakończyły się prace w zespole szkolno-przedszkolnym numer 2 w Nisku. Odnowiono 3 sale i pomieszczenia biurowe. Zamontowano też system kontroli dostępu. Koszykarze ZKS Stali Stalowa Wola szykują się do kolejnego meczu. W sobotę podejmą MKS 2 Dąbrowa Górnicza.
14: Nie pytam, czy oglądałeś wczoraj mecz. Albo to, zapytam. To ja drugą połówkę odmówiłem. Odmówiłeś. To była bardzo dobra decyzja, bo dzisiaj wstałem mega wyspany, wczoraj Szwedzi. No co, zrobili nam kolejny potop, a Westy 2 potop hitów. I to nie jeden, nie dwa, nie trzy, a ile ich tam teraz gramy?
19: Bez reklam. Jeden po drugi.
2: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
14: Dzisiaj jest dzień kawy. Może nasi piłkarze lepiej potrafią strzelać kawki niż bramki. Za chwilę sobie taką strzelimy tutaj, razem z wami w SC2. Dzień dobry, I love you, strachy na lachy.
20: Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: pokolenie w SC2. Wy jesteście pokolenie kawoszy, czy nie? No i u mnie nie ma jednego chociażby znajomego, który by nie pił kawy, tak jak ja. Czas na wyznanie. Dzisiaj dzień kawy w Polsce obchodzimy. Ja wam muszę powiedzieć, ja kawy nie piję. Mówię serio, naprawdę. W życiu wypiłem może kilka. Ktoś zrobił, postawił przede mną, no to głupio było powiedzieć, ej, zabierzcie to. Ale podobno tracę coś ekstra, tracę coś wspaniałego, więc zadanie dla was. Przekonajcie mnie, dlaczego warto pić kawę, co jest w niej takiego ekstra, co jest w niej takiego fajnego. Messenger Eski 2, odpalam telefon też. 726-826-826, przypomnę numerek. Przekonajcie mnie, że warto pić kawę. Potrzebuję mocnych argumentów, ale tak mocnych, może jak wasza kawa.
1: Eska 2.
0: A może ktoś, tak jak ja, też nie czuje chemii z kawą, ale wszystko dzisiaj może się zmienić dzięki wam. Bajmy modlitwo o złoty deszcz w dziesiątce tylko najlepszych polskich hitów w SC2.

0: Eskato! Dlaczego warto pić kawę? O to dzisiaj was pytamy w SC2.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie i pozdrawiam. Dlaczego warto pić kawę? Dla mnie kawa to jest takie pobudzenie poranne do życia. Wypijam dwie kawy, zapalam papieroska. No i często, jeżeli pijemy kawę, to zięć ze mną pije gdzieś na wyjazdach. Zawsze mówi: mama, kawa i szarlotka. I to tak wtedy też wspólna rozmowa. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: Czyli w sumie wszystko, czego tylko można chcieć. Mrozu.

0: piękne, tnące powietrze gitary. Hej, teksański w Radiu SC2. Ważne zmiany w PIT. Tutaj wszędzie patrzę na żółtych paskach informacyjnych. Rząd podnosi próg podatkowy i uderza w najbogatszych. Uderza w najbogatszych. No to teraz najbogatsi zaczną oszczędzać.
1: SK2. Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
16: Hot doga poproszę.
15: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
18: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
19: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
18: Czyli frosty kupiłeś?
19: Prościej się nie da.
20: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
21: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
22: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
23: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt

0: Łowczyni gwiazd w SC2, czyli Cleo, a ja łowię wasze argumenty na 726-826-826. Dlaczego warto pić kawę? Dzisiaj akurat w Polsce obchodzimy dzień picia kawy, a ja za nią za bardzo nie przepadam. W takim razie słucham.
1: Cześć, ja w sprawie picia kawy. Mhm. Więc tak, kawa potrafi być cudownie pobudzająca, mieć cudowny aromat, smakuje nieziemsko. Ale tak naprawdę co tracisz? Powiem ci tak szczerze i od serca. Tracisz uzależnienie i żółty nalot na zębach.
0: O.
1: Więc czy warto nauczyć się pić? Nie wiem, sam oceniam. Pozdrawiam, Ewa.
0: Oceniam, że kolor żółty jest kolorem ciepłym, zatem uśmiech pewnie też byłby pełen ciepła. A gorące, najświeższe informacje punktualnie o 14:00 już za chwilę w SC2.
2: Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
12: To ja też chcę. 24,39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Jesień pokazuje nam się dziś z tej naprawdę przyjemnej strony. Jest bardzo pogodnie, słonecznie i tak będzie już do końca dnia z temperaturą w okolicach 20-21 stopni. Tak jest właśnie w Stołowej Woli w regionie. Wieczorem będzie spadek w okolice 16 stopni, a nocą w okolicach 10. A jak w kolejnych dniach będzie? Dalej tak pogodnie i słonecznie i bardzo ciepło, więc warto wykorzystać tą pogodę, bo jesień bywa różna.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Tłumy żegnały ofiary nożownika z opactwa w Jarosławiu. W Grzęsce na Podkarpaciu spoczął ksiądz Stanisław Zbojnowicz. Mieszkańcy wspominają go jako życzliwego człowieka.
17: Bardzo dobrym człowiekiem, tych uchodźców, bo przyjmował z Ukrainy.
18: To nie powinno się stać. Nie wiem, wybaczenie zawsze jest możliwe. Po prostu trzeba i modlić się tak samo za oprawców.
19: Ciężko przyjąć taką tragedię.
16: Do tragicznych wydarzeń, przypomnijmy, doszło w czwartek rano. 31-letni Ihor M. wszedł na teren klasztoru sióstr benedyktynek. Zaatakował nożem 5 osób, 4 mężczyzn i kobietę. Polskie starania na razie przepadły w TSUE. Unijny Trybunał odrzucił wniosek Warszawy o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy handlowej z blokiem państw Mercosur. Porozumienie to wywołuje ogromne emocje, bo wprowadza preferencje celne dla eksporterów produktów takich jak wołowina, drób, nabiał czy cukier z Argentyny, Brazylii, Urugwaju i Paragwaju. Ale rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że rodzimi rolnicy nie są stratni, bo w zamian południowoamerykańskie kraje otworzyły swoje rynki.
20: Eksport polskich
1: produktów do państw Mercosur w porównaniu z zeszłym rokiem wzrósł z 4,6 miliona euro do 5,9 milionów euro, a import zmalał w tym czasie.
16: Wniosek o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy był częścią skargi Polski na to porozumienie. TSUE wyda wyrok w późniejszym terminie. Niebezpieczna wspinaczka zakończyła się akcją strażaków. Dwóch młodych mężczyzn utknęło na kominie dawnej elektrociepłowni EC2 w Łodzi. 17- i 20-latek byli na wysokości około 15 metrów. Ratownicy bezpiecznie sprowadzili ich na ziemię.
13: Wchodzenie do takich obiektów powoduje bezpośrednie zagrożenie swojego zdrowia, jak i życia.
16: Przypomina Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej w Łodzi. W akcji brały udział dwa zastępy ratowników.
20: SK2 News. Stalowa Wola.
15: Emanuela Kwaśniak. Dziś na Podkarpaciu ruszyła pierwsza edycja Carpathian Drone Summit. W Jesionce odbywa się konferencja, hackathon. Jest również strefa expo i konkurs dla startupów. Z kolei na lotnisku w Turbi koło Stalowej Woli odbywają się pokazy nowoczesnych dronów. Historyczny budynek w Rozwadowie wystawiony na sprzedaż, obiekt przy Rynku 33, powstał w połowie XIX wieku i wymaga remontu. Cena wywoławcza to 300 tysięcy złotych. Dodajmy, że od dłuższego czasu władze Stalowej Woli szukają też nowego właściciela hotelu Kuchni.
21: Michale i Michalino, życzymy wam wszystkiego najlepszego. Tak, dzisiaj w kalendarzu, tak nam kalendarz mówi, że macie imieniny, dlatego też będą wam życzyć wszystkiego, co maj. Dawid Podsiadło, Sarsa, Kasia Kowalska, w sumie to mam takich 10 wykonawców.
22: 10 hitów.
23: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
21: To będzie nowość od Sanach, zabiorę też was do wehikułu czasu, pogrzebiemy trochę na półce z płytami Budki Suflera i wrzucimy też coś razem na ząbek. W końcu jest 14, 3 minuty już po, brzuch puścił taki komunikat, jedzonko, to czas zadbać o podwozie. Dawid Podsiadło.

0: Tylko Ciebie pragnę, tylko Ciebie chcę. Tak śpiewają wszyscy, którzy są głodni i pędzą do domu na obiad. W SC2 serwujemy tylko najlepsze polskie hiciory. Rosół pomidorowa, żurek, schabowy, gołąbeczki. Tu nie ma złych odpowiedzi. Tu jest tylko głód, kochani. Na sk2.pl trwa głosowanie na najbardziej polski obiad. A kto zagłosuje, ten ma szansę, aby razem z nami na początku listopada jeść wspólnie z załogą SK2. Te zwycięskie smaki na samym Stadionie Narodowym w loży, i to VIP, a będzie wam gotować sama Daria Ładocha. Ona z wami przygotowuje się do tej kulinarnej imprezy, i to w każdą sobotę w SC2. Ona z wami tam miesza, i to równo w tych garach, a jak ty zamieszasz i jak ty zagłosujesz w naszym plebiscycie na sk2.pl, to jutro, może o poranku, Artur Jarząbek i Dawid Wajda wykręcą numer do ciebie i powiedzą: ej, zapraszamy do VIP-owskiej loży na imprezę SK2, do tego jeszcze nocleg my załatwiamy, napoje również, muzyka na 100%, no i 500 zł dorzucamy kieszonkowego. Czyli co, sk2.pl, tam głosujecie na najbardziej polski obiad, do wyboru zupka i drugie danie.
1: SK2.
0: I może zobaczymy się już na początku listopada na Narodowym. Daria Ładocha będzie gotować, a wy jedyne, co musicie tylko ze sobą przynieść, to apetyt. Na polskie hity Daria Zawiałow.

0: Feel, Jaganiała Głos w SC2 i słychać tutaj smyczki w tle i smyczki też będą za chwilę.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No, obiecałem, że zajrzymy do albumu Budki Suflera w SC2, no i wyjąłem z naszej radiowej półki album, który znajduje się na honorowym miejscu, bardzo wysoko, aż drabinkę musiałem sobie wziąć i pierwszy krążek wyjąłem z tej półki. Krążek Budki Suflera, który ma 51 lat. Cień Wielkiej Góry. A w tym cieniu jest taki samotny dom. I to jest numer, piosenka, która powstała w pośpiechu, na szybko, jako wypełniacz do albumu. A mówią, że pośpiech jest złym doradcą, choć w tym przypadku to nie.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: To jest właśnie ten utwór, który brzmi jak jesienny wieczór, pusty dom i światło palące się tylko w jednym oknie. Ma ciężar ta muzyka. Jakby za chwilę miało wydarzyć się coś ważnego. I tak będzie. Budka Suflera jest taki samotny dom w SC2, do którego, mam nadzieję, dzisiaj nikt nie wróci.

0: Jak cichosza, to trzeba o tym głośno mówić. Gorące i polskiej dwudziestki drugie miejsce. Sanach i cichosza w Radiu SK2. Głosujecie na sk2.pl. Cichosza również tutaj w kolorowych gazetach nie jest. Kategoria normalnie niewiara. Królowa Disco Polo, czytam, ma nowego męża. Magdalena Narożna z Pięknych i Młodych wzięła ślub z ukochanym ze szkolnych lat.
1: SK2.
0: Jak to mówią, stara miłość nie rdzewieje.
1: Reklama.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 18, 47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
18: To ja też chcę! 24, 39.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Artyści, trzeba przyznać, dyplomowani. Tak samo jak hity, które gramy w Radiu SK2. A 100% tylko polskiej muzy gramy. Za chwilę też punktualnie o 15 najważniejsze newsy, a w nich o handlu dyplomami.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka z Lady, 14,99 za kilogram. Kaufland.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: 18,47,12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
17: To ja też chcę! 24,39.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
21: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
22: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
25: Na początek przypomnienie dla kierowców, którzy jeżdżą po dawnych terenach Huty Stalowa Wola. Trwa tam remont drogi od skrzyżowania między bramą numer 1 a torami. Prace prowadzone są etapami i potrwają w sumie około 4 tygodni. Co ważne, przez cały ten czas zachowany jest przejazd zarówno dla samochodów osobowych, jak i ciężarowych. Zwracajcie uwagę na oznakowanie. A pogodowo w Stalowej Woli i w regionie aktualnie średnio 20-21 stopni i sporo słońca.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Prawie 275 miliardów na ochronę zdrowia, blisko 200 na obronność. Między innymi takie wydatki zakłada ostateczna wersja budżetu przyjęta dziś przez rząd. To projekt, który łączy, mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
1: Z jednej strony wsparcie dla obywateli z inwestycjami wzmacniającymi nasze państwo. Łączy też stabilne finansowanie kluczowych, najważniejszych obszarów zadań państwa.
0: Według rządowych wyliczeń przyszłoroczne dochody państwa mają wynieść ponad 696 miliardów złotych, wydatki ponad 977 miliardów złotych, a deficyt około 281 miliardów. Rada Ministrów przyjęła dziś także szereg projektów ustaw dotyczących podatków. Na tym, jak zapowiada rząd, ma skorzystać przede wszystkim tak zwana klasa średnia. Kolejne odsłony śledztwa dotyczącego Kolegium Humanum i handlu dyplomami. Funkcjonariusze CBA i Straży Granicznej zatrzymali 11 osób. Wśród nich są takie, które pełniły wysokie funkcje na prywatnych uczelniach. O szczegółach Mateusz Chłystun.
2: 6 osób ujęli funkcjonariusze CBA, a 5 Straży Granicznej w Wielkopolsce i na Mazowszu. Wszyscy trafią do Katowic na przesłuchanie w tamtejszej prokuraturze, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Według prokuratury przestępczy proceder w Kolegium Humanum miał obejmować nie tylko wystawianie fałszywych dyplomów, ale też przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za dokumenty. Jak poinformował dziś rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, śledczy badają także działalność 26 innych polskich uczelni. Dotychczas w całym postępowaniu przedstawiono 475 zarzutów 83 podejrzanym.
0: Najpiękniejsza odsłona jesieni. Na Śląsku temperatura przypomina bardziej lato, jest 23 stopnie i błękitne niebo.
3: Taka pogoda mogłaby w Polsce panować przez cały okrągły rok.
5: Pogoda idealna.
23: Dla mnie jest bardziej letnio.
26: No warto tą witaminę D jeszcze, póki się da ze słońca łapać.
27: Jest tu pięknie, naprawdę, jest pięknie.
28: To może odwołajmy zimę.
27: Z chęcią.
0: A klimatyczne nastroje w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach sprawdzał nasz reporter Darek Brombosz.
21: SK2 News. Stalowa Wola.
25: Emanuela Kwaśniak. Już za tydzień ruszy druga tura podkarpackiego czeku turystycznego. Program ma zachęcać turystów z całej Polski do odwiedzenia regionu poza sezonem, ale mogą z niego korzystać także mieszkańcy Podkarpacia. Czek to 300 zł, a wykorzystać go będzie można od 7 października do 2 listopada na pobyt obejmujący minimum 2 noclegi. Generowanie czeków ruszy 6 października. Teraz informacje z dróg. Droga Spokojna Jastkowice zostanie wyremontowana. Jak na razie trwa przetarg na wykonawcę.
29: Słuchacze Eski 2 piszą dzisiaj do mnie, dlaczego warto pić kawę, bo ja kawy nie pijam, a mamy dzień kawy w kalendarzu. Dlaczego warto? Michał napisał, piję kawę, bo mam dzieci, więc chyba nie muszę się tłumaczyć. No też mam dzieci i bez kawy muszę przyznać, że podnoszą mi ciśnienie i to czasami. A ty pijasz kawkę?
30: Zgadza się, przed chwilą wypiłem nawet.
29: Ile?
30: Kubeczek.
29: Jeden.
30: Filiżaneczkę.
29: A drugą czy trzecią?
30: Pierwsza dopiero.
21: 100% polskich hitów.
29: Kasia też napisała, że wypiła drugą kawkę i jak napiję się kawki, to zrozumiem, dlaczego warto ją pić, bo z kawą jest jak z miłością. Na początku gorzka, a potem nie możesz bez niej żyć. O! Musi być już na początku gorzka? Można wrzucić do niej cukier?
30: Można, ale po co?
29: No to na osłodę. Sylwia Grzeszczak, Karuzela w SC2. Czy

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj za

0: Jazda samochodem, czysta przyjemność. Przy takich hitach Kuba i Kuba, chłopaki w SC2. Chłopak Jakub Konieczkowicz i najważniejszy skrót newsów o 15.30. Kierowcy, dajcie głośniej.
1: Tragiczny wypadek w Warszawie. Tramwaj śmiertelnie potrącił pieszego na ulicy Targowej.
2: Niestety życia 77-latka nie udało się uratować. Z relacji świadków wynika, że pieszy wszedł na przejście na czerwonym świetle.
1: Mówi Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Na miejscu pracują mundurowi i prokurator. Poszukiwany 40-latek z Gorzowa zatrzymany. Lobuscy mundurowi ustalili jego miejsce pobytu. Do akcji wysłano antyterrorystów. Przy 40-latku znaleziono broń czarnoprochową, wiatrówkę i amunicję oraz kilka rodzajów narkotyków. Zatrzymany trafił do zakładu karnego na pół roku. Grozi mu jednak dodatkowych 10 lat więzienia. Pierwsza tura rozeszła się błyskawicznie. Ruszył warmińsko-mazurski czek turystyczny. Blisko 1,5 tysiąca bonów dla pełnoletnich rozeszło się w 3 minuty. Przypomnę, czek turystyczny to 300 zł. Dofinansowania na co najmniej 2 noclegi w obiekcie biorącym udział w akcji.

0: Absolutnie. Gramy tylko najlepsze polskie hiciory West 2 Story Boys za 18 minut 16. Przeglądam sobie jeszcze prasę. Znalazł w lesie koksy. Tutaj jest taki artykuł. 31-letni mieszkaniec z Józefowa trafił do aresztu. W jego mieszkaniu znaleziono ponad kilogram narkotyków, amfetaminę i mefedron. I powiedział przed sądem, że wszystko znalazł w lesie. Myślałem, że w lesie to tylko grzyby można znaleźć.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: I po reklamie.

0: Ewi Balarte, niech żyje sztuka i niezłe sztuki dla was będę miał. Kuba i Kuba, Daria Zawiałow, Dawid Kwiatkowski z Margaretto, oni między innymi po 16 z Arturem Jarząbkiem na czele, a punktualnie o 16 najważniejsze sprawdzone newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Kierowcy, przypominamy o trwającym remoncie na dawnych terenach Huty Stalowa Wola. Drogowcy pracują na odcinku od skrzyżowania między bramą numer 1 a torami. Roboty prowadzone są etapami, dlatego przejazd jest zachowany, ale w tym miejscu warto zdjąć nogę z gazu i zwracać uwagę na znaki. Utrudnienia potrwają jeszcze kilka tygodni. A w pogodzie w Stalowej Woli w regionie średnio 20 stopni, sporo słońca i tak jak dziś będzie też w kolejnych dniach tego tygodnia.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Mowa o 13-latku z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Udaremnili to policjanci, którzy wtargnęli do jego mieszkania wczoraj rano. W plecaku przygotowanym do szkoły znaleziono bagnet. Sprawę śledzi nasza reporterka Marta Łazarska.
14: Jeszcze wczoraj wpłynął wniosek o zastosowanie środka wychowawczego wobec 13-latka. Do tego momentu przebywał w policyjnej izbie dziecka. Podczas dzisiejszego posiedzenia Wydziału Rodzinnego i Nieletnich zdecydowano, że nastolatek tymczasowo trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Sąd nie udziela też szczegółowych informacji dotyczących tego, jak wyglądał przebieg wysłuchania, zabezpieczonego materiału, czy też wpisów, które nakierowały policję na jego trop.
0: Informacje o nastolatku mundurowi otrzymali z Biura Międzynarodowej Współpracy w Komendzie Głównej. Nastolatek udzielał się na forach internetowych o treściach faszystowskich. Odpowiedź na rosyjskie sabotaże nie zawsze będzie jawna, mówił sekretarz NATO Mark Rutte podczas konferencji prasowej w Brukseli. W taki sposób szef Sojuszu Północnoatlantyckiego odpowiedział na pytanie o sabotażach przeprowadzanych w państwach NATO przez Rosję. Jak twierdzi, NATO ma do dyspozycji wszystkie niezbędne opcje reagowania, ale nie zawsze będzie to odpowiedź wet za wet. Podkreślił również, że Sojusz wzmacnia obronę powietrzną i pracuje nad tańszymi sposobami zwalczania dronów. Przypomnijmy, wczoraj rosyjski dron spadł na Ukrainie, około 2 kilometrów od polskiego przejścia granicznego w Dorohusku. Codzienne spożycie alkoholu deklaruje zaledwie 0,5% Polaków, wskazują dane Eurostatu. Raz w miesiącu po kieliszek sięga 17% badanych, 35% mówi natomiast o całkowitej abstynencji.
15: Coraz rzadziej picie alkoholu stanowi podstawę do zawierania różnego rodzaju kontaktów towarzyskich i coraz rzadziej stanowi pewien element kultury organizacyjnej pracy.
0: Mówi Justyna Kotowska, specjalistka psychoterapii uzależnień. Według danych Polska odnotowuje jeden z najwyraźniejszych w całej Unii Europejskiej spadków spożycia alkoholu.
1: S. Polska 2 News. Stalowa Wola.
13: Emanuela Kwaśniak. Mieszkańcy naszego regionu mogą nauczyć się, jak reagować w sytuacjach zagrożenia. Terytorialsi organizują bezpłatne 8-godzinne kursy bezpieczeństwa pod hasłem W gotowości. Najbliższy 14 listopada w Nisku przy ulicy Sopockiej 18A. Zapisy przez aplikację mObywatel. 5 października w Stalowej Woli rusza sezon grzewczy. Wszystkie wspólnoty administrowane przez MZB są gotowe na włączenie ogrzewania. Te, które chcą zrobić to wcześniej lub później, muszą zgłosić się do administratora.
16: Kuba, powiedziałeś w newsach, że Polacy piją coraz mniej, tak?
17: Zgadza się.
16: Oczywiście odwodnienie nam tutaj nie grozi, ale jak się pije, no to może dlatego, że popełniamy coraz mniej błędów. O,
17: na przykład.
16: Rysiu Rynkowski śpiewa Wypijmy za błędy i w tej godzinie będzie on tutaj to śpiewał, a Kuba już leci tam grzebać w newsach i wyciągać to, co najważniejsze. Ty, Kuba, nigdy nie kłamiesz, prawda?
17: Zgadza się.
16: Czasami tylko tam wersję zmieniasz.
1: 100% polskich hitów.
18: Polskich hitów.
16: Artur Jarząbek też nigdy nie kłamie i za chwilę będzie miał dla was swoją prawdę. A prawda jest taka, że teraz Daria Zawiałow, Dawid Kwiatkowski, Margaret za chwilę. Tylko polscy wykonawcy, tutaj nic się nie zmienia. No to pijemy to, co najlepsze dla uszu.

0: Stalowa Wola. Stalowa Wola.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Enej to zawsze potrafi rozkręcić. Wesel 2, polskie hiciory i teraz telefony w dłoni. Jest z nami Artur Jarząbek i on rozgryza dla nas M. Obywatelka.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Nowa funkcja w aplikacji M. Obywatel, która może ułatwić życie młodym rodzicom. Od początku marca w aplikacji można zgłosić urodzenie dziecka bez konieczności wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego. Cała procedura polega na wypełnieniu formularza online w aplikacji. Wniosek trafia bezpośrednio do odpowiedniego urzędu, a zgłoszenia, tak jak w przypadku wizyty w urzędzie, może dokonać jeden z rodziców. Trzeba podać podstawowe dane, informacje o drugim rodzicu, wybrane imię, nazwisko dziecka, adres zameldowania oraz dane placówki medycznej, w której odbył się poród. Rodzice mogą też zdecydować, w jaki sposób chcą otrzymać akt urodzenia. Do wyboru jest odbiór osobisty w urzędzie, wysyłka dokumentu pocztą albo wersja cyfrowa na skrzynkę do e-doręczeń. W aplikacji można również sprawdzić status wniosku i prowadzić korespondencję z urzędem. To tam trafiają też ewentualne decyzje administracyjne, na przykład wtedy, gdy wybrane imię nie zostanie zaakceptowane. Ja przypomnę, że w Polsce narodziny dziecka trzeba zgłosić w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Do tej pory można było to zrobić w urzędzie albo przez stronę internetową. Teraz dochodzi jeszcze jedna opcja: zgłoszenie wszystkiego bezpośrednio w aplikacji M. Obywatel.

0: Soboli, kochasz w SC2, polski hity kochamy. Za moment Zio i magiczne słowa, a te ważne słowa ma dla was Jakub Konieczkowicz. Skrót newsów w SC2, 16:30. Dajcie głośniej.
1: Tragiczny pożar w Kujawsko-Pomorskiem. Nie żyje starszy mężczyzna. Ogień wybuchł w jednym z domów w miejscowości Wielki Sosnowiec.
2: W wyniku tego pożaru niestety śmierć poniósł 86-letni mężczyzna.
1: Relacjonuje Piotr Kasprzak z policji w Żninie. Okoliczności pożaru bada teraz policja pod nadzorem prokuratury. Prawie 275 miliardów na ochronę zdrowia, blisko 200 na obronność. Między innymi takie wydatki zakłada ostateczna wersja budżetu, którą przyjął dziś rząd. Według rządowych wyliczeń przyszłoroczne dochody państwa mają wynieść ponad 696 miliardów złotych, wydatki mają jednak wynieść ponad 977 miliardów złotych. Wiele osób nie wyobraża sobie bez niej poranka. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kawy.
3: Czasami jak jest taki gorszy dzień, to trzeba walnąć taką mocną kawkę.
4: Bardzo dużo piję kawy. Potrzebuję rano porządnego kopa.
5: Piję kawkę dla przyjemności.
6: Czyli kawa to już mało espresso.
1: Mówili mieszkańcy Radomia, z którymi rozmawiała Daria Żurowska.

0: No, oczywiście, będzie pięknie. Marisa w Radiu SK2 i tak właśnie może wyglądać wasze szczęście, bo to razem z nią spędzimy wyjątkowy czas na Narodowym na początku listopada. Daria, przedstaw się.
1: Dzień dobry, nazywam się Daria Ładocha, mam 44 lata i mam dwójkę dzieci, dwa konie, dwa koty. To wszystko, co mam do powiedzenia.
0: No i
1: takie życie.
0: No, takie życie. I wszystkich musisz wykarmić, a do tego jeszcze musisz wykarmić nas i słuchaczy Radia SK2. W każdą sobotę Daria Ładocha gotuje tutaj razem z nami w SK2, przynosi swoje przepisy, garnki, patelnie, robi kulinarne show, ale też jest ciekawa, w jakich polskich daniach gustujecie. Na sk2.pl trwa playlist na najbardziej polski obiad. Wy głosujecie, a potem my do was dzwonimy i zapraszamy was. Może zaprosimy ciebie albo ciebie na wielkie spotkanie przy polskim stole narodowym z Radiem SK2. Do tego po imprezie jeszcze załatwiamy wam hotel, abyście się przespali i doszli do siebie. No i dajemy 500 na wasze wydatki. Napiszcie, dlaczego to wy powinniście usiąść z nami na wielkiej polskiej uczcie na Stadionie Narodowym. sk2.pl
2: SK2.
0: Wielka muzyczna uczta już za chwilę razem z Happy Sedem oraz z oddziałem zamkniętym w SC2. Będzie party.
2: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Cappuccino. Kafe latte.
8: Co robisz?
7: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
9: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpa Me, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
13: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
14: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
2: I po reklamie.

0: Oddział zamknięty i party w Radiu SK2. To jest jeden z twoich ulubionych kawałków, prawda?
1: Między innymi.
0: Chyba już jest Konieczkowicz, bo to znaczy, że za chwilę godzina 17 i najważniejsze newsy. A jak jest party, to na każdym party co musi być? Bo dzisiaj mamy taki dzień właśnie, obchodzimy tego napoju.
1: Dzisiaj kawa.
0: Kawa. Ty jak zaczynałem tutaj robotę razem z tobą, powiedziałeś, że już jedną filiżaneczkę małej czarnej sobie walnąłeś.
1: A teraz już mam drugą za sobą.
0: Ale teraz to rozumiem, że była ta, jak powiedziałeś, siekiera.
1: Siekiera. Nie, siekiera jest zawsze na początek, a później to tak do wyrównania.
0: Ostre hity będą na pewno po 17, ale to już Łukasz Zduńczyk będzie dla was je grał. Kowalski, bawcie się dobrze ze SK2 i z najlepszymi polskimi hicierami.
2: Reklama.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Wtorkowe popołudnie w Stalowej Woli w regionie nadal całkiem przyjemnie. Na termometrach mamy aktualnie średnio 19-20 stopni, a na niebie wciąż sporo słońca, które z nami będzie już do końca dnia, a nawet i dłużej, bo z tego co widzę w prognozach, to kolejne dni zapowiadają się dalej z taką pogodną, sympatyczną aurą, ze słońcem i z temperaturą w okolicach 20 stopni. Tak właśnie będzie przez kolejne dni tego tygodnia, więc korzystajcie z pogody, póki ona jest.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Jest 17. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Na ławie oskarżonych wychowawca drużynowy i ratownik WOPR-u. Przed sądem rejonowym w Wolsztynie za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Do tragedii doszło podczas obozu w zeszłoroczne wakacje. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
13: Oskarżeni odpowiadają m.in. za nieumyślne doprowadzenie do śmierci chłopca poprzez utonięcie. Grozi im do 5 lat więzienia. Zdaniem śledczych 21-letni wychowawca drużynowy i 19-letni ratownik WOPR-u nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Nastolatek w nocy podejmował próbę. Ta polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
12: Na razie nie wrócą do placówki. Młodzież ewakuowana dziś rano z ośrodka opiekuńczo-wychowawczego w Elblągu nie może na razie wrócić do tego budynku. To po tym, jak w jednym z pokoi doszło do gwałtownego pożaru. Po sprawdzeniu przez pirotechników znaleziono tam pochodne amfetaminy i dezodorant. I to mogło doprowadzić do pożaru, mówi Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
14: Są to jakieś środki odurzające. Policjanci zabezpieczyli także rozszczelniony dezodorant, być może w połączeniu właśnie z tymi środkami środkami odurzającymi zadziałało to jak jakiś materiał łatwopalny.
12: Wątek ten będzie sprawdzany w toku dalszego dochodzenia. W pożarze nikt nie ucierpiał, ewakuowano kilkadziesiąt osób. Małym pacjentom w szpitalu Matki Polki bajki czytali piłkarze Widzewa Łódź. To w ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. Był tam również Grzegorz Mnich.
2: Będzie trochę akcentu czeskiego, ale mam nadzieję, że zrozumi te.
9: Czy były jakieś próby? Kilka razy sobie przeczytaliśmy, bo wiadomo, w bajkach też są wyrazy, które ciężko wypowiedzieć.
2: Na dywanie w pokoju śpi Bobik. Popiskuje przez sen i przebiera lampkami.
15: A skąd akurat wasz wybór tutaj do tego czytania?
9: Myślę, że więcej czytamy, jesteśmy odczytani.
2: Powiem prawdę, bo wszyscy trzy jesteśmy kontuzjowani.
12: A bajki czytali Marek Hanusek, Mariusz Fornalczyk i Szymon Czyż.
16: SK2 News. Stalowa Wola.
11: Emanuela Kwaśniak. Dwie ścieżki rozwoju miasta, jeden termin. 13 października. Jeszcze przez blisko dwa tygodnie mieszkańcy Stalowej Woli mogą zgłaszać swoje projekty do Zielonego i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Szczegóły na decyduje@stalowawola.pl. Kolejne utrudnienia na Kwiatkowskiego w Stalowej Woli. Przez blisko miesiąc potrwa remont odcinka drogi między bramą numer 1 a torami na dawnych terenach huty Stalowa Wola. Prace zostały podzielone na etapy, żeby utrzymać przejazd dla samochodów.
17: 2 minuty po godzinie 17, to co? Ja myślę, że już nam wystarczy pracy na dzisiaj, można wracać do domu. Znaczy są dwa podejścia, można się spieszyć, żeby jak najszybciej wrócić i odpoczywać w domu. No chyba, że wiecie, że no na przykład żona już jakieś tam zadanie w domu szykuje, wtedy miło w pracy posiedzieć. W dwóch przypadkach można słuchać Eski 2. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ania wyszkoni. Tak łagodnie, powolutku, za rączkę odprowadza nas do domu po pracy i kładzie na kanapie. I odpoczywamy razem z nią. Tak wam gra Radio SK2, to jest 100% polskich hitów, 21 minut po 17. Dzisiaj dzień kawy i z tej okazji eksperci mówią, jakie jest 5 powodów, dlaczego warto ją pić. Powód pierwszy, kawa opóźnia starzenie, pobudza organizm do działania, obniża ryzyko zachorowania na raka wątroby, przyspiesza metabolizm i dzięki temu się chudnie i obniża ciśnienie. Ale słuchajcie, oni nie napisali najważniejszego powodu, dla którego pijemy kawę. Na przykład w pracy. To jest idealny powód, żeby właśnie taką przerwę zrobić i nikt nam wtedy złego słowa nie powie. I jeszcze ile plotek można wtedy zebrać przy ekspresie firmowym do kawy. Ale na szczęście już teraz wychodzimy z pracy. To jest ten moment, kiedy mamy taką muzyczną kawkę. Dobre granie, dobre gitary, które was pobudzą, to Mysłowic.

0: To jest Radio SK2. Gramy 100% polskich hitów, a wśród nich właśnie takie klasyki polskiej muzy jak ten. To Urszula za 22.18. No a dane mówią jasno, słuchajcie, siatkówka staje się polskim sportem narodowym. Według najnowszych wyników oglądalności, uwaga, sobotni mecz Polska-Francja w finale Mistrzostw Europy w siatkówkę, który, przypomnę, wygraliśmy 3-1, oglądało ponad 4 miliony osób, a dla porównania mecz piłkarzy z Bośnią i Hercegowiną oglądało o 1,5 miliona osób mniej. I co te dane mówią, słuchajcie? No, że Polacy po prostu wolą się kłaść spać w dobrych humorach.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
2: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.

0: Carla Fernandez w Radiu SK2. Jaki ona ma piękny, łagodny głos. Dobry na rozluźnienie, zwłaszcza o tej porze, na chwilę przed godziną 18. Za moment w SK2 będą najnowsze newsy, a potem kawałek, który pasuje do tej pogody, którą mamy w ostatnich dniach, czyli piękne zachodzące słońce i jeszcze wakacyjny klimat Mango od Sylwii Grzeszczak.
1: Reklama.
2: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinno?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
11: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
12: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
13: I po reklamie.
0: Jest 18. Newsy SK2. Jakub Konieczkowicz. Są zarzuty po śmierci pięciolatki z Lipna w Kujawsko-Pomorskiem. Dziewczynka została przygnieciona betonowym ogrodzeniem. Ojciec dziewczynki chciał zerwać orzechy podczas wspólnego spaceru. 44-latek miał ponad 3 promile alkoholu. Usłyszał już zarzuty.
14: Będąc w stanie nietrzeźwości, sprawując opiekę nad córką, wszedł na metalowo-betonową konstrukcję ogrodzenia. Wskutek niedochowania ostrożności doszło do przewrócenia się elementu ogrodzenia na małoletnią.
0: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka z prokuratury okręgowej we Włocławku. 44-latek przyznał się do winy. Poważna awaria instalacji gazowej w Gdańsku. Do wycieku doszło w rejonie Ronda de la Salle na pograniczu Wrzeszcza i Brętowa. Ulice w okolicy są zablokowane, a kierowcy muszą liczyć się z ogromnymi korkami. Na miejscu pracuje pogotowie gazowe i straż pożarna. Alert RCB. Wydano alert związany z zamknięciem plaży w Ustce. To przez zanieczyszczenie brzegu na blisko 50-kilometrowym odcinku plaż. Wykryto substancję ropopochodną. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o niezbliżanie się do tego obszaru. To już za chwilę. Jesteśmy naprawdę blisko, kiedy słuchajcie, po całym dniu pełnym na przykład stresu albo pędu wejdziemy do domu i poczujemy taką przyjemną ciszę. To ja mam numer, który będzie do tego idealnie pasował, bo to taka kołysanka. On to dla córki napisał. Igo i Helena na początek. Minuta po 18. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
15: Stop.

0: To teraz już można mieć wszystko jedno, bo już wieczór mamy, 11 minut po godzinie 18 wideo na antenie Radia SK 2, to jest 100% polskich hitów. No i słuchajcie, już wiadomo, jaka będzie kolejność startowa w wielkim finale Eurowizji Junior. Nasz Polak, Wiktor Sas, 14-letni talent, ma dopiero 14 lat, ale śpiewa naprawdę fenomenalnie, wystąpi w finale Eurowizji Junior jako siódmy, a wystąpi z hitem Gravity, który za chwilę wam zagram. Także słuchajcie, mocno trzymamy kciuki za Wiktora, bo to naprawdę nie jest łatwe zadanie, żeby szykować się do Eurowizji i jednocześnie uczyć się do sprawdzianów w szkole.
1: SK2.

Ewelina Lisowska w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i wieczorami mamy dla Was najlepsze polskie nowości. To są takie kawałki, które będą hitami w najbliższym czasie. I teraz świeży numer od Kaśki Sochackiej, która już niedługo, bo 11 grudnia, zagra wielki koncert w Tauron Arenie w Krakowie. Kaśka wiele razy przyznawała, że Kraków jest dla niej miejscem wyjątkowym. Uwielbia to miasto i nawet kiedyś tam mieszkała. Słuchajcie, właśnie się dowiedziałem, że Kaśka Sochacka, zanim stała się sławna, zanim zarabiała ze śpiewu, to ona najpierw przez 5 lat właśnie w Krakowie studiowała ekonomię, potem pracowała przy sprzedaży mieszkań, prowadziła konferencje, jakieś różne szkolenia i dopiero po pewnym czasie zrozumiała, że ona bardzo nie lubi tego robić, że ona chciałaby śpiewać i się przerzuciła na muzykę. I to była bardzo dobra decyzja, bo mamy od niej naprawdę wiele hiciorów, a teraz nowość w duecie z Cortezem. I to jest kawałek Jak My, który zapowiada filmową premierę Nasza Rewolucja w kinach od 11 listopada, więc posłuchajmy tego numeru. Ten numer jest taki nastrojowy, taki ciepły. Idealny do jesiennego wieczoru pod kocykiem. To jest Radio SK2.

0: Martyna Jakubowicz wraca razem z nami do tych naszych domów z betonu. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów. No i nie ma piękniejszego uczucia, jak człowiek wraca zmęczony po pracy do domu, a tam czeka gotowa kolacja albo gotowy obiad. No właśnie, my wam coś takiego załatwimy. Gotowy obiad i to pyszny obiad w loży VIP na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wpadajcie na sk2.pl i pomóżcie nam wybrać taki najbardziej polski obiad. Wybierajcie wasze ulubione zupy, wasze ulubione dania główne i napiszcie, dlaczego to właśnie wy powinniście zjeść obiad razem z nami w loży VIP na PGE Narodowym. Stawiamy nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie, 500 kieszonkowego, no i wspólne jedzenie. Razem z nami będzie też Daria Ładocha, czyli znana ekspertka kulinarna i prezenterka telewizyjna, która w każdą sobotę po godzinie 11 prowadzi u nas program.
1: Powiem wam szczerze, że ja nie ufam ludziom, którzy nie lubią ziemniaków.
0: Mamy przepis na idealne pire. Polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK2.
2: SK2. Reklama.
3: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie.
5: Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
13: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
16: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki.
17: Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej.
18: Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat.
19: Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
20: To w ogóle możliwe?
19: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonu i na pewneauto.pl.
21: I po reklamie.

0: Chłopcy z Placu Broni w Radiu SK 2 i nie wiem czemu, ale w tym numerze czuć taką jakby wieczorną ulgę, że już po wszystkim, że już można odpocząć. A ja dokładam najlepsze polskie nowości. Po godzinie 19:00 numer 1 gorącej polskiej dwudziestki, czyli wasz ulubiony polski hit ostatniego tygodnia, Margaret i Prima Ballerina.
1: Autopromocja. Na
2: grzyby! Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11:00 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Agnieszka Gazda, muła. Kupidyn nie wybiera. Nawet barokowego hrabiego. Miłość w stylu barokowym to nowa komedia Teatru Pułapka. Pełna humoru, intryg, muzyki i oczywiście miłosnych komplikacji. Na scenie Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli zobaczymy historię kawalera, który za wszelką cenę próbuje uciec przed uczuciem. Czy mu się uda? Przekonamy się w sobotę o godzinie 18. Wejdziecie za darmo.
7: Jeśli wtorek dał wam w kość, to SK2 spokojnie rozmasuje was gdzie trzeba. Odpocznijmy sobie razem, no i z nami poczujecie się świeżo, bo gram wasze najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Obiecuję w tej godzinie na przykład świeży numer od Michała Szpaka, ale będzie też numer jeden waszej listy hitów, czyli Margaret i Prima Ballerina już za kilka minut. Łukasz Zduńczyk, witajcie, punktualnie 19.
8: 100% polskich hitów. SK2.
7: A już teraz do wieczornego odpoczynku dołącza do nas pewien sympatyczny pan z gitarą, Grzegorz Chyży już teraz.

0: Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2. Teraz chodźcie, coś wam pokażę. Odpalamy wyszukiwarkę, klikamy sk2.pl, enter. Pierwsze, co wam wyskoczy. Potem w górnym pasku Gorąca Polska 20. Zjeżdżamy na dół i w propozycjach czeka Michał Szpak i jego nowy numer Kochanie. Ten kawałek wypłynął prosto z jego serca.
1: To jest moja historia, to jest jakiś komunikat albo też forma przekazu tego, co dzieje się między nami. O, może tak.
0: Czyli Michał Szpak jest teraz szczęśliwy. Jest bardzo. W tym momencie, w którym chciał się znaleźć.
1: Absolutnie. Jest cudownie.
0: A jeżeli chcecie, żeby Michał Szpak był jeszcze bardziej szczęśliwy, no to na sk2.pl dawajcie mu plusy, jeśli ten kawałek wam się podoba. Michał Szpak i Kochanie. Już teraz w Radiu SK2.

Kombi w Radiu SK 2. Tutaj macie 100% polskich hitów i bardzo dużo nowości. Gramy takie kawałki, których być może jeszcze nie słyszeliście, ale szybko wpadną wam w ucho i tak na pewno będzie z nowością od zespołu Motyle. Bliżej podejść tak. Ten numer już od kilku dobrych tygodni czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki, no i wiecznie czekał nie będzie. Także wpadajcie i dawajcie nam znać, czy ten numer wam się podoba i czy mamy go grać regularnie, bo to wszystko od was zależy. A zespół Motyle serdecznie pozdrawiamy, bo oni dają znać na Instagramie bardzo często, że słuchają SK2. Bardzo dobry wybór. Motyle, bliżej podejść tak już teraz.

0: Manam w Radiu SK2, a ja się właśnie dowiedziałem, skąd się wzięła nazwa tego zespołu. Od pierwszych liter imion założycieli, czyli od Marka Jackowskiego i Milo Curtisa. I co ciekawe, na początku to było M&M, czyli czytając po polsku mam, i potem dopiero się to jakoś przekształciło w nazwę Manam. A ja za chwilę gram artystę, który przez lata występował pod nazwą zespołu Myslowic, ale teraz już jest po prostu jako Artur Rojek. Jego wakacyjne Mira Fiori ze świeżo wydanej płyty. Już za chwilę w SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO, twój bank polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpa Me, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
9: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
10: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
11: I po reklamie.

0: święta coraz bliżej, więc na pewno niedługo Titanic w telewizji się pojawi. Lady Punk w Radiu SK2. No a teraz zdrówka życzymy Sarsie, która się biedna pochorowała. Powiedziała na Instagramie, że teraz po prostu leży pod kocykiem i pije ciepłą herbatę, co nie brzmi aż tak źle. Czasami fajnie pójść na L4, prawda? Czego wam oczywiście nie życzymy. Żeby być zdrowym, trzeba odpoczywać i tego się trzymajmy.
1: Reklama.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Cappuccino. Caffè latte. Te.
7: Co robisz?
6: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
8: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
11: To ja też chcę. 24, 39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Co? Gdzie? Kiedy?
14: Agnieszka Gazda, Muła, muzyczny wehikuł czasu, rusza w stronę Rozwadowa. W Stalowo-Wolskiej Bibliotece zabrzmi Ja już nie chcę więcej, ballada o Rozwadowie. To sentymentalna podróż do klimatu minionej epoki i lokalnych wspomnień. Koncert już 2 października, czyli w najbliższy piątek. Start o godzinie 17 w Bibliotece Głównej przy ulicy Popiełuszki 10. A to w ramach akcji Weekend Seniora z kulturą.
0: Punktualnie godzina 20. Wtorek się już prawie kończy. Mam nadzieję, że już coraz mniej rzeczy do zrobienia zostało. Można odpoczywać, a w SC2 są same dobre polskie hiciory. Ignacy, na uspokojenie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Monika Brodka w Radiu SK2, a teraz mam dla was kawałek, który brzmi jak pogoda w ostatnich dniach, czyli okolice 20 stopni w całym kraju i ostatnie niemalże letnie promienie słońca. I taka jest też nowość od Krzyśka Zalewskiego, który nagrał nam numer, który ma nam dać optymizmu i dodać trochę słońca przed zimą, żebyśmy zrobili zapas witaminy D3 przed tym sezonem zimowym, żeby potem była dobra odporność w zimę. No to teraz polecam dawkę witaminy D3, 3-minutowa, 3 minuty 10 sekund czystego, wakacyjnego słońca. Krzysiek Zalewski i Jednakowi z propozycji do gorącej polskiej 20. SK2.

0: kochanie.
1: Zawsze mam ciarki, jak słucham tego numeru. PIN i niekochanie na antenie Radia SK2. Gęsia skórka niektórym może się pojawić od nowości, które dla was mamy. I teraz kolejna propozycja z gorącej polskiej dwudziestki. Coś dla miłośników początku lat 2000. Może dorastaliście w tamtych czasach? Między innymi ja, bardzo lubię te klimaty. Nita ostatnio inspiruje się właśnie początkiem lat 2000, w takim stylu nagrywa swoje nowe numery. To jest nie tylko świetna artystka, ale też influencerka, bo swoją pracą chwali się też w mediach społecznościowych. Ma naprawdę setki tysięcy obserwujących i na Instagramie, i na TikToku. Już niedługo rusza w trasę koncertową Nita 2000. O start 27 listopada w Krakowie, a potem w planach jeszcze Katowice, Warszawa, Poznań i 12 grudnia na zakończenie Wrocław. I tam będzie można usłyszeć na żywo m.in. ten hit. Jak mówi Nita, to jeden z najbardziej osobistych kawałków w jej karierze. To zabolało. Już teraz w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów.

0: To jeden z tych numerów, który musi się po prostu pojawić na każdej dobrej polskiej imprezie. Mr. Zup w Radiu SK2 u nas też się musi pojawić, no bo gramy 100% polskich hitów, a za chwilę artystka, która teraz pewnie by nam odpowiedziała: sorry, nie mogę gadać, na urlopie jestem. Liwka odpoczywa po sezonie koncertowym, znacie ją doskonale z hitu Obejmuje noce, a teraz ma dla nas nowość Poza tobą nic. Ten kawałek staje się coraz większym hitem, no i prędko się nie znudzi.
1: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Jeśli wy też nie macie jej dosyć, wpadajcie na sk2.pl i na ten kawałek głosujcie. W gorącej polskiej 20 to aktualny numer 9. Poza tobą nic już za chwilę.
2: SK2. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24,39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie. 100% polskich hitów.

0: Anita Lipnicka w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i mamy dla Was najgorętsze polskie nowości. Dlatego już jutro po 17 odpalajcie Radio SK2, bo do naszego studia przyjdzie Jeremi Sikorski i po raz pierwszy premierowo zapowie swój nowy numer. Czy to będzie tak wielkim hitem jak numer Wracam? No to jutro posłuchamy i ocenimy.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Agnieszka Gazda, Muła. Jesień zaprasza do lasu. W Stalowej Woli będzie okazja, by na chwilę zwolnić, odetchnąć i odpocząć od codziennego pośpiechu. Miejski Dom Kultury organizuje spacer prosto w las. Uczestnicy przejdą kilkukilometrową trasę, a po drodze czeka ich kąpiel leśna, ćwiczenia oddechowe i łagodna gimnastyka wzmacniająca kręgosłup. Start w niedzielę o 10:00 w Ciemnym Kącie. Obowiązują zapisy.
2: Magazyn lokalny.
10: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. W podkarpackich, ale także naszych stalowowolskich lasach roi się od kleszczy. Te niewielkie pajęczaki mogą jednak stanowić poważne zagrożenie dla człowieka. I o tym właśnie, ale również o chorobach wywoływanych przez kleszcze, nasz reporter Tomek Widak rozmawia ze swoim gościem.
11: Dzień dobry, witam Państwa, witam Panie Redaktorze. Nazywam się Magdalena Marczak i jestem pracownikiem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie w oddziale epidemiologii.
12: A dziś tematem naszej rozmowy są kleszcze. No to zacznijmy może od takiego wprowadzenia i powiedzmy, czy w tym sezonie obserwujemy wyjątkowo dużo kleszczy, czy jest ich mniej, jak to wygląda i co w ogóle wpływa na ich liczebność i aktywność.
11: Tak, z roku na rok obserwujemy coraz większą ilość przypadków chorób przenoszonych przez kleszcze, takich jak bolerioza czy odkleszczowe zapalenie mózgu, co może sugerować wzrost liczebności kleszczy. Sprzyja temu zmiana klimatu, coraz łagodniejsze zimy powodują, że kleszcze są aktywne praktycznie przez cały rok. Możemy też wspomnieć, że samica kleszcza, czyli taki dojrzały osobnik, może złożyć nawet do 3000 jaj w swoim życiu.
12: A kiedy w ogóle w ciągu roku kleszcze są najbardziej aktywne? Czy rzeczywiście to zagrożenie jest tylko wiosną i jesienią, czy właściwie przez cały rok?
11: Aktywność kleszczy zależy od temperatury otoczenia. W Polsce rozpoczyna się zazwyczaj na przełomie marca i kwietnia, gdy temperatura wzrasta powyżej 5 stopni. Wtedy kleszcze masowo poszukują pokarmu po zimie i aktywne są do przełomu października i listopada. Kleszcze są najbardziej aktywne od świtu do zmierzchu, zwłaszcza rano i przed południem, ponieważ lubią ciepłe i wilgotne otoczenie oraz takie miejsca zacienione, za to nie lubią suszy i wysokich temperatur, dlatego może latem jest ich po prostu mniej. Taką największą aktywność kleszczy obserwujemy właśnie w miesiącach maj, czerwiec oraz wrzesień i październik.
12: Okej, a do jakiej temperatury? Bo tam pani powiedziała 5 stopni chyba?
11: Tak.
12: Że one do 5 stopni, od 5 stopni
11: od
12: właściwie
11: 5 stopni, tak.
12: Są aktywne.
11: Tak.
12: A jak jest poniżej 5 stopni, nie wiem, na przykład w okolicach zera, to co się z nimi dzieje? One zdychają naturalnie, czy po prostu zapadają w jakiś sen?
11: Larwy i nimfy, one obumierają w temperaturze poniżej 7 stopni, ale dorosłe samice obniżają swój układ metaboliczny i tak jakby zamierają, ale one są dalej aktywne i mogą się ożywić.
12: Jasne, okej. Okay. Gdzie najłatwiej złapać kleszcza, nie wiem, w lesie, na łące, w wysokiej trawie, czy może właśnie na przykład wybierając się do miejskiego parku na przechadzkę?
11: Kleszcze wyjątkowo licznie przebywają na ścieżkach, którymi wędrują zwierzęta, a szczególnie w lasach i ich okolicach. Jednak kleszcze występują wszędzie i można spotkać je zarówno na wsi, jak i w miastach, gdyż zamieszkują wszelkie te tereny zielone, takie jak łąki, ogrody, parki, skwery czy pola uprawne.
12: No okej, okay. No to teraz powiedzmy sobie o ciele człowieka. Jakie miejsca na ciele człowieka kleszcze najczęściej wybierają? Czy są obszary, które po spacerze powinniśmy sprawdzić szczególnie dokładnie?
11: Tak, na ciele człowieka kleszcz szuka miejsca pokrytego cienką skórą, wilgotnego i dobrze ukrwawionego. Najczęściej ukrywają się pod kolanami, pod pachami, na karku i u nasady włosów. Dlatego podczas sprawdzania naszego ciała powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na miejsca za uszami, przy linii włosów, w okolicach łokci, pod pachami, w okolicach pępka, w pachwinach, pod kolanami i w okolicach ścięgna Achillesa oraz w fałdach skórnych.
12: No to jak najlepiej ubrać się na spacer, nie wiem, do lasu czy na łąkę, żeby ograniczyć ryzyko kontaktu z tym kleszczem?
11: Należy ubrać się tak, aby szczelnie osłonić swoją skórę. Załóżmy ubrania z długimi rękawami, wąskimi mankietami i długimi nogawkami. Załóżmy wysokie skarpetki, najlepiej naciągmy je aż na spodnie. Załóżmy buty z wysoką cholewką oraz czapkę lub kapelusz, żeby osłonić szyję i głowę. Korzystnie jest także założyć ubrania jasne, ponieważ na jasnych ubraniach lepiej dostrzeżemy kleszcza, który wędruje po naszym ubraniu, który jeszcze szuka miejsca do wbicia się. Nie kierujmy się tutaj w tej kategorii innymi zasadami, ponieważ kleszcza nie przyciągają żadne kolory, ponieważ jest on ślepy.
12: Okej, okay. A co ze środkami odstraszającymi kleszcze? Czy one w ogóle są skuteczne? Czy one w ogóle pomagają?
11: Tak, dostępne są na rynku różne środki owadobójcze lub odstraszające, działające na kleszcze. Przed zastosowaniem zawsze dobrze jest przeczytać informację wskazaną przez producenta, ponieważ musimy zwrócić szczególną uwagę na czas działania tych preparatów, bo jeśli wybieramy się na jakąś wędrówkę, czy pracujemy w takich strefach zielonych, a nasz czas pobytu będzie dłuższy niż czas działania danego preparatu, no to musimy go najlepiej zabrać ze sobą. Zwróćmy uwagę na miejsce stosowania, które wskazuje producent. Czy jest to preparat, który stosujemy na skórę, czy preparat, który stosujemy na ubranie. Są takie preparaty, które po zastosowaniu po prostu na skórę przestają działać. Oraz zwróćmy uwagę na to, czy potrzebujemy preparat, który możemy zastosować u dziecka. Dla dzieci wybierajmy preparaty dla nich dedykowane.
12: No to ja wrócę do tych spacerów. Załóżmy, że idziemy na dłuższy spacer po lesie, czy też po jakimkolwiek innym miejscu. No i pytanie, czy w trakcie takiego dłuższego spaceru warto oglądać swoje ciało już podczas tej wędrówki, czy możemy się raczej wstrzymać i dopiero po powrocie wystarczy obejrzeć dokładnie swoją skórę?
11: Jeśli w czasie spaceru zaobserwujemy, że kleszcz chodzi po naszym ubraniu, no to oczywiście, że warto go bezpiecznie usunąć. Jednak to dopiero po powrocie sprawdzamy całość naszego ciała. Zalecane jest też wzięcie prysznica z taką kontrolą miejsc, o których już mówiliśmy, miejsc, które kleszcz wybiera najczęściej.
12: Okej, załóżmy, że kleszcz nam się wbije w tą skórę. No to jak prawidłowo postępować? Jak prawidłowo usunąć kleszcza i kiedy najlepiej to zrobić?
11: Kleszcza należy usunąć jak najszybciej. Możemy do tego wykorzystać pensetę z zagiętymi końcami. Poprzez uchwycenie kleszcza za głowę, możliwie jak najbliżej skóry, tak aby uniknąć zgniatania jego tłowia. Ciągnąć należy prostopadle do skóry, bez ruchów rotacyjnych, sprzyjają one po prostu urwaniu się tłowia. Ciągniemy takiego kleszcza w kierunku przeciwnym do ułożenia aparatu gębowego, stopniowo zwiększając to natężenie. Po prostu musimy to zrobić z takim wyczuciem, żeby go nie urwać, tylko po prostu delikatnie starać się go usunąć, ale musimy to zrobić też pewnie. Jeśli usuniemy kleszcza, to miejsce po usunięciu kleszcza należy zdezynfekować, a ręce i pięsetę starannie umyjmy. Aby usunąć kleszcza, możemy także zastosować różne przyrządy, które możemy kupić w aptece. Tutaj też zaleca się, żeby przed ich użyciem zapoznać się z informacją producenta odnośnie zastosowania tego urządzenia lub aparatu.
12: Okej, okay, no czasami jest też tak, że usuniemy pensetą fragment tego kleszcza, a na przykład część nam na skórze zostaje. No właśnie, czego absolutnie nie wolno robić podczas usuwania takiego kleszcza? Na przykład, nie wiem, czy smarowanie kleszcza tłuszczem, alkoholem albo inną substancją jest jakimś błędem?
11: Niestety tak. Zdarzają się takie sytuacje, sytuację, że miejsce, które zbity kleszcz jest smarowane różnymi smarowidłami, żadnych takich substancji nie stosujemy. Mogą one wywołać reakcję wymiotną u kleszcza, czego nie chcielibyśmy.
12: Jasne. Powiedzieliśmy o tym wyciąganiu pensetą kleszcza. No ale pytanie, czy możemy takiego kleszcza wyciągnąć na własną rękę, czy lepiej jednak po każdym takim ukąszeniu zgłosić się do lekarza?
11: Kleszcza musimy wyciągnąć jak najszybciej, więc dobrze zrobić to od razu po jego zauważeniu. Jednak kiedy zostanie nam jakiś fragment kleszcza, którego nie możemy usunąć, to możemy zgłosić się do lekarza. Możemy jeszcze spróbować usunąć go jałową igłą, tak jak usuwa się drzazgę. Jeśli nam się to nie uda lub to miejsce wydaje nam się zmienione, nie jest naturalne i nie goi się, to wtedy warto udać się do lekarza.
12: I wtedy konsultacja jest jak najbardziej wskazana. Czy każdy kleszcz może zarazić nas boleriozą? Od czego w ogóle zależy ryzyko takiego zakażenia?
11: Nie każdy kleszcz może zarazić nas boleriozą i nie każde ugryzienie powoduje zakażenie. Im szybciej usuniemy kleszcza, tym mniejsze jest ryzyko zakażenia. Jednak ryzyko wzrasta, jeśli usuniemy kleszcza po upływie 24 godzin od ugryzienia. Niestety jeden kleszcz może być również nosicielem wielu groźnych patogenów, chorobotwórczych, takich jak bakterii, wirusów czy pierwotniaków, którymi może nas zarazić. Należy zaznaczyć, że wiele przypadków ugryzień udaje się wyeliminować organizmowi i nie dochodzi u nas do rozwinięcia zakażenia. Jednak po czasie w organizmie człowieka możemy wykryć przeciwciała, na przykład przeciwko boleriozie, we krwi zdrowego człowieka.
12: Jakie są pierwsze objawy boleriozy? Powiedzmy może, bo to jest dość istotne. No i po jakim czasie od ukąszenia mogą one się pojawić?
11: Często bezpośrednio po ukłuciu przez kleszcza występuje zaczerwienienie i odczyn zapalny w miejscu wchucia, który znika po kilku dniach. Jest to zazwyczaj odczyn alergiczny. Zaczerwienienie, które pojawia się kilka dni od ukłucia, zazwyczaj około 3-4 dni, może być i później, i nie znika w miejscu ukłucia, powiększa się przybierając kształt pierścienia lub owalnej plamy otaczającej miejsce wkucia, to najczęściej jest rumień wędrujący. Rumień wędrujący stwierdza się w momencie, kiedy jego średnica przekracza 5 cm u osoby dorosłej. Ma ostre granice, stopniowo się powiększa, może być jednolity lub przebarwiony, taki odbarwiony w środku. Rumień rozwija się wokół miejsca wkucia lub na innym części ciała i może upłynąć nawet 28 dni, zanim się pojawi. Rumieniowi mogą towarzyszyć inne objawy, na przykład osłabienie, gorsze samopoczucie, gorączka i powiększenie okolicznych węzłów chłonnych.
12: A czy ten rumień wędrujący pojawia się zawsze na naszej skórze po ukończeniu, czy powinno nas zaniepokoić, na przykład jeśli go nie będziemy mieli na skórze?
11: Rumień wędrujący występuje u około 40-60% zakażonych osób, dlatego miejsce po ukłuciu przez kleszcza obserwujemy do 3-4 tygodni od zdarzenia. Następnie ujawniają się inne objawy boleriozy, najczęściej w postaci porażenia nerwu twarzowego, bólów i objawów ze strony układu sercowo-naczyniowego, zapalenia stawów, a z takich poważnych już dolegliwości, to jest zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
12: Okej, mówiliśmy o boleriozie, więc teraz zapytam, czym kleszczowe zapalenie mózgu różni się właśnie od wspomnianej już boleriozy i jak można się przed nim chronić?
11: Kleszczowego zapalenia mózgu w odróżnieniu od boleriozy nie możemy leczyć, ponieważ wywołuje je wirus. Stosowane są jedynie leki objawowe. Również kleszczowe zapalenie mózgu, tak jak bolerioza, przebiega dwufazowo. Jednak w tym przypadku przebieg pierwszej fazy przypomina grypę i są to objawy takie, które by mogły sugerować grypę, dlatego bardzo trudne jest tutaj postawienie rozpoznania na tym etapie. W drugiej fazie choroby pojawiają się objawy neurologiczne, takie jak zawroty głowy, sztywność karku, rozdrażnienie, nadwrażliwość na bodźce, zaburzenia świadomości, aż po porażenie nerwów, niedowłady, zaburzenia czucia, problemy z mową, połykaniem, a nawet śpiączka lub śmierć. Dodatkowo kleszczowym zapaleniem zapaleniem mózgu możemy się zarazić, spożywając niepasteryzowane produkty mleczne pochodzące od chorych zwierząt.
12: No to w takim razie zapytam, może to powinno być pytanie retoryczne, ale jednak go zadam. Czy warto szczepić się przeciwko kleszczowemu, tudzież odkleszczowemu zapaleniu mózgu?
11: Na pewno warto, ponieważ kleszczowe zapalenie mózgu, tak jak już tutaj mówiliśmy, jest bardzo trudne do rozpoznania, a powikłania choroby są bardzo ciężkie.
12: To komu szczególnie takie szczepienie jest zalecane?
11: Myślę, że szczepić powinni się wszyscy, a w szczególności leśnicy, rolnicy i wszystkie osoby, które zawodowo lub prywatnie przebywają często na terenach zielonych, również właściciele psów lub kotów.
12: To jeszcze dopytam, gdzie można wykonać takie szczepienie przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu?
11: Wszyscy zainteresowani mogą takie szczepienie wykonać w placówce podstawowej opieki zdrowotnej. Dodatkowo dorośli mogą skorzystać ze szczepień wykonywanych przez apteki.
12: Okej, to teraz przejdźmy do tego, jak wygląda sytuacja na Podkarpaciu. Czy w regionie odnotowuje się dużo przypadków boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu? A jeśli tak, no to kto jest tutaj najbardziej narażony? Może jeżeli ma Pani jakieś liczby, jakieś dane, to myślę, że fajnie by było się też nimi tutaj podzielić.
11: W województwie podkarpackim w 2025 roku zarejestrowano 3200 przypadków. W tym samym okresie na terenie całego kraju odnotowano prawie 50 tysięcy takich przypadków. W pierwszej połowie 2026 roku na terenie Podkarpacia zanotowano ponad 1000 przypadków boreliozy i w tym samym okresie do czerwca 2026 zanotowano w całym kraju prawie 15 tysięcy przypadków.
12: To była bolerioza, a jeżeli chodzi o odkleszczowe zapalenie mózgu?
11: Jeśli chodzi o odkleszczowe zapalenie mózgu, w województwie podkarpackim w 2025 roku zanotowano 38 przypadków, a na terenie całego kraju 938, a jeśli bierzemy pod uwagę okres do czerwca 2026, to w naszym województwie zanotowano już 9 takich przypadków, a w całym kraju 202.
12: To na koniec jeszcze zapytam, gdyby Pani miała przekazać naszym słuchaczom trzy najważniejsze zasady dotyczące kleszczy, no to co powinniśmy zapamiętać przed wyjściem, no na przykład do lasu, albo na jakąś polanę?
11: Przede wszystkim z obawy przed kleszczami i ich ukąszeniem nie rezygnujmy z aktywności w strefach zielonych. Po pierwsze, zadbajmy o ochronę, odpowiednie ubranie i repelenty. Po drugie, skontrolujmy skórę swojego ciała po powrocie. Po trzecie, jeśli tylko możemy i nie mamy żadnych przeciwwskazań, to zgłośmy się na szczepienie.
12: No i super, bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
11: Również bardzo dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia.
13: To jeden z pierwszych rezerwatów utworzonych na terenie województwa podkarpackiego. Mowa o rezerwacie Sochy, znajdującym się na terenie powiatu stalopowolskiego. O gatunkach roślin i zwierząt, które można zobaczyć w rezerwacie, opowiedzieli mi Agnieszka Marcela, zastępca regionalnego dyrektora ochrony środowiska i regionalny konserwator przyrody w Rzeszowie oraz rzecznik rzeszowskiego RDOŚ-u dr Łukasz Lis. Kiedy pierwotnie utworzono rezerwat Sochy, po jakim czasie został on zlikwidowany i co było tego powodem?
14: Pierwotnie rezerwat przyrody Sochy utworzony został w drugiej połowie lat 30. XX wieku. W roku 1936, a później 1938 wojewoda lwowski powołał tam las ochronny. Ten las ochronny obejmował areo około 10 hektarów i las topolowy, złożony z topoli białej i z topoli czarnej. Po II wojnie światowej, właśnie na podstawie tego lasu ochronnego z okresu międzywojennego, ustanowiony został tam znacznie większy rezerwat przyrody. To był 1953 rok i był to jeden z pierwszych rezerwatów utworzonych po II wojnie światowej w granicach dzisiejszego województwa podkarpackiego. Na wskutek różnego rodzaju zmian, które zachodziły w drzewostanie tego rezerwatu, rezerwat został zniesiony na początku 1971 roku.
13: Jakie znaczenie w kontekście rezerwatu Sochy miała bażantarnia założona przez Jerzego Lubomirskiego? Jeśli się nie mylę, to chyba w latach 30. ubiegłego wieku.
15: Przy w sumie rezerwacie, bo tak naprawdę nie dokładnie w jego granicach powstała bażantarnia, przy czym ona powstała dwukrotnie. dwukrotnie, bo po raz pierwszy jeszcze w okresie I wojny światowej i właśnie te działania zbrojne zaprzepaściły tą pierwszą ideę powstania bażantarni, czyli krótko mówiąc hodowli bażantów. Druga jej odsłona już nastąpiła jeszcze przed II wojną światową. Udało się. Ta główna część bażantarni, w której hodowano, rozmnażano bażanty, mieściła się mniej więcej tam, gdzie aktualnie znajdują się ogrody działkowe. To był ten rdzeń. Ona funkcjonowała do lat 40., czyli no, niedługo. A jaką rolę odgrywała ta bażantaria? Mianowicie Lubomirski, kiedy widział już, że ta topola ma się gorzej, próbowano ją ratować i właśnie on podejmował na gruntach tej bażantarni pierwsze takie działania, aczkolwiek one były bardziej komercyjne, niemniej jednak rzeczywiście taką funkcję ona pełniła. Od razu to były dwie odsłony bażantarni, nie będzie trzeciej.
14: Pamiętajmy o tym, że bażantarnia nie wchodziła w granice o lasu ochronnego, czy też rezerwatu przyrody. Były to odrębne, umiejscowione odrębnie obiekty.
16: Jaki rodzaj lasu obejmował rezerwat przyrody Sochy i dlaczego mówi się o nim, że był tak ważnym terenem ochrony przyrody?
15: Już ta pierwsza odsłona Soch, czyli jeszcze w latach 30., obejmowała takie wówczas najciekawsze siedlisko łęgowe z topolą, z okazałymi egzemplarzami topoli czarnej. I to było przyczynkiem do pierwotnego podejścia ochroniarskiego. No i też to był przedmiot ochrony tego właściwego rezerwatu przyrody, który funkcjonował od lat 50. do 70. Więc siedlisko łęgowe. Jest to zakole Sanu. Pierwotnie ten grunt znajdował się po prawej stronie, później po lewej w związku z pracą tej rzeki i meandrowaniem. Z uwagi właśnie, że ten obiekt znajduje się w dolinie Sanu, stąd też siedlisko ma charakter wodozależny. Łęki są takimi siedliskami związanymi ściśle z aktywnością rzeki i tam też przez długie lata to siedlisko miało się dobrze. No niestety w późniejszym okresie następowało grądowienie, czyli już łęk przekształcał się w las liściasty, grądowy, co też było przyczynkiem do tego, aby ten rezerwat pozbawić formy ochrony, znieść ten rezerwat.
14: Pamiętajmy, że Sochy, tak jak tu wspominaliśmy przed chwilą, położone są bardzo blisko koryta rzeki San, więc jesteśmy w szerokiej dolinie, którą ukształtowała rzeka San. W rezerwacie występowała zarówno topola czarna, jak i topola biała. Były to wyjątkowe ekotypy tych gatunków, wyróżniające się zarówno wzrostem, jak i pokrojem. Do tego stopnia były to wyjątkowe egzemplarze, że nawet naukowcy się nimi interesowali i oczywiście powstawały artykuły naukowe w tym zakresie, przynajmniej jeden. Należy jeszcze podkreślić rolę ordynacji rodowej książąt lubomirskich. Pamiętajmy, że ordynacja rozwadowska posiadała dwa rezerwaty przyrody. Jednym był Sochy, drugim był rezerwat Jastkowice, również odtworzony w okresie międzywojennym.
16: A czy ten rezerwat Jastkowice istnieje w tej chwili?
14: Tak, rezerwat Jastkowice do tej pory objęty jest ochroną przyrody.
16: Czym się charakteryzuje właśnie ten rezerwat Jastkowice? Jakie gatunki drzew, roślin się tam w nim znajdują?
14: Jastkowice położone są w zwartym kompleksie leśnym należącym

0: Sochy. Jaką powierzchnię miał wtedy sam rezerwat, a jaką jego otulina?
1: Pierwotnie ten rezerwat zajmował powierzchnię ponad 45 hektarów, dokładnie 45 i 44 ary, a jego otulina zajmowała powierzchnię ponad 80 hektarów. Tak więc to był taki zwarty kompleks z taką ochroną w postaci otuliny na brzegu Sanu.
0: Jakie elementy przyrody były chronione w rezerwacie Sochy wtedy, a jak to wygląda teraz? Czy są jakieś różnice?
1: Pierwotnym przyczynkiem do objęcia tego rezerwatu ochroną prawną były właśnie te wyjątkowe topole. No niestety do naszych czasów nie przetrwały one w takiej ilości i w takiej okazałości, jakie to miało miejsce jeszcze w latach 50. W związku z tym aktualnie obejmujemy to, co jest. Ten teren jest ciekawy przyrodniczo. Przede wszystkim jest to taka enklawa leśna położona na terenie miasta Stalowa Wola, bo jednak wchodzi w obręb ewidencyjny miasta Stalowa Wola, więc stanowi taki hotspot dla różnorodności biologicznej. Stąd też wiele gatunków ptaków, tam znajduje siedlisko. Podkreślić należy, że od czasów, kiedy ten rezerwat został zniesiony, zlikwidowany, nie prowadzono tam jakichś większych prac gospodarczych. Nadleśnictwo rozwadów traktowało to jako taki las ochronny. Co jeszcze tutaj warto podkreślić, pomimo tego zniesienia, zlikwidowania tego rezerwatu w sposób formalny i prawny, w świadomości ludzi i mieszkańców, to ten grunt nadal był uznawany za rezerwat. W związku z tym to jest taka też społeczna inicjatywa, aby tak kolokwialnie rzecz ujmując zalegalizować to, co gdzieś tam w umyśle było chronione. I jeżeli chodzi o aktualne podejście do tego obiektu, jako cel ochrony w projekcie zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska została wpisana dynamika procesów naturalnych wielogatunkowego drzewostanu o charakterze lasów łęgowych. Dlaczego taki przedmiot? Bo właśnie chcemy podkreślić tą dynamikę zmian, jakie zachodzą w przyrodzie, no i jakie dotknęły ten drzewostan. Zniesienie rezerwatu przyrody w latach 70. No, przez niektóre środowiska jest krytykowane, bo wówczas rzeczywiście trudno było utrzymać ten ekotyp topoli. Prace związane z jej utrzymaniem, z przywróceniem nie okazały się nieskuteczne. W związku z tym taka, a nie inna decyzja nastała. Myślę, że teraz zmieniło się to podejście, bo jednak ekosystemowo taki obiekt zawsze będzie ciekawy.
0: Czy mógłby Pan podać jakieś przykłady roślin oprócz wspomnianych topoli? Przykłady również grzybów czy zwierząt żyjących w tym rezerwacie?
1: Tutaj tym kluczowym elementem chronionym był ten drzewostan. Jako całość, pierwotnie właśnie te topole, teraz też drzewostan chcemy chronić, przy czym w tym aktualnym wydaniu, czyli już taki, który podlega tym zmianom w kierunku gruntu właśnie, czyli przekształceniom z lasu łęgowego, czy z siedlisk wilgotnych na te mniej wilgotne. Natomiast jeżeli chodzi o bogactwo gatunkowe, na pewno ptaki są w miarę dobrze rozpoznane. Ich ilość, liczbę gatunków szacuje się na ponad 50. Jeżeli chodzi o szatę roślinną, też tam zinwentaryzowano około 100 gatunków roślin, nie tylko drzew, ale też tych roślin zielnych, które są zazwyczaj charakterystyczne dla tego typu siedlisk.
2: Nie ukierunkowujemy się na jakiś konkretny przedmiot ochrony. Obserwujemy, co się będzie działo w wyniku zmian stosunków wodnych, w wyniku zmian klimatycznych. W ten sposób podchodzimy do tego obiektu.
0: Czyli można powiedzieć, że rezerwat Sochy jest trochę takim miejscem badań.
2: Podkreślając walory przyrodnicze tego rezerwatu, zwrócimy jeszcze raz uwagę na te resztki dawnych lasów topolowych, które tam funkcjonowały. Dzisiaj jak pójdziemy do tego rezerwatu, do trzeciej odsłony de facto tego rezerwatu, to jeszcze znajdziemy potężne pnie topoli, które leżą tam w dnie lasu o potężnych wymiarach. Proszę Państwa, jak rezerwat zlikwidowano, to z uwagi na wymiary tych topól nie było możliwości usunięcia, bo były tak duże i po prostu pozostawiono je na terenie dawnego rezerwatu.
1: Z uwagi na charakter drzewostanu, czyli taki już sędziwy las z mnóstwem rozpadającego się drewna, zamierających drzew, jeszcze zamierających i już tych martwych, tutaj ciekawym elementem, ciekawym stwierdzeniem, i to w latach 90. było odnalezienie zgniatka cynobrowego. Jest to taki chrząszcz związany właśnie z takimi martwymi drewnami, całkiem ładny, bo taki czerwony, objęty ochroną ścisłą, zresztą gatunek naturowy. To jest ciekawostka na pewno taka entomologiczna akurat, jeżeli chodzi o te drobne zwierzęta. Z tych większych zwierząt oczywiście znajdziemy tam pospolite gatunki ssaków, które zazwyczaj lubią tego typu enklawy jak sarna, zając, lis. Natomiast jeżeli chodzi o ornitofaunę, czyli faunę ptaków, z uwagi na tak dużą ilość tych starych drzew, fauna dzięciołów jest jak na taki mały teren dość liczna, bo tam do 4 gatunków zostało stwierdzonych dzięciołów, puszczyk, jeżeli chodzi o sowy, a oprócz tego pospolite gatunki charakterystyczne dla lasów, niemniej jednak na pewno z uwagi na ich ilość, liczebność, spacer czy wędrówka, bo przez rezerwat przebiega droga, na pewno dostarczy dużo wrażeń wokalnych w wykonaniu tychże ptaków.
0: Wróćmy jeszcze na moment do historii rezerwatu Sochy. Co sprawiło, że obniżył się poziom wód gruntowych tuż po zlikwidowaniu rezerwatu?
2: Proces obniżania poziomu wód gruntowych na terenie rezerwatu Sochy miał miejsce, tak jak mówiliśmy wcześniej, przynajmniej od końca XIX wieku, kiedy doszło do wybudowania wałów przeciwpowodziowych przy rzece San. Wały te oddzieliły drzewostan Sochów od rzeki San. Następne elementy związane ze zmianą poziomu wód gruntowych to generalne obniżanie się poziomu wód gruntowych, które bez wątpienia mogło mieć miejsce na terenie rezerwatu w latach późniejszych, już bliżej współczesnych. Warto dodać, że w dawnych czasach, kiedy ten teren był własnością lubomirskich, ród ten zwracał dużą uwagę na wykorzystanie gospodarcze topoli. Jak się okazuje, korą pozyskaną z topoli chwalono się nawet na krajowej wystawie pod koniec XIX wieku we Lwowie. Ta kora pozyskana z topoli była wykorzystywana m.in. w celach rybackich.
0: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
1: Fotografia bez ograniczeń. Stalowowolskie koło fotograficzne Kadr od lat udowadnia, że dobry plan zdjęciowy można znaleźć niemal wszędzie. Od pól słoneczników po zabytkowe wnętrza. O pasji do fotografii, nietypowych sesjach, szukaniu własnego stylu i tym, jak zacząć przygodę z aparatem, już teraz rozmawiam z przedstawicielami koła fotograficznego Kadr ze Stalowej Woli. Zapraszam.
3: Grzegorz Myszka.
4: Mariusz Niedziałek.
5: Krzysztof Maciuch.
6: Piotr Kiełbasa.
1: Myślę, że zanim przejdziemy sobie do takiej codziennej działalności koła fotograficznego Kadr ze Stalowej Woli, to zaczniemy sobie od tego, od jak dawna działa Kadr, skąd w ogóle taka nazwa i kto był jego założycielem.
5: Rok założenia bym powiedział, że to jest jakiś 2006 rok, wtedy byłem w szkole budowlance i tam dołączyłem do grupy ludzi, którzy chcieli się bawić fotografią. I stamtąd to się wyłoniło, bo po skończeniu chyba tam był, po zajęciach, po końcu roku przyszedłem wtedy z częścią osób do spółdzielczego domu kultury. I tam faktycznie zaczęło się takie, można powiedzieć, regularne spotykanie się z członkami fotografii i tam żeśmy się zaczęli bawić w fotografię. I pomysł samej nazwy Kadr wyszedł, że trzeba było coś wymyśleć. I Kadr, jak to klisza, składa się z kadru i tyle.
1: Czyli na początku spotykaliście się w spółdzielczym domu kultury, stalowowolskim SDK-u, a teraz gdzie właśnie macie takie swoje zebrania? Bo kadrowiczów jest chyba dosyć dużo.
4: No obecnie po zatoczeniu takiego koła, poprzez różne miejsca, gdzie mieliśmy swoje siedziby, ponownie wróciliśmy, można powiedzieć, że pod skrzydła spółdzielczego domu kultury, ale nie znajdujemy się jakby w głównym budynku, mamy osobny klub MK, w którym znajdują się prócz koła fotograficznego parę innych grup. No i tam działamy, mamy salę dość sporą, sporo miejsca. No a członków mamy około 45 na grupie. Nie wszyscy przychodzą jednocześnie na spotkania. Spotkania nasze to tak mniej więcej w gronie około 20-25 osób. Z tego względu, że ludzie albo wyjeżdżają, pracują, więc nie wszyscy są w stanie być na zajęciach. Zajęcia mamy co tydzień w piątek o 17. Realizujemy swoje plany.
1: Czyli spotykacie się tylko raz w tygodniu, czy może jak są planowane jakieś po prostu wyjazdowe fotografowanie, czy jakieś sesje na miejscu?
7: Najczęściej spotykamy się raz w tygodniu w piątek, ale jeśli część z nas ma zamiar sobie pojechać na przykład wschód słońca albo zachód słońca, to umawia się na osobny termin, żeby nie kolidował z tymi naszymi takimi żelaznymi zajęciami piątkowymi. Mogą sobie wybrać jakąś tam sobotę, niedzielę czy dzień tygodnia, który im pasuje. Oprócz tych piątkowych zajęć Kadr działa jeszcze z Urzędem Miasta. Są to dwa projekty. Jest to Stalowowolskie Centrum Aktywności Lokalnej i tam prowadzimy zajęcia tak zwane poniedziałkowe w Bibliotece Miejskiej z młodzieżą.
1: Czyli w M-kwadrat, chyba tak się to nazywa.
7: Miejsce aktywności lokalnej w Bibliotece Miejskiej na dole. Oprócz zajęć fotograficznych są tam jeszcze różnego rodzaju innego aktywności dla młodzieży. Oni sobie mogą tam przyjść, posiedzieć, pograć w planszówki, pooglądać telewizor, mogą sobie ugotować ziemniaki na przykład, bo sobie gotowali ostatnio. Generalnie mają jakieś tam zajęcia kulinarne, tak, robią sobie gofry, robią sobie naleśniki, przy okazji coś tam wyszywają, szydełkują, szyją. Mają różnego rodzaju takie zajęcia.
1: To brzmi
7: manualne.
1: W sumie trochę jak taka strefa spotkań, tylko dla młodzieży.
7: Bo to jest część takiej strefy spotkań, tylko właśnie dla młodzieży w bibliotece.
1: Czyli tutaj mówiliśmy sobie o takich spotkaniach w gronie członków koła fotograficznego Kadr i zajęć z młodzieżą, ale z tego co wiem, to sami kadrowicze tworzą też taką grupę ludzi, taką można powiedzieć międzypokoleniową. Czy wiecie, jakie są właśnie rozbieżności wiekowe między właśnie kadrowiczami? Kto jest najmłodszy, kto jest najstarszy? Chodzi mi o ten rozrzut wiekowy.
3: Jeśli chodzi o nasze kadrowe spotkania piątkowe, my staramy się, zapraszamy wszystkich. Nie ma jakichś takich ograniczeń wiekowych, ale no oczywiście najmłodsi są to ludzie, którzy mają 18 lat, bo tak troszeczkę podzieliliśmy, że tu są pełnoletni, a tam te poniedziałkowe spotkania są dla młodzieży. Najstarsza grupa osób, no to myślę, że ponad 60 parę. Taki ktoś tam może być, ale to tak średnio to jest grupa wiekowa 40+. I mamy bardzo różne osoby. Te osoby, które do nas przychodzą, po prostu one lubią przychodzić na zajęcia. Nasze zajęcia polegają na tym, żebyśmy po prostu się dobrze bawili. Żebyśmy mogli się spotkać i po prostu się bawić. Bawić się przez fotografię, nie? Bo ktoś powie, że bawimy się. Ale chodzi o to, że cały czas wchodzimy w różne te dziedziny fotografii. Fotografia to jest taka dziedzina, gdzie możemy robić bardzo wiele różnej fotografii i my w kadrze po prostu staramy się każdemu pokazać każdą dziedzinę fotografii i jest wiele osób, że na przykład lubi bardziej fotografię dziecięcą, lubi jakąś, no najwięcej osób zawsze mówią, chcemy modelki, nie? No i niestety fajnie, no bo te portrety, myślę, że najwięcej robimy zdjęć właśnie z sesji zdjęciowych. Tutaj mamy naprawdę profesjonalne studio do dyspozycji, czyli mamy naprawdę bardzo dużo lamp, modyfikatorów, używamy tego wszystkiego, pokazujemy im, jak zrobić fajne zdjęcie i staramy się po prostu pokazywać różną fotografię. Oczywiście robimy różne wyjazdy plenerowe, maki, jakieś zachody słońca i tak dalej. Także tu
6: czyli
3: bardzo
6: różne. Inspiruje was przyroda i takie, można powiedzieć, trendy internetowe, bo to chyba na Instagramie jakieś tam rzepaki, maki.
3: Tak, najwięcej tak, ale no również każdy z nas po prostu wychodzi z założenia, że spróbujmy coś innego. I na przykład mamy kolegę, który ma znajomości na przykład na lotnisku w Turbii. Ostatnio mieliśmy super świetną sesję zdjęciową. Nasza kochana modelka Miss Podkarpacia nam pozowała i na samolocie. Ten samolot Antek to taki dwupłatowiec i no były takie ciekawe momenty. W pewnym momencie pan, który tam nam tego Antka udostępnił, mówi, a nie chce ona wyjść tam na górę? Gdzie na górę? No to pyk, a ona pyk, pyk, pyk, wyszła na samą górę i pozowała nam na samolocie, na samej górze. Mega sesja, mega fajne przeżycia i wiele takich sytuacji jest, nie? Że gdzieś ktoś ma kogoś znajomego, gdzieś tam jedziemy, jakieś pole fajne, gdzie też musimy mieć pozwolenie, żeby na te słoneczniki wejść, no to musimy mieć pozwolenie, żeby nas ktoś nas zaprasza. No i tak to wygląda.
6: Wracając jeszcze do kadrowiczów, a w zasadzie do osób, które chcą stać się kadrowiczami, to czy zwykle są to osoby, które mają już jakieś doświadczenia właśnie w fotografowaniu, czy są to też takie osoby zupełnie początkujące, które chcą postawić te swoje pierwsze kroki w fotografowaniu?
4: To tak jak wcześniej tutaj kolega powiedział, że do naszej grupy zapraszamy wszystkich, niezależnie od tego, jaki stopień zaawansowania mają w fotografii. Mogą to być amatorzy, którzy kompletnie nie wiedzą nic o fotografii i my właśnie naszym działaniem chcemy, żeby oni nauczyli się tej fotografii, żeby pokochali to, bo jeśli już coś w tym kierunku ich zainteresowało, to wydaje mi się, że to jest właśnie taki kierunek, którym my im możemy pomóc. I do grupy właśnie najczęściej przychodzą osoby, które mają małe doświadczenie albo w ogóle tego doświadczenia nie mają. Razem z nami pracują, robimy te zdjęcia, w trakcie tych zajęć uczą się, podpowiadamy im, co robić i jak robić. No ale też w grupie mamy osoby, nazwijmy, średnio zaawansowane i też mamy osoby, które są, nazwijmy to, zawodowcami fotografii, którzy pracują, jak Piotr, pracują jako fotograf. Większość jednak jest to fotografów amatorów, ale już z dużym doświadczeniem.
6: A co ze sprzętem? Czy wy na początku zapewniacie właśnie jakiś sprzęt, żeby te osoby początkujące mogły oswoić się na przykład z aparatem?
4: Tak, można do nas przyjść i, że tak powiem, wyoglądać sobie różne aparaty różnych producentów. Natomiast już do samych zajęć raczej wolimy, żeby ktoś miał już docelowo swój aparat. Natomiast sprzęt, no to udostępniamy. Mamy bardzo dużo lamp, mamy statywy, mamy tła. Takiego, nazwijmy to, ubocznego, takie zaplecze, to zapewniamy oczywiście. Natomiast aparat najlepiej, żeby już ktoś miał do nauki swój, bo jednak na każdym aparacie pracuje się troszkę inaczej. Inne są funkcje, guzikologia jest inna, więc lepiej, żeby się ktoś uczył docelowo na swoim aparacie.
6: Czyli telefon z aparatem to troszkę za mało na początek?
4: Telefon raczej nie. Raczej my staramy się uczyć tej fotografii takiej, no, tradycyjnej. Telefon, no, też jest dobry. Też można wykonać telefonem dobre zdjęcie, no ale to my raczej tutaj idziemy w kierunku aparatów, w kierunku fotografii tradycyjnej.
6: A jeśli chodzi już o takie warsztaty, które prowadzicie, to ile generalnie jest takich właśnie dziedzin fotografii, której uczycie? Tutaj wspominaliście o fotografii portretowej i tej takiej w przyrodzie, nie wiem jak się taka nazywa. A czy są jeszcze jakieś inne właśnie rodzaje fotografii?
4: Tutaj jest bardzo rozległy temat.
6: Tutaj nie ma łatwych pytań.
4: Ja porównuję fotografię do sportu. W sporcie jest wiele dyscyplin. Ludzie biegają, skaczą, pływają, gry zespołowe. Jest naprawdę tego bardzo dużo. Tak samo w fotografii. Mamy fotografię portretową, krajobrazową, makro, przyrodnicza, a każdą z tych fotografii można jeszcze dzielić na podgrupy, bo przyrodnicza to będzie na przykład ptaszki furwające, zwierzątka deptające. Możemy też podciągnąć i w tą fotografię też makro, choć makro jest osobną jeszcze dziedziną. Także tego jest naprawdę bardzo dużo. My na zajęciach co trochę próbujemy każdą z tych, że tak powiem, dyscyplin fotografii spróbować. Jest fotografia produktowa, naprawdę możemy tego wymieniać tyle. Jest fotografia techniczna, nie wiem, to taka na przykład wykorzystywana w wojsku, w lotnictwie. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Taka techniczna jest mniej, że tak powiem, rozpopularyzowana, ale trzeba wiedzieć, jak zrobić takie zdjęcie, prawda?
6: Ale potrzebna, nie? Bo teraz praca w marketingu jest taka popularna.
4: Tak, bardzo.
5: Ale przede wszystkim chcemy każdą dziedzinę fotografii przedstawić każdemu, więc znajdziemy i sport, i technikę, i przyrodę, i no wszystko. Po prostu sami szkolimy się do tego, żeby ludziom też to pokazać.
6: A co na przykład właśnie jak przychodzi, właśnie dołącza do kadru taka osoba, która szuka u was wsparcia, bo chciałaby na przykład założyć, nie wiem, konto na Instagramie, gdzie właśnie chciałaby wrzucać na przykład zdjęcia właśnie jakichś tam produktów na przykład. Czy pokazujecie też właśnie takim osobom, jak wykonywać takie zdjęcia?
3: Jeśli chodzi o zdjęcia telefonem, każdy mówi inaczej, nie? Że nie da się zrobić zdjęcia telefonem dobrego, fajnego. Oczywiście da się zrobić. Teraz te najnowsze telefony fajne rzeczy robią i możemy bawić się tym telefonem. Pyta mnie pani, czy może ktoś dołączyć? Tak, może ktoś dołączyć. Dołączamy. Jeszcze tylko powiem, że na przykład ja też jeszcze z Sebastianem prowadzimy spotkania w Centrum Aktywności Seniora i tam uczymy fotografii telefonem i uczymy, jak zrobić dobre zdjęcie telefonem. I naprawdę nasi seniorzy są genialni, po prostu takie rzeczy robią. Potem jest organizowana wystawa. Na tej wystawie pokazujemy całoroczną pracę i da się. Jeśli chodzi o takie tutaj bardziej filmy, takie właśnie, gdzie się pokazuje, czy na Instagramie. Na pewno tak. To, no bo my też pokazujemy siebie, swoją taką dziedzinę, nie? Ktoś jest odpowiedzialny za modelki, ktoś jest odpowiedzialny za załatwienie miejsca, gdzie mamy pojechać, ktoś jest odpowiedzialny za sprzęt, za lampy i również ktoś jest odpowiedzialny za zrobienie fajnej rolki, czy fajnego jakiegoś wpisu, no i tego też uczymy, też pokazujemy, jak to zrobić.
6: Czyli ktoś rzuca temat, fotografia produktowa i idziecie w to.
3: Tak, fotografia produktowa. Ostatnio fotografowaliśmy nawet filiżanki. Ktoś piękne filiżanki przyniósł. No i jak zrobić filiżankę, żeby ona była ciekawa. No, powiem szczerze, będzie widać niedługo efekty naszej pracy. Ta filiżanka po prostu ma być ostra, ma być super naświetlona, ale również może być ta produktowa, typowo fotografia pod sprzedaż, ale może być też taką fajną, z taką fajną jakąś jeszcze scenerią, czyli ta filiżanka leży, wylewa się z tej filiżanki, nie wiem, kawa albo kwiaty i to jest też to taka
6: fotografia.
3: To opowiada
6: historię.
3: Tak, to opowiada historię. I my staramy się właśnie pokazać taką fotografię, nie tylko taką sprzedażową, bo ja twierdzę, że to no, jeśli ktoś chce coś sprzedać, to zrobi telefonem, telefon to ładnie obrobi i można to sprzedać. A najważniejszą rzeczą to jest właśnie zrobić ciekawe zdjęcie, właśnie z ciekawą scenerią, właśnie z ciekawym jakimś motywem i żeby było to no, zachwycające.
6: A wracając jeszcze do tych dyscyplin fotograficznych, to która z nich jest najtrudniejsza? Co się najtrudniej fotografuje?
3: Ponieważ ja bardzo lubię portret, myślę, że chyba największą trudnością to jednak jest rozmowa z modelem, rozmowa z kimś, kogo fotografujemy. Czyli jednak ten portret, ja myślę osobiście, że jest ciężki do sfotografowania, ponieważ no, to tam przychodzi psychologia portretu, jak rozpoznać, porozmawiać trzeba z modelem. Pewne rzeczy, które one tam na przykład mają fajne efekty później i to jest takie bardzo ważne.
7: A jeśli chodzi o portret, to ja na przykład lubię ten moment, gdzie model przychodzi, jest zestresowany i w trakcie sesji nagle zaczyna być jakaś współpraca, nagle są jakieś emocje, które chcemy uwiecznić na tych zdjęciach i ja bym powiedział, że taka fotografia portretowa właśnie technicznie, owszem, trzeba być przygotowanym do tego, ale ona dla fotografa, przynajmniej dla mnie, nie jest stresująca.
4: To ja tylko dodam do stopnia tego trudności, że występuje taki dość ciężki stopień trudności, nie wiem, czy dobrze to określiłem, czy są w ogóle takie określenia, ale w fotografii na przykład makro, ustawienie odpowiedniej ostrości, bywa to dość technicznie trudnym zadaniem i amatorzy zazwyczaj z tym mają duże problemy. Trzeba wiele zdjęć wykonać, przećwiczyć, aby wykonać poprawnie ustawioną ostrość na takim zdjęciu. I w różnego rodzaju fotografii bywają takie techniczne problemy, na przykład przy wschodzie słońca, nie wiem, są osoby, które fotografują przykład, nie wiem, zwierzątka, tak? I on zazwyczaj się je fotografuje w wschodzie, ewentualnie zachodzie słońca, wtedy, kiedy światła jest mało, więc technicznie wykonać zdjęcie jakiegoś zwierzątka czy ptaszka, a jeszcze, które jest w ruchu w takich ciemnych warunkach, też to jest technicznie dość trudne do opanowania. Oczywiście jest możliwe, ale trzeba to ćwiczyć. Więc w fotografii jest takich troszkę ciężkich tematów, ale no wiadomo, wszystko się da wyuczyć.
5: A dodam jeszcze przede wszystkim, tu mówisz o rano, wieczór, a nocne zdjęcia, tam musimy dodatkowo sprzętu używać, profesjonalnego, dobrego, żeby móc zrobić nocne zdjęcia, żeby na przykład gwiazdy zrobić nieporuszone. Odpowiednie przystawki musimy używać, żeby to fajnie sfotografować. Trudności są w każdej fotografii. Wszędzie możemy znaleźć jakąś tam trudność, która da się przejść. Tak jak o malowanie światłem, też trzeba się tego nauczyć. I my sami się uczymy, a później przekazujemy tą wiedzę.
6: Czy każde miejsce może stać się planem zdjęciowym? Czy wszędzie można fotografować? Czy wszędzie takie zdjęcie może wyjść dobre, że tak to ujmę?
4: Powiem krótko. Wszędzie można i wszędzie wyjdzie, ale tam, gdzie są zakazy, to niestety nie wolno.
5: To nie wyjdzie.
6: A jakie były właśnie takie najdziwniejsze plany zdjęciowe, które przygotowywaliście? Takie nietypowe. Nie mówię tutaj właśnie o tam, nie wiem, polu lawendowym, czy polu maków, czy czymś takim klasycznym, tylko o takim miejscu, które no, zwykłemu Kowalskiemu nie kojarzyłoby się z sesją zdjęciową.
7: W okresie letnim staramy się wykonywać zdjęcia w przyrodzie, ponieważ dość długo jest widno, mamy dobre światło, Jeśli idziemy w tak zwaną przyrodę, to weźmy pierwsze z brzegu jakieś tam pole słoneczników i rzucamy sobie temat: dobra, w ten piątek idziemy na zdjęcia w polu słoneczników. Zaczynamy od znalezienia lokalizacji takiego pola. Szukamy takich pól, żeby w tle nie było jakichś zabudowań, żeby nie było jakichś niepotrzebnych rzeczy, które nam będą zaburzały potem już te finalne kadry. Znajdujemy właściciela takiego pola, uzyskujemy zgodę na wejście w to pole. Oczywiście staramy się tych jego słoneczników nie zniszczyć. W międzyczasie robimy posta na mediach, szukamy modelek. Kiedy już przeprowadzimy selekcję modelek, umawiamy się z modelkami, umawiamy się, co powinny ze sobą zabrać, jakie stylizacje przygotować, po czym informujemy kadrowiczów, gdzie jedziemy, gdzie spotykamy się i przeprowadzamy taką sesję. I to mamy sesję w polu słoneczników, bo jest lato. Jeśli jest to okres zimowy, to przenosimy się wtedy do studia i możemy sobie szukać różnych lokalizacji zamkniętych. Chodzi nam po głowie sesja w jakimś klubie bokserskim. Chodzi nam po głowie sesja w klubie fitnessowym. Chodzi nam po głowie sesja taneczna. To będą takie tematy, które będziemy się starali realizować. I jeśli chodzi o sesję taneczną, no to tutaj fajnie byłoby sobie zorganizować jakąś salę weselną, zorganizować DJ-a, który będzie przygrywał tymże osobom tańczącym, i w ten sposób szukamy sobie różnych lokalizacji w zależności od tego, jaki mamy temat, jaki temat przyjdzie nam do głowy, a dla nas raczej nie ma takich tematów, których nie moglibyśmy zorganizować.
6: A może jakiś taki szalony projekt, którego nigdy więcej nie powtórzyliście?
7: Pewnie nie pójdziemy znowu w pobliże torów kolejowych, bo nas sokiści kiedyś gonili.
6: Czyli były też takie niebezpieczne sesje zdjęciowe?
7: One nie były niebezpieczne, one dla nas, bo jednak my staramy się przeprowadzać te sesje bezpiecznie. Nie wchodzimy tam, gdzie nie wolno, nie włazimy nie wiadomo gdzie, ponieważ jesteśmy odpowiedzialni za modeli, za nas samych, ale komuś mogło to się wydawać dziwne i podejrzane, więc akurat to było w pobliżu torów, więc ktoś tam

0: Bo chyba ze 2 lata temu byliśmy.
1: Czyli wraca moda.
0: Wraca moda wraca cyklicznie. Zdjęcia, które się robiło 20 lat temu, teraz robi się z powrotem, bo ci, którzy je robili 20 lat temu, oni je mają zrobione. Natomiast nowe pokolenie fotografów stwierdza, o, to jest fajne, moglibyśmy wykonać coś takiego, nigdy nie robiliśmy. I oni teraz to powtarzają, wiedząc bądź nie wiedząc, że to już było zrobione, ale w fotografii w sumie wszystko było zrobione. Kwestia tylko, jak to jest powtórzone.
2: To ja dodam tak jeszcze do tych takich miejsc, może takich trudniejszych do fotografowania, dziwnych, czy jakichś takich niespotykanych. To mamy w okolicy most kolejowy, to jest na terenie Niska. Jest most kolejowy z taką kładką i tam legalnie można sobie wejść na ten most kolejowy. On jest taki troszkę zaniedbany, troszkę rdzy na konstrukcji, cały metalowy. I zdjęcia w tamtych okolicach z tego mostu, pod mostem, w tle ten most, no wychodzą bardzo fajne. Jest to taki klimat, no już rzadko spotykany, z tego względu, że no najczęściej te mosty są już bardzo ładnie wyremontowane, odmalowane i jest troszeczkę już inny klimat przy takich zdjęciach nowych, wymalowanych, prawda?
1: A czy macie jakieś właśnie inne ulubione miejscówki, czy to właśnie w okolicach Stalowej, czy w samej Stalowej Woli, czy jeszcze gdzieś indziej, do których właśnie wracacie co jakiś czas?
3: Jeśli chodzi o miejsca, do których wracamy, to na pewno to są różne pola, to jest na pewno woda, nie? Podwolina, mega fajne miejsce, gdzie robiliśmy fajne sesje zdjęciowe, gdzie kolega ogniste kule rzucał, takie fajne, i wtedy też było malowanie światłem, było pokazane, była modelka, i też takich miejsc naprawdę mamy bardzo, bardzo dużo. Wspomnę jeszcze taką mega świetną sesję, gdzie byliśmy w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli, gdzie nas prezydent dosłownie nas zaprosił.
1: Ale to w tym takim zabytkowym budynku?
3: Tak, w dyrekcji huty zaprosił nas i tam po prostu robiliśmy sesję zdjęciową w połączeniu z budowlanką naszą, tak zwaną szkołą, gdzie oni uszyli mega świetne stroje i w tych strojach modelki, również ze szkoły, one nam pozowały. I w tych murach budynku po prostu każdy się poszedł w inny, wziął sobie jedną czy dwie modelki, poszedł sobie i robił zdjęcia. I naprawdę świetna sesja zdjęciowa, świetna współpraca i z prezydentem, i ze szkołą, i to też wymagało bardzo dużo pracy, bo oni te stroje uszyli. Oczywiście zapytali, czy byśmy nie zrobili tych zdjęć, no ale jak 20 fotografów wyszło, tych modelek było chyba 6 czy 7 i jeden model, który też jest bardzo utalentowanym artystą, bo też szyje, to naprawdę było mega przeżycie. Też to wymagało i jakiegoś światła odpowiedniego, jakieś lampy zabrane ze sobą. No i też trzeba było tam, najpierw trzeba było pojechać, pooglądać te miejsca, gdzie możemy to zrobić, ale naprawdę wyszło świetnie.
1: Czyli to była taka sesja, można powiedzieć, kostiumowa.
3: Tak, bo te stroje to naprawdę były uszyte, to były takie stroje...
1: Przedwojenne?
3: To była taka sesja bardziej, te stroje ich to były art deco, czyli to takie nawiązujące właśnie do tego budynku, w którym robiliśmy zdjęcia.
0: Z takich nietypowych lokalizacji, gdzie nie każdy mógłby zrobić zdjęcia, to mogę powiedzieć, że Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, w którym wykonywaliśmy sesję stylizowaną w strojach retro w latach takich 40-tych, międzywojennych, może tak powojennych, mieliśmy ustalony termin, zgodę dyrekcji oczywiście, zrobiliśmy nabór na modeli, przygotowaliśmy stylizację, do tego umówiliśmy się z wizerzystkami, z fryzjerkami. Taka sesja, ona trwała dla modeli już od godzin południowych, bo musieli się właśnie wystylizować, a kończyliśmy grubo po 21:00. Nam bardzo się tam podobało, my jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów tej sesji.
1: A wracając do tych wizerzystów, makijażystów, to czy właśnie w grupie kadrowiczów są takie osoby? Czy po prostu w cudzysłowie załatwiacie sobie takie osoby z zewnątrz?
0: Nie, wchodzimy w współpracę z osobami z zewnątrz, w kadrze

0: Mamy osoby, które mogą przygotować jakiś tam podstawowy makijaż, ale do takich sesji stylizowanych już to jest zupełnie inny, bardziej zaawansowany makijaż, więc tu wchodzimy w współpracę z wizażystami, z fryzjerami.
1: A jeśli chodzi o scenografię, to sami się tym zajmujecie?
0: Jeśli robimy sesję u nas w kadrze, bądź w miejscach, które trzeba przygotować, to jak najbardziej tak. Kilka dni przed sesją nasza facebookowa grupa jest zarzucana pomysłami, zarzucana gadżetami, kto co ma, kto mógłby co przynieść, kto mógłby coś dokupić, co nam jeszcze potrzeba, czego nam brakuje. Bo w takim muzeum COP, no to korzystaliśmy dokładnie z tego, co oni tam mają wyeksponowane i przygotowane. Także tam mogliśmy jedynie, nie wiem, zmienić ustawienie jakiegoś krzesła, a i to tylko za zgodą opiekunów tej właśnie wystawy.
2: Jeśli chodzi o takie miejsca, gdzie naprawdę bardzo dużo trzeba było przygotować się do tej sesji, to mieliśmy niedaleko Stalowej Woli, jest Osada Kochany. Tam są budynki takie dawne i w tych dawnych budynkach zaprosiliśmy zespół tańca Lasowiacy ze Stalowej Woli. Powiem tak, była grupa starsza i była grupa młodsza. Ogólnie było chyba może 40 osób, tych albo jeszcze więcej. Fotografów nas było wtedy też chyba z 25 i wszyscy robiliśmy zdjęcia właśnie tej grupie. Bardzo duże przygotowanie to. Oczywiście oni w tych pięknych strojach występowali, tańczyli nam, pozowali. Taka mała grupa tych małych lasowiaków, po prostu to takie dzieciaczki, przyjechali z rodzicami. To też takie było mega przedsięwzięcie, duże, gdzie trzeba było po prostu to wszystko ogarnąć, bo powiem szczerze, że w pierwszym momencie, jak zobaczyłem taką dużą grupę ludzi, no to tak trochę się zastanowiłem, jak to wszystko damy radę. Ale sesja wyszła przefajnie, mamy świetne zdjęcia i ta współpraca właśnie z różnymi grupami. I na przykład jeśli chodzi o Amazonki, to jest też taka grupa, z którymi też współpracujemy już drugi raz. Robiliśmy im sesję taką zdjęciową, I te reportaże, które tam też robimy z nimi i też jeszcze mamy jakieś tam plany przyszłościowe, żeby też im porobić fajne zdjęcia. Dużo, dużo różnych grup, z którymi współpracujemy.
1: Tutaj wcześniej wspominaliście, że w Centrum Aktywności Seniora uczycie seniorów robić zdjęcia telefonami i że później jest jakaś z tego wystawa. A czy gdzieś indziej można zobaczyć pracę, ale wasze zdjęcia? Czy organizujecie wystawy swoich zdjęć?
3: Jeśli chodzi o nasze wystawy fotograficzne, to mamy taką stałą wystawę w tym lokalu, w którym mamy też siedzibę, czyli w MC, w Stalowej Woli. I ona jest, że tak powiem, przez 360 dni w roku. Co roku ją zmieniamy, oczywiście, bo przychodzą nowe zdjęcia, ale raz w roku organizujemy taką wystawę podsumowującą nasz roczny wysiłek, nasze roczne prace. Wtedy każdy fotograf wybiera sobie jakieś swoje najlepsze zdjęcia z całego roku, z różnych sesji. My je wspólnie oglądamy, decydujemy, które idzie do druku, drukujemy takie zdjęcia i organizujemy taką wystawę. Ostatnie wystawy organizowaliśmy w Spółdzielczym Domu Kultury ze względu na to, że tam jest dużo miejsca. Takie wystawy zazwyczaj robimy jesienią i one są dostępne do oglądania miesiąc, półtora, to w zależności od tego, ile tam czasu nam pani dyrektor zezwoli na to, żeby zdjęcia tam wisiały.
1: Domyślam się, że ta wystawa fotograficzna prezentuje różne dyscypliny fotograficzne, jak to wcześniej nazwaliśmy.
3: Tak, dokładnie tak jest. Wybieramy z wszystkich sesji z całego roku różne zdjęcia różnych fotografów. Na takiej wystawie możemy mieć około 80 zdjęć. więc na autorów może przypaść dwa, maksymalnie trzy zdjęcia. Są to zdjęcia dość dużych rozmiarów, bo drukujemy te zdjęcia w rozmiarach 50x70 na płótnie, więc to już taki jest obraz dość pokaźny. Wystawa wtedy no, wygląda bajecznie po prostu.
1: Jak wygląda droga do takiego poznania swojego własnego stylu fotografowania? Czy każdy z Was ma właśnie taki swój styl fotografowania, że widzicie czyjeś zdjęcie i wiecie, że o, to robił Piotrek, to robił Grzesiek, czy jest coś takiego?
3: Tak, jest coś takiego. Każdy fotograf ma swój styl i ten styl się wyrabia przez, wydaje mi się, przez cały cykl fotografowania, czyli latami możemy tworzyć swój styl. Może on nam się zmieniać, bo po jakimś czasie możemy dochodzić do wniosku, że jednak bardziej nam się podobają zdjęcia w innym stylu. No tutaj to jest tak dość indywidualne, dlatego że też tak jak mówiliśmy o tym, że ta fotografia jest bardzo różna. Style w portrecie, a style w krajobrazu, totalnie o czym innym mówimy. Więc no ciężko jakby powiedzieć, prawda? Ale ogólnie jest tak, że każdy fotograf ma swój styl robienia zdjęć, obróbki tych zdjęć, więc tak, kadrowania, to bardzo dużo rzeczy ma na to wpływ.
1: Czy macie może właśnie w swoich portfoliach takie zdjęcia, z których jesteście szczególnie dumni? I właśnie może jakieś takie uzasadnienie, dlaczego właśnie to zdjęcie jest takie najbardziej wyjątkowe. I myślę, że tu będziemy przesuwać mikrofon i zapytamy każdego o takie zdjęcie.
2: No, bardzo ciężko jest wybrać najlepsze zdjęcie swoje z życia. Może tak, ja powiem, jeśli chodzi o nasze takie zdjęcie, moje osobiste zdjęcia. No, dałem na ostatnią wystawę 3 zdjęcia. Jeden był portret, oczywiście uwielbiam portret i to po prostu ta modelka wyszła przecudownie na tym zdjęciu. Drugi był troszkę inny portret. I też kocham to zdjęcie, ale chyba jednak to trzecie zdjęcie, które dałem, to był poranny wypad na rosiczki. I zrobiłem zdjęcie właśnie rosiczki.
1: I to są te drapieżne kwiaty, tak?
2: Tak, to są drapieżne kwiaty. My byliśmy... Gdzie myśmy to byli? To jest imię Lity Łuk chyba. Tak, to tam właśnie. I to jest, tam jest taki park, gdzie dosłownie można sobie zrobić wschód słońca i zrobić właśnie te rosiczki. I zakładając pierścienie do makro i w ogóle to jest zabawa. Po prostu zrobiłem bardzo fajne zdjęcie i chyba ja jestem z tych rosiczek najbardziej zadowolony. Z ostatniego roku oczywiście, bo to tak podsumujmy.
1: Dobrze, no to może tak zaktualizuję w takim razie pytanie. Jakie jest właśnie wasze ulubione zdjęcie z tego roku? O, może to będzie łatwiej po prostu.
4: To będzie trudne. Powiem tak, jeśli z tego roku, to powiedzmy szczerze, że to tak mało miałem okazji robić teraz zdjęcia, ale jadąc do pracy akurat miałem aparat, zima, pięknie, białe, wszystko, drzewa i wschód słońca i ta szać. I takie zdjęcie właśnie zrobiłem. I to można by powiedzieć jedno zdjęcie tego roku.
3: To jeśli chodzi o moje najlepsze zdjęcie z tego roku, to ja bym chciał o poszerzenie granic do 2 lat. Dlaczego do 2 lat? Dlatego, że ja lubię chodzić po górach. No jak lubię chodzić po górach, no to lubię tam robić zdjęcia i te chyba najlepsze, najfajniejsze, te, które ja najbardziej lubię, to są zdjęcia z gór. To są raczej widoczki, krajobrazy, więc jeszcze w tym roku nie byłem w górach, więc tegoroczne zdjęcie nadal jest przede mną, a to najbardziej ulubione będzie jeden z krajobrazów z ubiegłego roku.
1: A takie, które już zrobiłeś?
3: To raczej krajobrazowe, to jakby krajobrazowe widoczki górskie.
0: Ja nie mam jeszcze swojego wytypowanego, ulubionego zdjęcia z tego roku. Myślę, że jakbym je przeglądał, coś bym tam wybrał, ale generalnie u mnie na zdjęciach to są te zdjęcia, które przedstawiają jakieś emocje, a te emocje są przedstawione czy uzewnętrznione przez oczy i to wychodzi na to, że to będzie któreś z tych zdjęć portretowych, które zrobiłem w tym roku.
1: A czy fotografowaliście kiedyś na przykład aktorów podczas jakiegoś przedstawienia, jakiejś sztuki teatralnej?
0: Tak, współpracujemy z teatrem amatorskim ze Stalowej Woli, który nazywa się Ad Hoc. i kilkukrotnie już wykonywaliśmy reportaż z ich próby generalnej bądź z jakiegoś przedstawienia. I tak, z nimi się bardzo fajnie współpracuje.
1: Czy trudno jest uchwycić takie emocje właśnie w spojrzeniu na zdjęciu?
0: Bardzo trudno, bo teraz to wszystko zależy od tego, co już Piotr napomknął, ta psychologia portretu. Czyli żeby takie emocje z modela wyciągnąć, trzeba go jakoś poprowadzić. I ta właśnie praca z tym człowiekiem i współpraca i to, jak to przebiega, to jest bardzo fajna rzecz. Tego się nie da tak opisać, to trzeba poczuć tą współpracę i to, co się czasem właśnie dzieje na sesji, jak człowiek się zachowuje zanim wejdzie na plan zdjęciowy, a ten efekt finalny, gdzie on niejednokrotnie jest bardzo zaskoczony, to ja.
1: A czy mieliście kiedyś taką sytuację, że na przykład model był tak zestresowany albo nie potrafił się z wami dogadać i do sesji zdjęciowej nie doszło?
0: Czyli ten model przyszedł na zdjęcia, czy...
1: Tak, i po prostu nie byliście w stanie się dogadać. Czy były kiedyś takie sytuacje, czy zawsze udawało się znaleźć ten wspólny język i...
0: Jeśli mówimy o zajęciach kadru, to jest tam tak wiele różnych osób i różnych osobowości, że zawsze dogadamy się z tym modelem. No, nie ma tak, żebyśmy nie potrafili komuś zrobić zdjęcia i żeby nie był z tego zdjęcia zadowolony. A jeśli chodzi o sesje jakieś prywatne, to prawdopodobnie nieraz się komuś taka sytuacja przytrafiła, że nie był w stanie nawiązać współpracy z modelem.
1: Przyszedł mi teraz jeszcze taki pomysł, bo tutaj w sumie pytałam o ludzi, ale czy mieliście też takie sesje zdjęciowe na przykład ze zwierzętami? Czy to psy, koty, czy może takie zwierzęta gospodarskie?
3: Ostatnim czasem nie udało nam się zorganizować takiej sesji ze zwierzątkami, natomiast były, że tak powiem, w historii naszej działalności takie sesje. Robiliśmy w studio kotki, pieski były, jakieś chomiki, tego typu zwierzątka. To były sesje zdjęciowe w studio wykonywane, natomiast w naszych portfoliach na pewno się znajdą zwierzątka, ale to już bardziej w naturze, czyli jakieś tam sarenki, jakieś tam jelonki, może dziki, bo często właśnie nasi kadrowicze wyjeżdżają w teren, w plener, wykonują takie zdjęcia, mogą być tam ptaszki różnego rodzaju, ale to bardziej w plenerze.
1: Ja też pomyślałam o takich zwierzątkach, które szukają swoich domów, nie? Na przykład schronisko, przytulisko, psia przystań.
2: Mamy jednego kolegę, który po prostu jest wolontariuszem i wyprowadza pieski w Stalowej Woli, psia przystań, i po prostu poszliśmy na taką sesję zdjęciową całą grupą i oni po prostu wyprowadzili te pieski na spacer, każdy z nas wziął na smycz te pieski i po prostu robiliśmy im takie zdjęcia. To była taka spontaniczna akcja, bardzo nam się to podobało. Jeśli chodzi o takie profesjonalne sesje zdjęciowe, to mieliśmy na przykład dwa haskie, takie z prawdziwego zdarzenia, że tak powiem, haskie ciągnące sanie i pozowały nam do zdjęć w studio, ciężkie do ogarnięcia. Oczywiście również mieliśmy bardzo fajnego pieska, to już dogoterapia i ten pies naprawdę pięknie się układał, pozował do zdjęć, co pani mu powiedziała, to właśnie robił. Także było takich sesji. Oczywiście robiliśmy i żółwie, i jakieś jeszcze inne takie, ale to już...
1: To teraz mówiliśmy sobie o takich sesjach, które już się odbyły, a czy macie w głowach takie sesje zdjęciowe, które chcielibyście wykonać? Albo o których marzycie? Tak nie myśląc o budżecie.
4: Mamy jeszcze zamiar zrobić sesję z wężami jadowitymi, ale to jest jeszcze w trakcie organizowania i no nie każdy chce być na tych sesjach.
2: Tak, beze mnie, ja nie.
3: Co do naszych sesji, to pomysłów mamy co tydzień pewnie 100. Wszystkie ciężko zorganizować i ogarnąć, bo niestety co piątek możemy tylko wykonać jedną tą sesję, ale mamy bardzo dużo pomysłów i oczywiście realizujemy je w zależności od na przykład pogody, bo nie zawsze pogoda nam pozwala na zrealizowanie, więc plany przesuwamy, to się wszystko zmienia, ale no oczywiście na latem wykorzystujemy plener, wyjazdy plenerowe, zdjęcia nad wodą, nie wiem, o wschodzie słońca, w parku, parkach, w różnych bardzo atrakcyjnych miejscach. No, oczywiście wykorzystujemy tutaj najbliższe tereny, czyli Stalowa Wola i okolice. Jeśli pogoda nam nie dopisuje, no to wiadomo, zamykamy się w studiu, w pomieszczeniach zamkniętych. Wtedy no, albo próbujemy jakąś grupę znaleźć i sfotografować ją w ich lokalu, czy to będą, nie wiem, osoby tańczące, czy nie wiem, sportowcy, czy w treningu. To zależy po prostu, ale pomysłów mamy naprawdę bardzo dużo, z tego względu, że nas jest, tak jak wspomniałem, 45 osób na grupie. Każdy może mieć inny pomysł i wybieramy najlepszy, ten, który się da zrealizować, i w tym kierunku idziemy. To dość spontanicznie działamy tutaj w tym kierunku. To dosłownie w ciągu 2-3 dni przygotowujemy taką sesję, organizujemy wszystko.
1: A teraz już troszkę może zmieniając temat, co poradzilibyście osobie, która jest na początku tej drogi do zostania fotografem? Czy to takim właśnie zawodowym, czy takim amatorem? Od czego warto zacząć?
2: Jeśli chodzi o jak zacząć przygodę z fotografią, my naprawdę jesteśmy otwarci na współpracę z każdą osobą. Jeśli chodzi o taką młodzieżową akcję, czyli jeśli jesteś młodzieżowym fotografem przyszłym, no to oczywiście zapraszamy w poniedziałek 17 od września. Będziemy robić takie spotkania i tam mamy już aparaty. Mamy ten sprzęt. Czyli nic nie interesuje tej osoby. Przychodzi, dostaje aparat, profesjonalny aparat do ręki i może zobaczyć, czy to mu odpowiada. Jeśli chodzi o starsze osoby, no to może przyjść do nas również bez aparatu. My możemy po prostu pokierować kogoś, jaki aparat, czy by chciał. Mieliśmy kolegę jednego, takiego, co był bardzo mocno zaangażowany. On pół roku robił telefonem zdjęcia. Oczywiście tym telefonem nie dało się zrobić wszystkich sesji zdjęciowych, które robiliśmy w studiu, gdzie lampy błyskają, gdzie są potrzebne parametry odpowiednie, ale on telefonem robił dużo zdjęć i na przykład potem mówi: dobra, kupuję aparat, będę robił zdjęcia. I myślę, że jeśli chce ktoś robić zdjęcia, to po prostu wystarczy zapukać do nas i zapraszamy.
5: Stowarzyszenie Razem dla Zdrowia to młoda, ale dynamicznie rozwijająca się inicjatywa. Powstała w Brandwicy, niedaleko Stalowej Woli. Zrodziła się z potrzeby dzielenia się wiedzą i doświadczeniem o zdrowiu rozumianym holistycznie. Jego założycielki opowiadają, jak z osobistych historii i spotkań nieprzypadkowych ludzi powstała przestrzeń wsparcia i edukacji. W tej rozmowie usłyszycie, dlaczego ich zdaniem kluczem do zdrowia jest wzięcie odpowiedzialności za siebie i jak niewielkie zmiany mogą prowadzić do dużych przemian.
6: Ja jestem Izabela Drozd. Jesteśmy obie z koleżanką z ramienia Stowarzyszenia Razem dla Zdrowia. Jestem prezesem tego stowarzyszenia.
7: Teresa Sokołowska. No, marzyłam o takim stowarzyszeniu, które założyłyśmy w grudniu. Są to początki, ale wydaje mi się, że bardzo fajnie się rozwija. Mamy fajnych członków, więc wszystko wskazuje, że nasze cele będą osiągnięte, czyli edukacja dla zdrowia będzie szła w dobrym kierunku.
1: I może na początek, kiedy, gdzie i dlaczego powstało Stowarzyszenie Razem dla Zdrowia? Proszę nam właśnie opowiedzieć, jaka jest misja waszego stowarzyszenia.
6: Nasze stowarzyszenie powstało z decyzją założycieli, członków 24 listopada tamtego roku w niewielkiej miejscowości Brandwica, położonej nieopodal Stalowej Woli. Jest to gmina Pysznica przy starostwie stalowowolskim. Założyciele wystąpili o zarejestrowanie naszego stowarzyszenia w rejestrze KRS i dostaliśmy taką decyzję 15 stycznia 2026 roku, także jesteśmy bardzo, bardzo młodą organizacją pozarządową, która naprawdę prężnie działa. Nasza działalność rozłożyła się na 3 gminy, i Stalową Wolę, i gminę Nisko oraz gminę Pysznica i miejscowości dookoła nas. Naprawdę Jest to dla nas ogromne zaskoczenie i w najśmielszych naszych planach nie planowałyśmy tego, że tak niesamowici ludzie dołączą do nas i będą zewsząd tak naprawdę, że działając, zrzeszając nas tylko lokalnie, podziałamy, mam nadzieję, globalnie. Taka jest nasza idea, ale misją naszą jest tak naprawdę przybliżanie świadomości, poszerzanie świadomości społeczeństwa na temat zdrowia, przede wszystkim zdrowia postrzeganego holistycznie, jako dar, który mamy za darmo dany.
1: A który nie jest nam dany na zawsze.
6: A który nie jest nam dany na zawsze. Ponieważ nie mamy takiej świadomości, nie uczy się nas tego. Głównym zadaniem i celem stowarzyszenia jest uświadamianie społeczeństwa, że jesteśmy istotami, które powinny dbać o to zdrowie, nie tylko z punktu widzenia fizycznego, naszej fizyczności, naszego ciała i medycyny, bo łatwo jest wziąć tabletkę i oddać odpowiedzialność lekarzom, szpitalom, placówkom. My uczymy brać odpowiedzialność za nasze zdrowie sami, oddolnie, że tak powiem, działając dla własnego dobra, holistycznie, bo jesteśmy istotami emocjonalnymi, duchowymi i fizycznymi. I z tych trzech płaszczyzn działamy, tworząc przede wszystkim zdrowe środowisko, zdrowe relacje, bezpieczne środowisko, przestrzeń wzajemnej akceptacji i poprzez nauczanie takie kulturowe bardzo idziemy w sferę pozawczokulturową i regionu, i naszego słowiańskiego stylu życia, bo nadal takie jest, tradycji, idziemy w stronę zdrowia. Jak cudownie jest doświadczać tej tradycji, budując relacje międzyludzkie, ciesząc się tym między sobą, doświadczeniami i swoimi umiejętnościami, budując swoje zdrowie po prostu.
1: Ilu w tej chwili członków należy do stowarzyszenia?
6: Oficjalnie mamy 23 członków, z tym, że drugie tyle jest osób, które nas wspierają, które przychodzą na warsztaty, wymieniają się. To są nasze tak naprawdę prawe i lewe ręce do roboty, które nie zdeklarowały się jeszcze, a naprawdę wspierają nas, sympatyzują z nami i są i fizycznie, i mentalnie pojawiają się, także jak na nasze warunki i tą krótki czas działalności, jest to dla nas naprawdę bardzo duże osiągnięcie.
1: Jakie właśnie były wasze pierwsze kroki w działalności stowarzyszenia?
7: Pierwsze, dlaczego? Dlaczego powstało stowarzyszenie? Po prostu samo leczenie, jestem naturopatą i w kierunku leczenia naturalnego ludzi, organizmów, dzieci, czyli w to wchodzi żywienie, rozwój fizyczny, cała ekologia, więc styl życia, żeby to było odbierane jako coś naturalnego, żeby nie trzeba było tego wyczytywać tylko z książek, tylko naprawdę umieć to zastosować w życiu.
1: Czyli chodzi pani o takie zdrowe nawyki?
7: O zdrowe nawyki, dokładnie. Ja zachorowałam sama kiedyś i szukałam, czyli rozpoznanie było dla mnie niekorzystne, no nie do wyleczenia, czyli usłyszałam od lekarza, że grozi mi wózek inwalidzki i wtedy, to było 40 lat temu, postanowiłam, że znajdę drogę dla siebie, a gdy ta droga i wiedza mi się ciągle rozszerzała, zrobiłam i kursy, i specjalizacje i no, chciałam to wykorzystać też dla innych, bo gdy ta wiedza nas rozpiera wręcz, że jest potrzeba dzielenia się tym, że skoro to działa dla mnie, więc dlaczego ma nie podziałać dla innych? Czyli już widząc malutkie dzieci, które są no, mocno leczone antybiotykami, no, era antybiotyków w pewnym momencie minie i trzeba będzie zastosować coś innego. I chyba te nasze działania to idą w tym kierunku, żebyśmy właśnie swoje zdrowie wzięli w swoje ręce. Bo to jest łatwo zaufać komuś i niech się martwi o nas, ale tak naprawdę to my sami tylko możemy zaobserwować i wiedzieć, jak reagujemy na jedzenie, jak reagujemy na pobyt w lesie, na świeże powietrze, na...
1: Czyli obserwacja.
7: No, obserwacja siebie to jest podstawa wszystkiego, bo my praktycznie lekarzowi jesteśmy w stanie tylko przekazać to, co sami zaobserwujemy. A jeżeli dołączymy do tego jeszcze, do tych obserwacji działania, czyli ten zdrowy styl życia, na których się składa wiele rzeczy, więc naprawdę można osiągnąć dużo i no mówię, te 40 lat potwierdza, że wózka inwalidzkiego nie mam, więc pewnie by był na 100%, gdyby nie moje działania w tym kierunku do naturalnego leczenia, do ziół, do energii, do czerpania energii nie tylko z pożywienia, ale i z słońca, z ziemi, więc wszystko nasze otoczenie to jest nasze zdrowie, więc trzeba tylko umieć to zauważyć, jak na to reagujemy i co nam pomaga.
6: Nawiązując do tej energii, o której powiedziała Teresa, naprawdę samo powstanie naszego stowarzyszenia można by postrzegać naprawdę w taki sposób przyciągania się. To jest jakiś efekt domina niesamowitego, ale nie takiego rujnującego, tylko budującego, ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej, Teresa zamarzyła, żeby coś zrobić w naszym regionie. Jest taką naprawdę i buntowniczką, i dobrą energetycznie trampoliną dla innych, tak naprawdę dla innych, bo zawsze w cieniu ona gdzieś tam działa, a daje przestrzeń dla osób energetycznych, żeby coś zrobiły, żeby odkryły w sobie siłę do zmiany świata, po prostu swojego otoczenia. I ja za to jestem bardzo wdzięczna, ale wracając do tej energii, jak nie miałam pojęcia dlaczego zostałam wciągnięta do stowarzyszenia, to było koło gospodyń wiejskich. Trochę mi było z tym nie po drodze, ale świetnie się tam czułam, fajnie było i się okazało bardzo szybko, że to jednak nie to, bo to nie ta energia właśnie. Z jednymi ludźmi jest nam po drodze, z innymi nie. Bardzo szybko się okazało, że tu chodziło właśnie o poznanie Teresy, której niedaleko mieszkałam, a jednak nie znałyśmy się w ogóle. Kiedy poczułyśmy między sobą ten przepływ informacji...
1: I też taką więź myślenia.
6: Tak, to nastąpiło właściwie po pierwszym, nie wiem jak z jej strony, ale po pierwszym moim spotkaniu, gdzie jakiś event był tego koła gospodyń wiejskich, podeszłam do niej i mówię, ja już wiem, po co tu jestem. Ja już wszystko wiem, już mogę stąd iść. Serio, tak to było. No i po pół roku chyba takiej naszej znajomości i działania w tym kole gospodyń wiejskich zrozumiałyśmy, po co się spotkałyśmy, nie na darmo. Wymieniałyśmy doświadczenia, wymieniałyśmy tak naprawdę swoją energię, bo ja jestem taka bardzo uduchowiona, energetyczna, a Teresa jest mocno świadoma ciała i jako naturopata po prostu, to jest taki lekarz, nie? Holistyczny, stojący twardo na nogach i naprawdę przekazała mi tą wiedzę swoją, w sensie zrozumiałam wiele i dała mi siłę, żeby z własnej nieprzymuszonej woli, absolutnie nie namawiała mnie do niczego, ani nawet nie mówiła o swoich jakichś tam planach, tylko samo mi zaistniało w głowie, skoro nie da się w tej organizacji, zróbmy to inaczej, po swojemu. No i stwierdziłam, Tereska, ja zakładam organizację. co ty na to? A Teresa, ty mnie pytasz? Coś w tym stylu było. Ja zawsze na tak. I od nas dwóch się zaczęło i bardzo szybko okazało się, że jest mnóstwo ludzi, którzy chcą, którzy mają siłę, mają energię i niesamowite pomysły, żeby połączyć całkiem odrębne skille, umiejętności w jedno. Dla zdrowia.
1: To jak właśnie wyglądał ten proces budowania takiego waszego zespołu?
6: No to niesamowite, bo właściwie statut to tak powstał moment ad hoc i wszyscy przytaknęli temu, nie biorąc udziału nawet w powstawaniu temu, tędy chcemy iść. I okazało się, że już na pierwszym, drugim, trzecim spotkaniu przyszły osoby, które były nam potrzebne. Pedagodzy, nauczyciele WF-u, naturopatkę mieliśmy.
7: Psycholog,
6: psychoterapeuta, socjolożki, fanatyczki, obojętne jak to brzmi, ale naprawdę osoby niesamowicie zaangażowane w kulturoznawstwo i szerzenie, krzewienie tego. Nawet wykładowczyni, nie wiem czy Uniwersytetu Rzeszowskiego, ale wykładowczyni w Rzeszowie, pani Ania Paleń. To są takie osoby, które po prostu przyszły i z buta zaczęły działać. To było takie wow. Dobra, wiemy co robić, nie musicie nam nic mówić. To się samo zadziało.
1: Czyli było to takie dopasowanie energetyczne.
6: Tak, dokładnie tak było. Do dzisiejszego dnia tak jest, kiedy brakuje jakiegoś ogniwa i sobie tak myślimy, dobra, nie szukamy. I samo przychodzi. To samo przychodzi, łączą się całe organizacje. Teraz mamy propozycję budowania czegoś więcej i gastronomicznie, bo prowadzimy warsztaty kulinarne i ja mam taką nadzieję, współpracując z Morsami, lodołamacze stalowo-wolskie, sami przyszli do nas, po prostu, bo wymyśliłam sobie, że ja bym chciała morsować i się stało. Stałam się morsem. No to są takie niesamowite zbiegi okoliczności, które wcale nimi nie są. Po prostu to jest energia między nami. W pole, w przestrzeń coś wysyłamy, jakąś, nie wiem, zamówienie, prośbę i to się dzieje. Obojętne jak to dziwnie, transcendentalnie brzmi, to naprawdę się realizuje w tak pięknym, tak pięknej przestrzeni, super relacjach, które są nie do podrobienia. To jest coś niesamowitego. Planujemy stworzyć coś więcej, taką współpracę różnych organizacji, które no, działają i nie działają dla zdrowia, a jednak się okazuje, że mamy wiele wspólnego, ponieważ i mursowanie, i gotowanie jest dla ciała i dla relacji. To jest coś ponad nasze nawet plany.
5: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: pastelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Metalowa wola.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: SK2.
1: SK2.
2: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat.

0: SK2 Stalowa Wola.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?